0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zmarł Krzysztof Piesiewicz, scenarzysta, prawnik i były senator. Pierwsza para jednopłciowa wpisana do rejestru małżeństw. W Krakowie już dziś Noc Muzeów. Miriam Lipińska współtworzył scenariusze do 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego, w tym Dekalogu czy Podwójnego życia Weroniki, a za jeden z nich, do filmu Trzy kolory czerwone, był nominowany do Oscara. Nie żyje Krzysztof Piesiewicz, z wykształcenia prawnik, w latach 90. zaangażował się w działalność polityczną, był senatorem kilku kadencji. Spotkanie Piesiewicza z Kieślowskim odmieniło kino Kieślowskiego, mówi krytyk filmowy Jakub Majmurek z Krytyki Politycznej.
2: Ta współpraca zaczyna się w 85. roku. Przy filmie Bez końca i trwa aż do śmierci Kieślowskiego i w zasadzie wszystkie filmy Kieślowskiego od Bez końca i wszystkie jego największe sukcesy międzynarodowe, czyli serial Dekalog, czyli Podwójne życie Weroniki, czyli trylogia Trzy kolory, to są filmy, do których scenariusze Kieślowski przygotowywał razem z Piesiewiczem.
1: Krzysztof Piesiewicz miał 80 lat. Po kontrowersyjnym koncercie techno na dziedzińcu zabytkowego pałacu w Wilanowie prezydent Warszawy wycofuje patronat dla cyklu wydarzeń Let's Make Them Care. Stołeczny ratusz wyjaśnił, że we wniosku o patronat nad całym cyklem nie było mowy o organizacji w jego ramach imprez masowych, w tym feralnego koncertu. A kolejne imprezy w ramach cyklu zaplanowano m.in. w Łazienkach Królewskich i Parku Agrykola. Za zgodę na organizację koncertu stanowisko stracił już dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie Paweł Jaskanis. Pierwsza para jednopłciowa wpisana do rejestru małżeństw. Transkrypcji aktu małżeństwa zawartego za granicą dokonano w Warszawie. Stolica zapowiada, że będzie uznawać małżeństwa również innych par, które o to wystąpią. A na tym nie koniec, bo Sejm równolegle pracuje nad ustawą o statusie osoby najbliższej, mówi posłanka KO Dorota Łoboda.
3: Będzie gwarantowała podstawowe prawa związane ze wspólnym rozliczaniem się, z prawem do świadczeń, z prawem do informacji medycznej, z prawem do dziedziczenia testamentowego bez podatku, z prawem do pochówku, z prawem do mieszkania, z prawem do renty rodzinnej.
1: Ustawa o statusie osoby najbliższej ma zostać uchwalona jeszcze przed wakacjami. Dziś diesla zatankujemy taniej niż wczoraj. Litr oleju napędowego może kosztować maksymalnie 6 zł i 85 groszy. Bez zmian pozostają natomiast ceny benzyn. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 39 groszy, a benzyny 98, 6 zł i 98 groszy. Zwiedzanie po zmroku, koncerty, gry muzealne i miejsca na co dzień niedostępne dla odwiedzających. Już dziś, czyli dzień wcześniej niż w całej Polsce, Noc Muzeów w Krakowie. W muzealną grę będzie można zagrać w Muzeum Armii Krajowej. Będzie ona inspirowana ucieczką Witolda Pileckiego z Auschwitz, mówi rzecznik prasowy muzeum Paweł Stachnik.
4: Należy wcielić się w rolę Witolda Pileckiego, uciec z Auschwitz, znaleźć odpowiednie schronienie i dostarczyć aliantom raport o tym, co dzieje się w tym obozie. Gra jest przeznaczona dla wszystkich, dla rodzin, dla kilkuosobowych zespołów, dla osób indywidualnych.
1: W Nocy Muzeów bierze udział kilkadziesiąt krakowskich instytucji, a większość wejściówek kosztuje symboliczne 5 zł.

0: Dzień dobry, czas już wstawać z łóżka, czas już budzić się. To kolejny dzień tegoż tygodnia, chociaż bardzo miły, bardzo przyjemny, bo to piątek. 15 dzień maja, zawitał w kalendarzu, a już przed mikrofonem Łukasz Michnel. Witam wszystkich radiosłuchaczy w ten właśnie piątkowy czas. I na dzień dobry mam kilka słów o pogodzie, która dzisiaj przynosi nam deszczowe chmury i w części regionu opady deszczu. Również mocniej powieje wiatr z południa do 50 km na godzinę, a na termometrach możemy liczyć na 18 stopni Celsjusza. W nocy temperatury spadną do 6 stopni powyżej zera. Ciśnienie wczesnym rankiem 1001 hektopaskali. Termika zapowiada się ciepła i mokra, a biometr niekorzystny.
1: Reklama. Sąsiedzie, mamy coś wyjątkowego. Szparagi z lokalnego gospodarstwa w Brzostku są teraz w MPM w promocji tylko do środy. 5 zł za pęczek, 250 gramów. Tak, świeże szparagi prosto od rolnika kupisz teraz w MPM za 5 zł. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.
7: Trendy start w Trendy Radio.

0: To jest już piątek, 15 dzień maja, dokładnie 135 dzień roku. Komu dzisiaj składamy imieninowe życzenia? W kalendarzu między innymi zapisano imieniny Andrzeja, Atanazego, Retyka, Piotra, Dionizego i Izydora. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Rodziny, Święto Polskiej Muzyki i Plastyki, jak również Dzień Polskiej Niezapominajki. 4:41, o tej porze wstało słońce, zachód będzie o 20:24, a dzień potrwa 15 godzin i 43 minuty. Dzisiaj ten dzień będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i 1 minutę. A koniec astronomicznej wiosny za 36 dni.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Tarnowie.

0: Zobaczmy do kalendarza wspomnień. Jeśli chodzi o 15 dzień maja w kraju, chociażby zaczniemy od wydarzeń z 1684 roku. 15 maja Marcjan Aleksander Ogiński został kanclerzem wielkim litewskim. W 1834 rozwiązał się Komitet Narodowy Polski i Ziem Zabranych. W 1909, 15 maja utworzono Akademicki Związek Sportowy. 1932 w Piotrkowie Trybunalskim rozpoczął obrady trzeci zjazd Organizacji Młodzieży Towarzystwa Robotniczego. 1977 założono Studencki Komitet Solidarności w Krakowie. W roku 2002 w Sosnowcu odsłonięto pomnik Jana Kiepury.
1: Trend Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: We wtorek po godzinie 22 dzielnicowa z komisariatu policji w Sieniawie w czasie wolnym od służby zatrzymała nietrzeźwego kierowcę motoroweru marki Romet. O zdarzeniu poinformowała dyżurnego przeworskiej komendy, który na miejsce skierował policyjny patrol. Jak ustalono, funkcjonariuszka jadąc swoim samochodem zwróciła uwagę na kierującego motorowerem, którego sposób jazdy wskazywał, że może znajdować się pod działaniem alkoholu. Mężczyzna co chwilę zjeżdżał na przeciwległy pas ruchu, przejeżdżał przez linię podwójną ciągłą, powodując zagrożenie dla innych kierowców. Widząc niebezpieczne zachowanie, zajechała kierującemu drogę, zmuszając go do zatrzymania pojazdu, a następnie uniemożliwiła mu dalszą jazdę, zabierając kluczyki ze stacyjki. Funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce, sprawdzili stan trzeźwości 48-letniego mieszkańca powiatu przeworskiego. Badanie alkomatem wykazało prawie 2 promile alkoholu w jego organizmie. Nietrzeźwy kierujący musi liczyć się teraz z poważnymi konsekwencjami prawnymi.
2: To dzieje się blisko ciebie.
1: Krosno szykuje się do metamorfozy rynku w Krośnie. Planowane jest zasadzenie nowych drzew przy dłuższych pierzejach rynku oraz dodanie krzewów i traw ozdobnych. Istniejąca już zieleń na płycie rynku zostanie zachowana. Planowana jest dodatkowo realizacja projektu pod tytułem Karpackie Skarby Nafty i Szkła, mówi Piotr Przytocki, prezydent Krosna.
3: Sięgnęliśmy już po środki, które pozwolą nam na poprawienie iluminacji wielu miejsc na Starym Mieście. Chcemy stworzyć taką ścieżkę turystyczną, która pozwala na zwiedzanie atrakcji na Starówce w okresie nocy. No i to wszystko też będzie zrealizowane tutaj przy udziale tych środków, dodatkowych środków, które pozwolą na jakościową zmianę w tym zakresie.
1: Według harmonogramu prace mają być realizowane etapami i zakończyć się do końca września 2026 roku. Na kilka dni odcinek ulicy przy Domu Kultury w Tarnowie zostanie zamknięty, ale przejście nadal będzie możliwe, tyle że przez sam budynek. To okazja, żeby po drodze zajrzeć do środka, zobaczyć przestrzeń i sprawdzić, co przygotowano z okazji Światowego Dnia Rozwoju Kultury. Akcja będzie trwać od poniedziałku do piątku, czyli od 18 do 22 maja. W trakcie wydarzenia codziennie będzie można skorzystać

0: Ogórki z Tarnowca w MPM. Teraz 4 zł za kilo tylko w piątek i sobotę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Już 14 maja rozpoczyna się nowa gazetka promocyjna w marketach PSB Mrówka w Jaśle i Pilźnie. A w niej między innymi grill gazowy czteropalnikowy, tylko 799 zł. Kosa spalinowa Horse, już od 359 zł. Z aplikacją Moja Mrówka. Do ogrodu czekają kosiarki, węże, doniczki, zraszacze i meble ogrodowe. Huśtawka z moskitierą Ines za 999 zł. A zestaw dwóch leżaków ze stolikiem tylko 399 zł. Remontujesz? W gazetce farby, elektronarzędzia i myjka ciśnieniowa już od 599 zł. Wiertarko-wkrętarka z zestawem 117 elementów, tylko 169 zł. Rób zakupy i odbierz darmową maskotkę Mrówkę. Szczegóły w aplikacji Moja Mrówka. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. PSB Mrówka Pilsno, ulica Witosa 2A. Promocja trwa od 14 do 23 maja. Zapraszamy.
6: Reklama.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

piątek. Pod radiem rozpoczęta. Teraz znowu wracamy sobie do porannej lekcji historii. 15 dzień maja. Co działo się na świecie? W 1464 roku wojna dwóch róż. Zwycięstwo Yorku w bitwie pod Hexham. W 1642 Abbas II został koronowany na szacha Persji. 15 maja 1891 roku papież Leon XIII ogłosił encyklikę Rerum Novarum. W 1920 roku w Paryżu odbyła się premiera baletu Pulcinella z muzyką Igora Strawińskiego. 15 maja 1948 roku wybuchła pierwsza wojna izraelsko-arabska. W roku 1960 w ZSRR wystrzelono sztucznego satelitę Sputnik 4. I na koniec rok 1988. 15 maja rozpoczęła się ewakuacja wojsk radzieckich z Afganistanu.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Jaśle.
1: Cześć, tu Sławomir. O, jak miło, miło, miło się zrobiło, miło, miło. Panie, proszą panów i jedziemy. O, jak miło.

Kiedy zbliża się godzina 7, to w Trend Radio również pojawia się muzyczne kalendarium. Dzisiaj, sprawdzając właśnie ową kartę muzyki, można przypomnieć sobie kilka wybranych dat. Wśród nich 15 dzień maja 1937 roku. To właśnie tegoż dnia urodził się Trini Lopez, piosenkarz, gitarzysta i aktor. Zmarł w 2020 roku. 15 maja 1953 urodził się Mike Oldfield, twórca muzyki elektronicznej. 1970 rok urodził się Prince B, wokalista, raper, autor tekstów i producent muzyczny. Zmarł w 2016. W 1980 roku urodził się 15 maja Adam Andrzej Ostrowski, aka Ostry, producent muzyczny, kompozytor, skrzypek i raper.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Niespokojna pogoda, są kolejne ostrzeżenia przed burzami. Żałoba w Kijowie po ostatnim zmasowanym rosyjskim ataku. Jutro w całej Polsce, już dziś w Krakowie. Noc muzeów. Marcin Krzemiński. Uwaga na burze. Zagrzmi w centrum, na wschodzie i południu, w sumie w 10 województwach. Ostrzeżenia pierwszego stopnia, które będą obowiązywać po południu i wieczorem, dotyczą Śląska, Małopolski, Podkarpacia, Lubelszczyzny, województw świętokrzyskiego i łódzkiego, większości Mazowsza i Kujaw oraz wschodnich powiatów Wielkopolski i Opolszczyzny. Burzom będzie towarzyszył deszcz, silny wiatr do 80 km na godzinę, możliwy też grad. Niespokojna pogoda ma trwać do poniedziałku, potem pozostaną z nami przelotne opady deszczu, mówi synoptyk Agnieszka Prasek.
2: Nadal ten porwisty wiatr, lokalnie burze i temperatury będą bardzo podobne do tych z okresu weekendu. Około 20 stopni, natomiast najchłodniej tutaj na zachodzie do 15-16 stopni.
1: Przypomnę, że dziś zimna Zośka, teoretycznie ostatni dzień chłodniejszych dni. W prognozach jednak wielkiego ocieplenia nie widać. Co ważne, nie powinno być już w nocy przy mrozków, a pod koniec przyszłego tygodnia ma być więcej słońca. Rośnie bilans zmasowanego ataku Rosji na Kijów, do którego doszło w nocy ze środy na czwartek. Nie żyje co najmniej 21 osób, w tym troje dzieci, a niemal 60 zostało rannych. Prezydent Ukrainy informuje, że od środy Rosjanie użyli do ataku ponad 1500 dronów. Zełenski oświadczył, że takie działania Moskwy w żaden sposób nie przybliżają pokoju. Dodam, że w Kijowie ogłoszono piątek dniem żałoby. Decyzja szefa Pentagonu o wstrzymaniu planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej do Polski była częścią serii ruchów mających zredukować liczbę sił USA w Europie w następstwie krytyki prezydenta Trumpa pod adresem sojuszników, podaje CNN, powołując się na źródła w resorcie. Według Army Times odwołany został przyjazd drugiej pancernej brygadowej grupy bojowej z pierwszej dywizji kawalerii, na który składa się ponad 4000 żołnierzy wraz ze sprzętem. Przedstawiciele polskiego rządu, w tym wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, dementowali wczoraj informację, by amerykański kontyngent w Polsce miał zostać zmniejszony. Zwiedzanie po zmroku, koncerty, gry muzealne i miejsca na co dzień niedostępne dla zwiedzających. Już dziś, czyli wcześniej niż w całej Polsce, noc muzeów w Krakowie. W muzealną grę będzie można zagrać w Muzeum Armii Krajowej. Będzie ona inspirowana ucieczką Witolda Pileckiego z Auschwitz, mówi rzecznik prasowy muzeum Paweł Stachnik.
3: Należy wcielić się w rolę Witolda Pileckiego, uciec z Auschwitz, znaleźć odpowiednie schronienie i dostarczyć aliantom raport o tym, co dzieje się w tym obozie. Gra jest przeznaczona dla wszystkich, dla rodzin, dla kilkuosobowych zespołów, dla osób indywidualnych.
1: W wydarzeniu bierze udział kilkadziesiąt krakowskich instytucji, a większość wejściówek kosztuje symboliczne 5 zł.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek przegrała z Aliną Świtoliną 4-6, 6-2, 2-6 i odpadła w półfinale turnieju tenisowego w Rzymie. W sobotnim finale rywalką Ukrainki będzie Coco Gauff. Amerykanka w drugim półfinale pokonała Sorenę Kirstę 6-4, 6-3. Gauff po raz drugi z rzędu wystąpi w finale zawodów na Foro Italico. Przed rokiem w decydującym meczu uległa Włoszce Jasmine Paolini. Dziś w Rzymie półfinały turnieju mężczyzn. W pierwszym zmierzał się Casper Ruud i Luciano Darderi, a w drugim Jannik Sinner i Daniel Medvedev. Sinner w ćwierćfinale pokonał Andrija Rublowa 6-2, 6-4. Włoch wygrał 32 z rzędu mecz w imprezach tej rangi i poprawił tym samym rekord Nowaka Dżokowicza. Piłkarki reprezentacji Polski pokonały Anglię 2-0 w meczu o piąte miejsce Mistrzostw Europy do lat 17 w Irlandii Północnej. Dzięki temu wywalczyły prawo gry w Mistrzostwach Świata, które odbędą się na przełomie października i listopada w Maroku. Tymczasem obowiązkowy limit Polaków w składach drużyn piłkarskich w naszym kraju nie wejdzie w życie od nowego sezonu. Na to liczył PZPN, ale ostatecznie jedynie powołał grupę roboczą, która zajmie się przygotowaniem takiej reformy. Michał Waszkiewicz.
2: PZPN chciał, żeby w składach drużyn ligowych w meczowej kadrze liczącej 20 zawodników było od nowego sezonu obowiązkowo 8 Polaków, w kolejnym 9, a docelowo 10. Ale ostatecznie głosowania nad wprowadzeniem takiego przepisu nie było, bo Związek wiedział, że kluby, zwłaszcza te ekstraklasowe, na takie rozwiązania się nie zgodzą, mówi Antoni Bugajski z Przeglądu Sportowego.
3: Kluby nie chcą żadnych zmian, nie chcą stawiać na Polaków. Może i chcą, ale nie chcą, żeby to był obowiązek.
2: To, że reforma na razie upadła, nie znaczy, że nie trzeba szukać rozwiązań, bo zagranicznym inwestorom, których w Polsce jest coraz więcej, nie będzie zależało na rozwoju polskich piłkarzy.
3: Ten łańcuch szkolenia, który sprawia, że dostarczani są jednak piłkarze do polskich kadr narodowych, młodzieżowych i przede wszystkim pierwszej reprezentacji, będzie gdzieś naderwany czy zerwany.
2: Na reformę liczą głównie polscy trenerzy, w tym selekcjoner Jan Urban.
1: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
4: Pogodzie słychać na piątek. Deszcz zaznaczyli synoptycy na mapach pogodowych regionu, a na termometrach w ciągu dnia do 18 stopni Celsjusza. Taka temperatura powinna być dzisiaj odnotowana w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Tarnowie, Krakowie i Rzeszowie. Ciśnienie 1001 hektopaskali, wiatr południowy do 50 km na godzinę. Biometr niekorzystny, termika ciepła i mokra. A sobota 15 stopni Celsjusza w dzień, w nocy 8 i też niewykluczone jutro opady deszczu.
0: Reklama. Budujesz dom, a może planujesz termomodernizację? Wybierz stolarkę, która zostanie z tobą na lata. PKD Glass ze Skołyszyna to twój autoryzowany partner marki Sonarol. Oferujemy okna i drzwi PVC najwyższej klasy, które spełniają wymogi dotacji Czyste Powietrze. Zapewniamy bezpłatną wycenę, fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Od okien i bram po rolety i podłogi. Zamkniemy każdą przestrzeń w twoim domu. Odwiedź nas, Skołyszyn 479 lub sprawdź ofertę na pkdglas.pl. PKD Glas. Profesjonalizm w każdym detalu.
5: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. Przy zakupie minimum 1 tony dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca. Sąsiedzie, pęczek rzodkiewki prosto od Mirka z Małopolski jest teraz w MPM w super cenie. Tylko do środy 1 zł 50 groszy za pęczek. Tak, chrupiąca rzodkiewka do kanapek i sałatek w MPM. Teraz 1,50 zł za pęczek tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł. Reklama.
8: Trendy start w Trendy Radio.
9: Hołd!

Witam po siódmej, dzisiaj 15 dzień maja, tak właśnie poranek Trendy Start rozkręca się w drugiej godzinie. Ja mam nadzieję, że wy również powolutku już zaczynacie czuć nadchodzący weekend, a z nami można ten właśnie weekendowy vibe poczuć już od wczesnych godzin porannych. Do godziny 11, dzisiaj ostatni raz w tym tygodniu mamy przyjemność słyszeć się w porannym paśmie. Łukasz Michtal, poranna załoga. Mówimy dzień dobry, cześć wszystkim.

0: Reklama. Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Trendy Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
1: Szukasz miejsca na biznes w świetnej lokalizacji? Mamy coś dla Ciebie. Do wynajęcia plac w Januszkowicach, gmina Brzostek. Aż 33 ary utwardzonego terenu i 400 metrów kwadratowych zabudowań. Obiekt monitorowany z alarmem, gotowy do działania od zaraz. Na miejscu dostępny mieszalnik do betonu. Idealne miejsce pod działalność usługową, logistyczną, handlową lub magazynową. Co ważne, istnieje możliwość wykupu nieruchomości. Zapraszamy do rozmów przedsiębiorców szukających konkretnych rozwiązań. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 728 808 816.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Wczoraj podpisano umowę na kolejny etap budowy ścieżki pieszo-rowerowej w Binarowej o długości 209 metrów. Zakres obejmuje również przebudowę przepustu pod drogą wojewódzką, co usprawni spływ wód opadowych z przylegających nieruchomości, ograniczając ryzyko podtopień. Koszty robót to ponad 750 tysięcy złotych. Zakończenie prac przewidziano na koniec lutego 2027 roku. Inwestycja realizowana jest we współpracy z województwem małopolskim, które partycypuje w kosztach w wysokości ponad 460 tysięcy złotych, natomiast pozostała kwota prawie 300 tysięcy stanowi wkład własny gminy Biecz. Koszt budowy oświetlenia ulicznego w całości finansowany jest przez gminę Biecz. Realizacja zadania przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, a także poprawi komfort poruszania się mieszkańców oraz użytkowników tej ruchliwej drogi. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie odstąpiła od umowy z firmą Mostostal Warszawa, wskazując na opóźnienia, naruszenia kontraktu oraz projektowanie niezgodne z decyzją środowiskową. Firma już wcześniej ogłosiła odstąpienie od umowy, tłumacząc to m.in. koniecznością zmian projektowych oraz nieprzewidzianymi warunkami gruntowymi, mówi Joanna Rarus, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Oddział w Rzeszowie.
2: Wezwaliśmy wykonawcę zgodnie z zapisami umowy do natychmiastowego podjęcia i prowadzenia robót zgodnie z kontraktem, do zapewnienia mobilizacji kadry oraz sprzętu na placu budowy, a także usunięcia skutków dotychczasowych naruszeń. Mostostal Warszawa nie zastosował się do wezwania. Publicznie i otwarcie informował o braku zamiaru kontynuowania swoich zobowiązań kontraktowych. Mając to na uwadze, po upływie wyznaczonego terminu odstąpiliśmy z winy wykonawcy od umowy na realizację odcinka S19 do Maradz-Krosno. Nasze działania są zgodne z kontraktem, a także z przepisami prawa i mają na celu należyte zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa, czyli wszystkich podatników.
1: Jak podkreśla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zerwanie umowy to ostateczność poprzedzona wieloma próbami wyjaśnienia sporów i kontynuacji inwestycji.
3: Słyszysz? Tak brzmi Twój region.
1: Jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa nowego dworca kolejowego w Jaśle wraz z miejscami parkingowymi na kilkadziesiąt samochodów. Nowoczesny obiekt będzie funkcjonalny i dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dlatego też już na etapie projektowania opracowane zostały dwie wersje projektu dworca. Wszystko z myślą o przeprowadzeniu konsultacji, w ramach których mieszkańcy Jasła mogą wyrazić swoją opinię na temat obu koncepcji architektonicznych obiektu. Na te inwestycje mieszkańcy Jasła czekają z niecierpliwością od wielu lat. Nic więc dziwnego, że jej realizacja budzi duże zainteresowanie. Dlatego też jasielski magistrat zaprasza Jaślan do udziału w konsultacjach, w których można wyrazić swoją opinię na temat dwóch alternatywnych koncepcji architektonicznych dworca. Konsultacje potrwają do 20 maja bieżącego roku. Aby wziąć udział w konsultacjach, wystarczy wypełnić ankietę dostępną na stronie internetowej urzędu.
0: Reklama. Gracze z Sanoka, mamy coś dla Was! W salonie partnerskim Computronic przy ulicy Grzegorza 3 w Sanoku czekają na Was komputery Level, gotowe na porządną rozgrywkę i mocne wrażenia. Wpadajcie zobaczyć je na żywo, sprawdzić sprzęt i pogadać z nami o tym, który Level najlepiej wiedzie w Wasz gamingowy świat. Zapraszamy do salonu!
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays.
7: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,90.

0: Trendy Start w Trend Radio od poniedziałku do piątku zawsze z Wami na dobry początek dnia. No a ponieważ również dbamy o informacje dla kierowców, to teraz już dobry moment, aby oddać mikrofon Michałowi Sienickiemu. Kolega przygotował właśnie dla kierowców najświeższe informacje drogowe.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Wyjeżdżamy na drogi naszego regionu. Najpierw jedziemy przez Jasło, gdzie musimy zwolnić na ulicach 17 stycznia w stronę Ronda Solidarności. Na Kazimierza Wielkiego również w stronę Ronda Solidarności. Przystajemy na ulicach Kościuszki, Szajnochy, Jagieły oraz Mickiewicza. Troszkę wolniej 3 maja. Noga z gazu też na ulicy Piłsudskiego. W Gorlicach musimy być bardziej ostrożni na ulicach Kościuszki, Legionów Mickiewicza oraz ulicy Stawiska. Odszczekujemy chwilę przed światłami na wjazd do miasta od strony Biecza. Przez Krosno jedziemy razem z Taxi Krosno.
3: Dzień dobry, z dzisiejszego piątkowego poranka. Na obecną chwilę przez Krosno jedziemy z niewielkimi utrudnieniami, troszeczkę dłużej, gdzie postoimy, to ulica Niepodległości, ulica Korczyńska, Żółkiewskiego, Krzei. Na drugim końcu miasta raczej idzie wszystko na bieżąco, troszeczkę dłużej przystawne z Lubowska do Świętełek. Jeżeli chodzi o późniejsze godziny, będzie większe utrudnienie na ulicy Korczyńskiej, Niepodległości ze względu na uczestników jadących na rajd, który odbywa się już od dzisiaj w odległej Korczynie. Także uważamy, patrzymy na znaki, tam mogą być trudności z dojazdem. Dziękuję, miłego dnia.
2: Również dziękujemy. Jeszcze sprawdźmy, co dzieje się w Sanoku. Zwalniamy na ulicach Rymanowskiej, Dmowskiego, Kościuszki. Troszkę wolniej na ulicy Jagiellońskiej, Bony. Miejscami na ulicy Staszica.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Reklama. Sąsiedzie, mamy coś wyjątkowego. Szparagi z lokalnego gospodarstwa w Brzostku są teraz w MPM w promocji tylko do środy. 5 zł za pęczek, 250 gramów. Tak, świeże szparagi prosto od rolnika kupisz teraz w MPM za 5 zł. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł.
1: Zrób zakupy i zgarnij swoją pluszową mrówkę. Od 4 do 30 maja 2026 roku w sklepach PSB Mrówka Jasło oraz PSB Mrówka Pilzno trwa wyjątkowa promocja dla klientów. Jak to działa? Pobierz bezpłatną aplikację Moja Mrówka, zrób minimum 5 razy zakupy za co najmniej 150 zł każde i zeskanuj paragony w aplikacji. To wszystko. Za spełnione warunki otrzymasz darmową maskotkę mrówkę. Zakupy, a do tego mrówka dla Ciebie. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Nie zwlekaj, liczba maskotek ograniczona. Szczegóły akcji znajdziesz w aplikacji Moja Mrówka oraz w punktach obsługi klienta. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Tu warto wracać.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
3: Zbliża nam się godzina 8, to nie tylko czas, kiedy o pełnej godzinie dostarczymy Wam wiadomości z naszego serwisu informacyjnego, ale też i czas popatrzeć do kalendarza świąt. Dzisiaj, 15 maja, mamy Międzynarodowy Dzień Rodzin, czyli święto celebrujące rodziny jako najsilniejszy fundament społeczeństwa. Mamy też Święto Polskiej Muzyki i Plastyki. To z kolei ma na celu promowanie oczywiście polskiej sztuki. A do kompletu dokładamy Dzień Niezapominajki, Międzynarodowy Dzień Pończoch Nylonowych i Światowy Dzień Kangurowania.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zaskakujące ruchy USA, odwołano wysłanie do Polski amerykańskich żołnierzy. Poszukiwania sprawców brutalnego pobicia w Warszawie. Będzie też ważna decyzja premiera.
2: O odtajnieniu tych ważnych dokumentów.
1: Uspokajam, ma to związek z pewną znaną akcją. Marcin Krzemiński. Wstrzymanie planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej do Polski to część planu redukcji sił USA w Europie w odpowiedzi na krytykę Trumpa płynącą ze Starego Kontynentu, szczególnie z Berlina, donosi CNN. Amerykańska telewizja, powołując się na źródła w Pentagonie, mówi, że chodzi m.in. o słowa niemieckiego kanclerza, który sugerował, że Irańczycy upokarzają USA. Według polskich władz nagłe ruchy Waszyngtonu nie uderzą w obecność amerykańskiej żołnierzy w Polsce, o czym więcej Tomasz Fęskę.
3: Stacja CNN donosi, że Waszyngton ma suflować przekaz, jakoby zwiększenie liczebności sił amerykańskich w Europie, które miało miejsce za rządów Joe Bidena po tym, jak Rosja najechała Ukrainę, od początku było tymczasowe. Według CNN, ale też agencji Reuters, w związku z tym, że amerykańska obecność w Europie to swego rodzaju system naczyń połączonych i dowództwo odwołanej brygady miało znajdować się u naszych zachodnich sąsiadów, anulowanie rotacji wojsk pancernych do Polski to w zamyśle Waszyngtonu sposób na ogłoszone na początku maja szybkie zmniejszenie liczebności wojsk USA w Niemczech, zaś wojska USA w Polsce miałyby według agencji pochodzić z innych miejsc. W tym tonie wypowiada się również szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Te zmiany nie dotyczą zmniejszenia kontyngentu amerykańskiego w Polsce.
3: A nie zmienia to faktu, że zarówno według CNN, jak i Reutersa decyzja w Waszyngtonie zapadła nagle, bez oficjalnego informowania amerykańskiego kongresu.
1: Policja szuka sprawców brutalnego pobicia trojga nastolatków na moście świętokrzyskim w Warszawie. Na kto sprawy wpłynęły też do prokuratury, sprawę nagłośniła Gazeta Wyborcza. Według jej relacji tydzień temu grupa Polaków zaatakowała kilkoro nastolatków rozmawiających między sobą po rosyjsku i ukraińsku. Na skutek pobicia 16-latek z Ukrainy trafił do szpitala z pękniętą czaszką. Głos w sprawie zabrał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
5: Wszystko wskazuje na to, że to było przestępstwo na tle narodowościowym i wręcz rasistowskim. Nie ma zgody na tego typu postępowanie. Jestem tym absolutnie zbulwersowany.
1: Policja na razie nie potwierdza, że atak miał podłoże narodowościowe. 7 groszy w dół w stosunku do wczoraj. Maksymalnie 6 zł 85 groszy może dziś w weekend kosztować litr oleju napędowego. Wynika z obwieszczenia ministra energii. Bez zmian benzyna 95, 6,39 i 98, 6,98. Trwają matury. Absolwenci przystąpią za godzinę do pisemnego egzaminu z geografii. Po południu zaplanowano egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym. Egzaminy te nie są obowiązkowe. Na koniec jeszcze premier i ważna informacja.
2: Właśnie podjąłem decyzję o odtajnieniu tych ważnych dokumentów. Noc muzeów w kancelarii premiera. W sobotę od godziny 16.
1: Zaprosił w mediach społecznościowych Donald Tusk. Zresztą jutro Noc Muzeów nie tylko w kancelarii premiera. Swoje podwoje otworzy wiele instytucji w całym kraju. Wyjątek to Kraków, gdzie ta akcja kulturalna już dziś.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Finał turnieju w Rzymie nie dla Igi Świątek. Nasza tenisistka przegrała w półfinale z Eliną Świtoliną 4-6, 6-2, 2-6 w meczu, który zakończył się grubo po północy i trwał sporo ponad 2 godziny. Ukrainkę w sobotę czeka finał przeciwko Coco Gauff, a Świątek może zacząć przygotowania do zaczynającego się w przyszłą niedzielę Rolanda Garrosa. Piłkarze Realu Madryt wygrali z Oviedo 2-0 w 36. kolejce hiszpańskiej La Liga. Bramki zdobyli Gonzalo Garcia oraz Jude Bellingham, a do kadry wrócił po dwóch meczach przerwy spowodowanej urazem Kylian Mbappé, który zanotował asystę przy golu Anglika. Spotkanie odbywało się w napiętej atmosferze, interweniowały służby porządkowe, które zabrały z trybun transparent wymierzony w prezesa Florentino Pereza. Real skończy sezon bez żadnego trofeum. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Francji Didier Deschamps ogłosił 26-osobową kadrę na Mistrzostwa Świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Zabrakło w niej m.in. Lucasa Chevaliera, którego na pozycji trzeciego bramkarza zastąpił Robin Rize, mówi trener trójkolorowych. Sytuacja Lucasa Chevaliera była już nieco skomplikowana w marcu. Mieliśmy nadzieję, że się poprawi, ale niestety z powodu kontuzji nie miał okazji zagrać od tego czasu. Mam nadzieję, że wkrótce w pełni wyzdrowieje podczas treningów w swoim klubie, czyli Paris Saint-Germain. A w składzie reprezentacji Francji znalazły się wszystkie największe gwiazdy trójkolorowych, w tym Mbappé oraz zdobywca złotej piłki Ousmane Dembele. Francja Mistrzostwa Świata rozpocznie od meczu z Senegalem 16 czerwca. Ponadto zagra w grupie z Irakiem oraz z Norwegią. W dwóch ostatnich mundialach w Rosji i Katarze trójkolorowi zdobyli tytuł mistrzowski oraz dotarli do finału. Madonna, Shakira i BTS wystąpią w przerwie wspomnianego meczu finałowego Mistrzostw Świata, który zostanie rozegrany 19 lipca w New Jersey, zapowiedziała FIFA. Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku rozpocznie się 11 czerwca.
2: Podkarpackie oraz małopolskie termometry dzisiaj w dzień pokażą nam do 18 stopni Celsjusza. Takie temperatury powinny pojawić się na termometrach Krosna, Jasła, Gorlic, Nowego Sącza, Tarnowa, Krakowa, a także Rzeszowa. Niewykluczone opady deszczu na Podkarpaciu i w Małopolsce, wiatr południowy w porywach 50 km na godzinę. Ciśnienie 1001 hektopaskali, termika jest ciepła i mokra, a jeśli chodzi o biometr, ten jest niekorzystny. Początek weekendu zapowiada się z deszczem w tle. Jutro 15 kresek w dzień, 8 w nocy.
0: Reklama. Wiosna w Krośnie to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Krosno. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-krosno.pl.

0: Niższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Sąsiedzie, sezon na lokalne warzywa w pełni. Legendarnie smaczne ogórki z Tarnowca są w MPM w promocji tylko w piątek i sobotę po 4 zł za kilogram. Tak, ogórki z Tarnowca w MPM teraz 4 zł za kilo tylko w piątek i sobotę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł. Reklama.
3: Trendy start w Trendy Radio.

Proszę bardzo, już po 8 na zegarze, po serwisie informacyjnym rozpoczynamy kolejną godzinę budzenia Was na antenie Trend Radia na Podkarpaciu i w Małopolsce, zawsze na 101,9, 95 i 2 FM właśnie muzyka. I przez najbliższe godziny też nie zabraknie ulubionych hitów. Trendy Start, @trendradio.pl, adres mailowy do poranka, Facebook, Instagram, w mediach społecznościowych jesteśmy dostępni. A kto chciałby sobie do porannej kawki poczytać kilka ciekawych informacji, to też na www.trendradio.pl jest co robić.

0: Reklama.
1: Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Trendy Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
2: Mała armia Janosika w Rzeszowie. Już 17 maja o godzinie 16 wyjątkowe wydarzenie. 7. Największa góralska majówka. Na scenie niezwykły zespół dzieci i młodzieży, który zachwyca energią i porusza serca publiczności w całej Polsce. To jednak coś więcej niż koncert. To wydarzenie charytatywne. Cały dochód zostanie przeznaczony na rekolekcje młodzieżowe polaminowe. Nie przegap, najlepsza muzyka i emocje z Małą Armią Janosika na rzeszowskim Podpromiu. Bilety dostępne na stronie www.gotow.pl. Do zobaczenia w Rzeszowie!
3: Już 17 maja zapraszamy na piknik rodzinny w Samoku. Od 13 do 21 na Błoniach obok hali Mosir czeka na Was prawdziwa uczta. Szykujcie apetyty na chrupiące zapiekanki, soczyste burgery i złociste frytki. Do tego food trucki, lody, gofry i popcorn. Dla najmłodszych przygotowaliśmy ogromne dmuchańce i radosne animacje. Nie może Was zabraknąć. Konkursy, zabawa i najlepsze jedzenie w mieście. Piknik rodzinny 17 maja. Do zobaczenia na Sanockim Mosirze.
0: Reklama.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Piątkowy program Trendy Start już na pełnych obrotach. To trzecia godzina, która zawsze w tym oto paśmie porannym dostarcza nam informacji, ale też i ciekawych tematów zawartych w rozmowie dnia. I na taką rozmowę właśnie na finiszu tygodnia tego pracującego polecamy właśnie w tym momencie.
1: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
2: Dziś obchodzimy Światowy Dzień Kangurowania. Jest to metoda wspomagająca leczenie nowonarodzonych dzieci i o tym, czym się charakteryzuje i jakie niesie korzyści, powie dzisiaj Anna Falkowska-Bors, położna z Jasła. No więc na czym polega kangurowanie noworodka?
3: Kangurowanie noworodka, zwane również jako kontakt skóra do skóry, polega na bezpośrednim kontakcie ciała noworodka z ciałem rodzica. Najczęściej jest to mama. Powinno mieć miejsce w ciągu kilku minut po porodzie, najlepiej jeszcze przed przecięciem pępowiny. Nie powinno się kończyć na sali porodowej, lecz być kontynuowane co najmniej do trzeciego miesiąca życia dziecka, także przez ojca. Nazwa kangurowanie wywodzi się ze świata zwierząt, głównie kangurów, które rodzą się w stanie embrionalnym, a dorastają i dojrzewają w torbie matki. I kangurowanie jest kluczowe dla zdrowia i rozwoju noworodków i jest włączone do standardów opieki okołoporodowej w Polsce.
2: Jakie korzyści niesie dla maluszka?
3: Poród dla dziecka to niełatwe doświadczenie. Opuszcza swoje bezpieczne miejsce, w którym przebywało przez okres ciąży. No i nagle znajduje się po drugiej stronie brzuszka mamy w obcym dla siebie świecie. Dlatego zaraz po przyjściu na świat warto zaspokoić mu potrzebę bezpieczeństwa poprzez właśnie bezpośredni kontakt skóra do skóry. I dziecko wita się z mamą, poznaje znajome bicie serca, uspokaja się, dochodzi do redukcji stresu związanego z porodem i działaniem czynników zewnętrznych. Skóra dziecka jest też kolonizowana fizjologiczną florą ze skóry matki, co jest bardzo ważne. Dziecko ma szybszy i łatwiejszy dostęp do naturalnego pokarmu, uczy się ssania piersi. Kangurowanie jest też ważną metodą terapeutyczną u wcześniaków, gdyż jest mniejsze ryzyko występowania problemów ze strony układu krążenia, oddechowego i odpornościowego. Jest szybszy przy rozmasie ciała dzieci. Występuje synchronizacja ciepła dla matki i dziecka, czyli gdy temperatura dziecka spada, to u matki wzrasta i odwrotnie. Jest to bardzo ważne u wcześniaków, które czasem nie trzymają jeszcze tej temperatury ciała prawidłowo.
2: A jakie korzyści dla mamy niesie?
3: Dla mamy korzyści są ze strony fizycznej i psychicznej i kangurowanie sprzyja rozbudzeniu instynktu macierzyńskiego, pozwala na redukcję stresu związanego z porodem, wspiera kompetencje rodziców, głównie przy pierwszym dziecku. Matka uczy się swojego dziecka, poznaje wysyłane przez nie sygnały, tworzy się więź emocjonalna, następuje szybsze obkurczanie się macicy, zmniejszenie krwawienia, pobudzenie laktacji, dzięki wydzielaniu oksytocyny, która się właśnie uwalnia podczas kangurowania. Jest mniej depresji poporodowych u mamy, mniej dolegliwości bólowych, dlatego warto kangurować.
2: Troszkę już o tym mówiliśmy, ale ile konkretnie powinno trwać kangurowanie po porodzie?
3: Zgodnie z obowiązującym standardem opieki okołoporodowej, każda kobieta ma prawo do nieprzerwanego kontaktu skóra do skóry przez pierwsze 2 godziny po porodzie. Jeśli nie ma medycznych przeciwwskazań, dziecko powinno być ułożone natychmiast po urodzeniu na gołej klatce piersiowej matki, okryte z zewnątrz pieluszką lub kocykiem, aby zapewnić mu ciepło. A pierwsze badanie, na przykład ocena skali Apgar, powinna być już podczas kangurowania robiona. Dopiero po 2 godzinach lub po zakończeniu pierwszego karmienia można rozpocząć takie czynności jak pomiar masy ciała i długości. Więc 2 pierwsze godziny są dla mamy i dziecka na przywitanie. I w sytuacji, gdy stan dziecka na to nie pozwala, kangurowanie należy rozpocząć natychmiast, jak będzie to możliwe, na przykład u wcześniaków, jeżeli dziecko nie może być kangurowane zaraz po urodzeniu. Natomiast gdy pojawiają się przeciwwskazania ze strony mamy, kangurowanie powinien przyjąć ojciec lub gdy ojciec nie może, inna bliska osoba.
2: A czy kangurowanie noworodka urodzonego siłami natury, a urodzonego przez cesarskie cięcie się różni?
3: Kangurowanie po cięciu cesarskim może być nieco inne niż po porodzie siłami natury, no ze względu na inny rodzaj porodu, też na warunki sali operacyjnej, no rodzaniu znieczulenia stosowanego do porodu, chociaż obecnie najczęściej stosuje się znieczulenia przewodowe i mama jest cały czas świadoma sytuacji. No ale jednak mamy takie zalecenia, że zgodnie z zaleceniami WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia, kontakt skóra do skóry po cięciu cesarskim należy rozpocząć najwcześniej jak to możliwe, najlepiej przed upływem 2 godzin po porodzie. A kangurowanie po porodzie siłami natury no nie powinno się się różnić od kangurowania po cięciu cesarskim. Korzyści dla dziecka są podobne, jednak na czas zakończenia operacji kangurowanie powinien przejąć ojciec na około 30-40 minut. No i ojciec też czuje się potrzebny, tworzy się głęboka więź z dzieckiem. To przytulanie działa kojąco, uspokajająco dla obydwojga, dla taty i dla dziecka. I tatusiowie bardzo chętnie to robią teraz. Także gdy mama jest już na sali położnic i jest gotowa do kangurowania, personel powinien jej pomóc znaleźć dogodną pozycję i ułożyć gotowego noworodka na gołej klatce piersiowej. Ma to dobry wpływ na uruchomienie laktacji i następ psychiczny mamy też. Także kangurowanie przez ojca nie wymaga też żadnych przygotowań, nie trzeba golić klatki piersiowej, nie tam innych czynności też wykonywać. No i różnica jest taka, że w kangurowaniu po porodzie siłami natury noworodek jest układany na gołej klatce piersiowej bezpośrednio po urodzeniu, na klatce piersiowej mamy, natomiast po cięciu cesarskim pomaga tato też w kangurowaniu.
2: I tym zakończymy dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo i zapraszam do odsłuchu na naszej stronie internetowej trendyradio.pl w zakładce Audycje.
1: Rozmowa dnia w Trendy Radio.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gmina Brzozów planuje uzbrojenie oraz większą dostępność terenu strefy ekonomicznej. Obecnie powstaje tam nowa droga gminna prowadząca bezpośrednio do terenów inwestycyjnych. Inwestycja obejmuje także przebudowę dwóch skrzyżowań i zjazdów z drogi powiatowej. Teren zostanie w pełni uzbrojony w sieć wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć kanalizacji deszczowej. W ramach robót powstanie nowoczesny kanał technologiczny, mówi Szymon Stapiński, burmistrz Brzozowa.
2: Jesteśmy już na etapie kończącym działania związane z projektowaniem. Czekamy już teraz tylko na decyzję z RIT i myślę, że w miesiącu lipcu, miesiącu sierpniu będziemy mogli startować z realizacją tego zadania. Jest to zadanie bardzo duże, bo ponad 16 milionów złotych. Uzbrajamy blisko 30 hektarów terenów inwestycyjnych, w tym 8 hektarów posiada gmina Brzozów, więc na pewno to jest inwestycja bardzo potrzebna, bo też bierzemy pod uwagę nasze wysokie bezrobocie, więc ta strefa już powinna być rzeczywiście dużo, dużo wcześniej wykonana.
1: Całkowity obszar brzozowskiej podstrefy ekonomicznej docelowo obejmie 30 hektarów. Będzie budowa i modernizacja ulicy Stara Droga w Brzostku. Prace są prowadzone w formule zaprojektuj i wybuduj. Zakres prac obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej, roboty ziemne, wykonanie nowej nawierzchni, odwodnienie oraz budowę kanału technologicznego. Mówi Zbigniew Kowalski, burmistrz Brzostku.
3: Jest tam odcinek powyżej kilometra, kilometr 300 metrów, który od dawna już mieszkańcy zgłaszali, że jest potrzeba wyremontowania. I to będziemy już wykonywać. W tym roku będzie to, co prawda, na etapie projektowania, ale w przyszłym już będzie wykonane.
1: Finał rozbudowy ulica Stara Droga przewidziano do września 2027 roku.
4: Więcej informacji na trendradio.pl.
1: Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnowie zaprasza na spotkanie autorskie, którego bohaterką będzie Małgorzata Polzer. Odbędzie się ono w czytelni czasopism przy ulicy Krakowskiej 4 w czwartek 28 maja, początek o godzinie 17. Wydarzenie będzie również okazją do promocji debiutanckiego tomiku wierszy Małgorzaty Polzer My. Książkę tę będzie można podczas spotkania zakupić. Małgorzata Polzer poezję tworzy od wielu lat, czerpiąc inspiracje z otaczającego świata, relacji międzyludzkich oraz osobistych doświadczeń. Tomik My jest pełną emocji podróżą przez świat ludzkich uczuć, wspomnień i refleksji. Nie 17, a 31 maja zaplanowano rozpoczęcie sezonu motocyklowego w Tarnowie. Zmiana terminu wynika z niekorzystnych warunków atmosferycznych w najbliższą niedzielę. Zbiórkę uczestników wyznaczono na placu Starej Kapłanówki przy Alei Matki Bożej Fatimskiej. Impreza startuje o godzinie 11. W programie wydarzenia znalazły się między innymi pokazy futbolu amerykańskiego i pokazy stand. Będą też konkursy z nagrodami. Jak na rozpoczęcie sezonu motocyklowego przystało, zaplanowano wspólną paradę motocyklową. Jak podkreślają organizatorzy, będzie to też okazja, by wspólnie świętować jubileusz 10-lecia tego cyklicznego wydarzenia.
0: Reklama.
5: Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
6: Budujesz dom, a może planujesz termomodernizację? Wybierz stolarkę, która zostanie z tobą na lata. PKD Glass ze Skołyszyna to twój autoryzowany partner marki Sonarol. Oferujemy okna i drzwi PVC najwyższej klasy, które spełniają wymogi dotacji Czyste Powietrze. Zapewniamy bezpłatną wycenę, fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Od okien i bram po rolety i podłogi. Zamkniemy każdą przestrzeń w twoim domu. Odwiedź nas. Skołyszyn 4. 479 lub sprawdź ofertę na pkdglas.pl. PKD Glas. Profesjonalizm w każdym detalu.
7: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną. Materiałów budowlanych, kostki brukowe.

0: drewnianych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźwód, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2.

0: muzyka, informacje, no i dobry humor. Zawsze na początek dnia w programie Trendy Start. No, pytanie, czy kierowcy dzisiaj mają dobry humor, zwłaszcza ci, którzy już udali się na drogi regionu, bo tam, gdzie niegdzie, można ewentualnie napotkać na utrudnienia, a gdzie takie są dzisiaj o poranku obecne, o tym już Michał Sienicki.
1: Ekspresem po drogach twojego regionu.
2: Wjeżdżamy po raz kolejny na drogi naszego regionu. Najpierw jedziemy przez Gorlice. Dłuższy postój przed światłami na skrzyżowaniu ulicy Bieckiej i ulicy Skrzyńskich. Jeżeli jedziemy w centrum miasta, zwalniamy na ulicach Parkowej, Kościuszki, Mickiewicza, Regionów i ulicy Bieckiej. Troszkę wolniej też na Węgierskiej i ulicy Sienkiewicza. Jaźnę uważajmy bardziej na ulicach 17 stycznia, Kazimierza Wielkiego, Kościuszki oraz Szajnochy. Więcej pojazdów też na 3 maja, Piłsudskiego. Troszkę wolniej na ulicy Metzgera. W Krośnie uważajmy

0: bardziej na ulicach Legionów Krakowskiej, Niepodległości i ulicy Korczyńskiej, troszkę wolniej na Bieszczadzkiej, Podkarpackiej i ulicy Lwowskiej. Pamiętajmy o utrudnieniach, które będą w weekend, to wszystko z powodu wyścigu górskiego. Poza tym już w Korczynie na rynku może być zmieniona organizacja ruchu. Uważajcie i patrzcie na znaki. Jeszcze odwiedzimy Sanok. Nogę z gazu ściągamy jadąc przez Rondo Beksińskiego, troszkę wolniej na Kościuszki, Jagiellońskie, Lipińskiego i ulicy Bony.
1: Z nami bezpiecznie do celu.
2: Scooter W&W. Welcome to the rave culture. Yes.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Reklama.
2: Szukasz miejsca na biznes w świetnej lokalizacji? Mamy coś dla Ciebie. Do wynajęcia plac w Januszkowicach, gmina Brzostek. Aż 33 ary utwardzonego terenu i 400 metrów kwadratowych zabudowań. Obiekt monitorowany z alarmem, gotowy do działania od zaraz. Na miejscu dostępny mieszalnik do betonu. Idealne miejsce pod działalność usługową, logistyczną, handlową lub magazynową. Co ważne, istnieje możliwość wykupu nieruchomości. Zapraszamy do rozmów przedsiębiorców szukających konkretnych rozwiązań. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 728 808 816.
1: Sąsiedzie, pęczek rzodkiewki prosto od Mirka z Małopolski jest teraz w MPM w super cenie. Tylko do środy 1 zł 50 za pęczek. Tak, chrupiąca rzodkiewka do kanapek i sałatek w MPM. Teraz 1,50 zł za pęczek tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł. Reklama.
0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

Jest taki weekend w roku, kiedy muzea w całej Polsce otwierają się na odwiedzających. Nie inaczej jest także w Generatorze Nauki, gdzie już jutro od godziny 18 do 22 w programie zobaczycie bezpłatne zwiedzanie strefy ekspozycyjnej. Czekać będą na Was długopisy, 3D, pokazy naukowe i VR, a do tego znajdzie się coś dla fanów planszówek i gier fabularnych. Gra terenowa Quest też została przewidziana, więc jeśli chcecie sprawdzić więcej informacji w tym temacie, to obowiązkowo zaglądnijcie na stronę internetową, a także media społecznościowe Jasiorskiego Genu. A sam obiekt znajdziecie w Jaśle przy ulicy Bednarskiej 2.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Burzowo, możliwe lokalne podtopienia, za chwilę pogoda w weekend. Potem bat na deweloperów, to o projekcie zmian w ustawie mieszkaniowej. Będzie też inwazja shopów na Śląsku. Marcin Krzemiński. Przed nami znów burzowa pogoda. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia najniższego pierwszego stopnia. Dotyczą województw kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Tam zagrzmieć może po południu i wieczorem. Na weekend z kolei możliwe lokalne podtopienia, szczególnie na południu Polski, gdzie może spaść nawet 50 mm deszczu na metr kwadratowy. Na to miesięczne norma. Powodem jest niż genueński, który nadchodzi do nas z południowego zachodu, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
2: Przez cały weekend będą przechodzić właśnie te ośrodki niżowe i będą dawać intensywne opady deszczu, porwisty wiatr, burze. Mamy do czynienia z suszą hydrologiczną, ten grunt jest wysuszony. To tak jakby na kamień wody wylać wiadro wody.
1: Więcej słońca dopiero pod koniec tygodnia. Prokuratura ma już gotowy wniosek ekstradycyjny w sprawie Zbigniewa Ziobry, który przebywa w USA, informuje minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek dodaje jednak, że procedurę można by rozpocząć już teraz, ale nie ma postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie zażalenia na decyzję o tymczasowym aresztowaniu Ziobry. Termin rozpoznania zażalenia został wyznaczony na 8 września. Prokuratura byłemu ministrowi sprawiedliwości przedstawiła 26 zarzutów w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości. To będzie bat na nieuczciwych deweloperów. Tak Ministerstwo Rozwoju mówi o projekcie zmian w ustawie mieszkaniowej. Na portalu Dom będzie m.in. cena mieszkania, której po zawarciu umowy deweloper nie będzie mógł zmienić, a jeśli się z niej wycofa...
3: Będzie możliwe odstąpienie przez dewelopera od umowy, ale będzie musiał zapłacić nie dwukrotną, tak jak jest dzisiaj, ale czterokrotną opłatę rezerwacyjną. To ma zniechęcić przed taką spekulacją deweloperską.
1: Tłumaczy wiceminister rozwoju Tomasz Lewandowski. Projekt nowelizacji ustawy trafił właśnie do konsultacji społecznych. Będzie poradnik bezpieczeństwa dla uczniów. Ministerstwo Edukacji właśnie finalizuje pracę nad dokumentem. Poradnik ma pomóc dzieciom i młodzieży w reagowaniu na sytuacje kryzysowe oraz budowaniu świadomości zagrożeń. Poradnik jest wzorowany na wersji dla dorosłych. Na koniec jeszcze inwazja szopów praczy w Śląskiem. Tej wiosny zaobserwowano je w nadleśnictwie Siewierz. Jak mówią leśnicy, to nie jest dobra wiadomość, bo szop mimo uroczego wyglądu stanowi zagrożenie dla przyrody, mówi nadleśniczy Grzegorz Cekus.
4: Jest to zwierzę bardzo inwazyjne. Gatunek, który czyni wielkie spustoszenie w lęgach ptasich. Żywi się praktycznie wszystkim, co jest w stanie dopaść. Świetnie pływa, wspina się na drzewa, a przedstawiciele naszej fauny, jako że jest to gatunek obcy, nie wykształcili żadnych strategii obronnych.
1: Szopy mogą być nosicielami wścieklizny, świerzbu oraz groźnej dla ludzi i zwierząt domowych glisty szopiej. Dlatego leśnicy apelują, by ich nie dokarmiać, zabezpieczać śmietniki oraz nie próbować łapać, głaskać i hodować.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek nie zagra w finale turnieju tenisowego w Rzymie. Polka przegrała ponad dwugodzinną półfinałową batalię z Eliną Świtoliną 4-6, 6-2, 2-6. I to Ukrainka zmierzy się jutro w meczu o tytuł z Amerykanką Coco Gauff. O finał turnieju w Rzymie zagrają dziś mężczyźni. Włoscy kibice czekają przede wszystkim na wieczorny mecz Janika Sinera z Daniłem Miedwiediewem. Sinner w ćwierćfinale pokonał innego Rosjanina Andrija Rublowa, wygrał 32 z rzędu mecz w imprezach tej rangi i poprawił rekord Nowaka Dziokowicza.
2: Contento.
1: Wiesz, jestem zadowolony, ale na razie skupiam się na kolejnym meczu, bo czeka nas spotkanie, do którego się muszę fizycznie przygotować. To będzie też mecz w sesji wieczornej, a te zawsze są bardziej męczące fizycznie. Zobaczymy, na razie idzie mi dobrze, wygrana mnie cieszy, a jeśli pójdzie mi gorzej, też nie ma problemu, bo wtedy będę miał więcej czasu na regenerację przed Rolandem Garrosem, a Paryż to jest mój tegoroczny cel. Mecz Sinera z Miedwiediewem po 19:00, wcześniej po 15:30 pierwszy półfinał Luciano Darderi kontra Casper Ruud. Carlo Ancelotti przedłużył swój kontrakt z Canarinhas i będzie prowadzić piłkarską reprezentację Brazylii do 2030 roku. Włoski trener ekipę pięciokrotnych mistrzów świata objął rok temu po zakończeniu współpracy z Realem. 66-letni Ancelotti to jeden z najbardziej utytułowanych trenerów piłkarskich w historii. Jako szkoleniowiec królewskich trzykrotnie triumfował w Lidze Mistrzów, a po dwa razy wywalczył Mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla, Super Puchar Hiszpanii i klubowe Mistrzostwo Świata. Puchar Europy wzniósł też czterokrotnie z Milanem, po dwa razy jako piłkarz i trener. Davide Ballerini wygrał w Neapolu szósty etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. To pierwsze włoskie zwycięstwo w tegorocznej edycji. 400 metrów przed metą kolarze zaliczyli kraksę, w której ucierpieli m.in. Dylan Groenewegen i Jonathan Milan. Liderem pozostał Portugalczyk Afonso Eulaio. Dziś górski etap ze startem w formie.
3: Przed nami informacje pogodowe dla regionu. Deszczowe chmury dzisiaj w większości na niebie i opady deszczu. O tym też wspominają synoptycy. Jeśli chodzi o wskazania termometrów, to w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Tarnowie, Krakowie, a także Rzeszowie powinniśmy zobaczyć w dzień w okolicach 18 stopni Celsjusza. W nocy temperatura spadnie do 6 stopni powyżej zera. Biometr mamy niekorzystny. Wiatr południowy w porywach 50 km na godzinę. I jeśli chodzi o ciśnienie, aktualnie 1001 hektopaskali.
0: Reklama. Już 17 maja zapraszamy na piknik rodzinny w Sanoku. Od 13 do 21 na Błoniach obok hali Mosir czeka na Was prawdziwa uczta. Szykujcie apetyty na chrupiące zapiekanki, soczyste burgery i złociste frytki. Do tego food trucki, lody, gofry i popcorn. Dla najmłodszych przygotowaliśmy ogromne dmuchańce i radosne animacje. Nie może Was zabraknąć. Konkursy, zabawa i najlepsze jedzenie w mieście. Piknik rodzinny 17 maja. Do zobaczenia na sanockim Mosirze.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Peme 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
7: bezpiecznie.
6: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
8: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
9: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitay każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitay.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Sąsiedzie, mamy coś wyjątkowego. Szparagi z lokalnego gospodarstwa w Brzostku są teraz w MPM w promocji tylko do środy. 5 zł za pęczek, 250 gramów. Tak, świeże szparagi prosto od rolnika kupisz teraz w MPM za 5 zł. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł.
0: Reklama.
7: Trendy Start w Trendy Radio.
3: Dziewiąta za nami, to poranek Trendy Start. Piątek, 15 dzień maja. Taka data nam już dzisiaj pięknie prezentuje się w kalendarzu. A niebawem zaprezentujemy wam ciekawe informacje, które dzisiaj płyną z lokalnej prasy. Ewa Bukowiecka już niebawem przywita się z wami.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: Dzień dobry, serdecznie witam w piątkowy poranek. Dziś obchodzimy święto polskiej muzyki i plastyki. Ma ono na celu promowanie polskiej sztuki. Zachwycając się zagranicznymi piosenkami albo obrazami, nie można przy tym zapominać, że nasza kultura także jest wartościowa i ma wiele uroku. Więc teraz na początek przeglądu prasy Kasia Kowalska, Pieprz i Sól, a potem przekartkujemy gazetę codzienną Nowiny.

0: Radio. Reklama. Budujesz dom, a może planujesz termomodernizację? Wybierz stolarkę, która zostanie z tobą na lata. PKD Glass ze Skołyszyna to twój autoryzowany partner marki Sonarol. Oferujemy okna i drzwi PVC najwyższej klasy, które spełniają wymogi dotacji Czyste Powietrze. Zapewniamy bezpłatną wycenę, fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Od okien i bram po rolety i podłogi. Zamkniemy każdą przestrzeń w twoim domu. Odwiedź nas, Skołyszyn 479 lub sprawdź ofertę na pkdglas.pl. PKD Glass. Profesjonalizm w każdym detalu.
1: Masz aplikację Moja Mrówka? Jeśli jeszcze nie, czas to zmienić. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno każdy czwartek to start nowej, wyjątkowej oferty. Co tydzień nowe wybrane produkty kupisz taniej właśnie z aplikacją Moja Mrówka. Od czwartku do soboty czekają na Ciebie obniżone ceny na artykuły do domu, ogrodu, remontu i budowy. Co tydzień coś innego, co tydzień nowe okazje i jeszcze więcej oszczędności. Wystarczy pobrać aplikację Moja Mrówka i korzystać z promocji przygotowanych specjalnie dla Ciebie. Nie przegap najlepszych ofert tygodnia. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Tu zakupy naprawdę się opłacają.
0: Reklama.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry piątek.
1: Zapraszamy na pierwszą część dzisiejszego przeglądu prasy, w którym sprawdzamy, o czym informują dziennikarze Gazety Codziennej Nowiny. W dzisiejszym wydaniu przyglądamy się głośnym sprawom z regionu. Zaczniemy od dramatycznego procesu. Ewelina S. twierdzi, że nie pamięta, co działo się tamtego dnia. Według prokuratury kobieta wbiła nóż głęboko w klatkę piersiową swojego męża. Według obrony zrobił to sam. Sąd okręgowy w Rzeszowie ponad rok temu uznał kobietę za winną zabójstwa, ale według sędziów kobieta nie działała z zamiarem bezpośrednim, a ewentualnym. Przyjął, że oskarżona doprowadziła do ciężkiego uszkodzenia ciała skutkującego śmiercią. Za to została skazana na 6 lat więzienia. Ma również obowiązkowo uczestniczyć w terapii uzależnień. Działania spółki Mostostal Warszawa prowadziły do zmian w projekcie drogi, które były niezgodne z decyzją środowiskową, a w konsekwencji do opóźnień w procesie projektowania i uzyskiwania decyzji administracyjnych. Firma nie zastosowała się do naszego wezwania do natychmiastowego podjęcia i prowadzenia prac. Podjęliśmy decyzję o rozwiązaniu umowy z winy wykonawcy, informuje Joanna Rarus, rzeczniczka oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie. Wraz z rosnącą popularnością hulajnóg elektrycznych rośnie liczba wypadków. Lekarze alarmują, że coraz częściej dochodzi do złamań kręgosłupa i kończyn, urazów głowy. Policja przypomina o przepisach i podkreśla, że ich lekceważenie często prowadzi do poważnych w skutkach zdarzeń drogowych. Będzie bajkowa symulacja rozprawy sądowej. Prawie na poważnie sądzona będzie w innej rozprawie sztuczna inteligencja, warsztaty z mediacji i kryminalistyczne, prezentacja policyjnych akcesorów przydatnych w wymiarze sprawiedliwości, a znany z ekranów telewizyjnych sędzia Artur Lipiński opowie o przestępczości w świecie cyfrowym.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Wczoraj podpisano umowę na kolejny etap budowy ścieżki pieszo-rowerowej w Binarowej o długości 209 metrów. Zakres obejmuje również przebudowę przepustu pod drogą wojewódzką, co usprawni spływ wód opadowych z przylegających nieruchomości, ograniczając ryzyko podtopień. Koszt robót to ponad 750 tysięcy złotych. Zakończenie prac przewidziano na koniec lutego 2027 roku. Inwestycja realizowana jest we współpracy z województwem małopolskim, które partycypuje w kosztach w wysokości ponad 460 tysięcy złotych. Natomiast pozostała kwota prawie 300 tysięcy stanowi wkład własny gminy Biecz. Koszty budowy oświetlenia ulicznego w całości finansowany jest przez gminę Biecz. Realizacja zadania przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, a także poprawi komfort poruszania się mieszkańców oraz użytkowników tej ruchliwej drogi. Trwa termomodernizacja budynku Domu Strażaka w Mymoniu. Projekt uzyskał pozytywną ocenę i pełne wsparcie finansowe w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia. Prace obejmują kompleksową termomodernizację obiektu użyteczności publicznej w celu zmniejszenia zużycia energii i poprawy efektywności cieplnej, mówi Mariusz Bałaban, wójt gminy Besko.
2: Jesteśmy w trakcie realizacji takiej szeroko rozumianej termomodernizacji Domu Strażaka w Mymoniu. To też jest inwestycja, która wiąże się z taką znaczącą modyfikacją, przebudową tego obiektu dość dużego.
1: Wartość inwestycji wynosi ponad 1 100 000 złotych. Gmina Jasło realizuje szeroko zakrojone projekty modernizacji i rozbudowy oświetlenia drogowego, mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców oraz redukcję kosztów energii elektrycznej. W planach uwzględniono m.in. budowę kablowych linii oświetleniowych w pasach dróg gminnych oraz montaż stanowisk słupowych. W tym roku także zaplanowano takie inwestycje, mówi Ewa Majewska, zastępca wójta gminy Jasło.
3: Rozbudowa oświetlenia drogowego to również bardzo ważna kategoria inwestycji w kontekście poprawy bezpieczeństwa w ruchu pieszych. Oświetlenie drogowe rozbudowujemy od kilku

0: jakie już wkrótce pojawią się w Gorlicach w ramach projektu Owadzia Sprawa. Miasto pozyskało na realizację przedsięwzięcia 56 500 zł dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców, budowanie odpowiedzialnych postaw wobec środowiska oraz ukazanie znaczenia owadów w funkcjonowaniu ekosystemów. Wszystkie działania projektowe będą nawiązywać do pasji i dziedzictwa księdza Świejkowskiego, gorlickiego bohatera z czasów I wojny światowej, społecznika i miłośnika przyrody, którego szczególną pasją była entomologia. Całkowita wartość projektu to 64 300 zł. W Tarnowie kolejna edycja Pchlego Targu odbędzie się w niedzielę 17 maja. Wydarzenie organizuje Centrum Sztuki Mościce, start o godzinie 10. Pojawią się wystawcy indywidualni, organizacje społeczne oraz firmy zajmujące się rękodziełem, produktami ekologicznymi czy roślinami. W niedzielę będzie można nabyć m.in. sadzonki, kwiaty, ale też i przetwory. Na stoiskach będzie można znaleźć m.in. książki, płyty, zabawki, sprzęt sportowy, obrazy oraz różnego rodzaju przedmioty codziennego użytku z drugiej ręki. Pchli targ potrwa od godziny 10 do 14.
1: Reklama. Gracze z Sanoka, mamy coś dla Was! W salonie partnerskim Computronic przy ulicy Grzegorza 3 w Sanoku czekają na Was komputery Level, gotowe na porządną rozgrywkę i mocne wrażenia. Wpadajcie zobaczyć je na żywo, sprawdzić sprzęt i pogadać z nami o tym, który Level najlepiej wiedzie w Wasz gamingowy świat. Zapraszamy do salonu!
2: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. Przy zakupie minimum 1 tony dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
3: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
4: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
3: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
4: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
5: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Halo Besko. Kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą niedzielę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Besko, Bieszczadzka 11. Parking Delikatesów Centrum. Zapraszamy 17 maja od 18.
1: Reklama.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: To już wszystkie informacje, które przygotowałam w pierwszej części naszego przeglądu. Do tematów związanych z bezpieczeństwem na drogach oraz rozwoju infrastruktury z pewnością będziemy jeszcze wracać. Zapraszam na kolejną część przeglądu.

0: Reklama. Sąsiedzie, sezon na lokalne warzywa w pełni. Legendarnie smaczne ogórki z Tarnowca są w MPM w promocji tylko w piątek i sobotę po 4 zł za kilogram. Tak, ogórki z Tarnowca w MPM teraz 4 zł za kilo tylko w piątek i sobotę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł. Reklama.
1: Trendy. Małopolska i Podkarpacie.
2: Przed nami kolejna część porannego przeglądu prasy, a w nim przyjrzymy się bliżej najnowszemu wydaniu Gazety Krakowskiej. Zostańcie z nami. Zapraszamy na najnowszy przegląd wydarzeń z Małopolski, przygotowany na podstawie doniesień Gazety Krakowskiej. W dzisiejszym wydaniu przyglądamy się kluczowym inwestycjom drogowym, wielkim wyzwaniom inżynieryjnym, nadchodzącym wydarzeniom o charakterze religijno-historycznym oraz przygotowaniom do wyczekiwanego sezonu letniego w regionie. Oto najważniejsze tematy. Wraz z zapowiedzią modernizacji drogi krajowej nr 73 rozgorzała dyskusja na temat leciwego mostu na Wiśle w Szczucinie. Mieszkańcy obawiają się o to, aby nie powtórzyła się sytuacja z mostem na Dunajcu w Ostrowie, który ze względu na zły stan techniczny został z dnia na dzień zamknięty, a następnie zburzony, a korzystający z niego musieli przez półtora roku nadkładać drogi kłopotliwymi objazdami. Budowa tunelu w ciągu obwodnicy Oświęcimia pod czynną linią kolejową idzie zgodnie z planem. Wielki betonowy segment o wadze 5,5 tysiąca ton przeciskany jest pod torami 70 do 80 cm na dobę. 9 polskich salezjanów, kapłanów, wychowawców i męczenników II wojny światowej zostanie beatyfikowanych 6 czerwca w Krakowie. Dzień później uroczystości odbędą się w Oświęcimiu, z którym podczas swojej posługi byli związani w różnych okresach życia. Zginęli w męczeńskich okolicznościach w niemieckich obozach koncentracyjnych. Po latach problemów i kosztownych napraw kompleks basenów na Radwanowie przechodzi prawdziwą metamorfozę. W ciągu 2 ostatnich lat miasto i gmina zainwestowały w modernizację obiektu ponad 3 miliony złotych. Kąpielisko przyciąga mieszkańców i turystów nie tylko nową infrastrukturą, ale także najcieplejszą wodą na Sądetczyźnie. Trwają ostatnie prace przed startem sezonu letniego. To już wszystkie informacje, które dzisiaj wybraliśmy z Gazety Krakowskiej. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny przegląd prasy już wkrótce.
1: Trendy z Tobą i dla Ciebie.

Ewa Bukowiecka zakończyła w tej godzinie swój radiowy dyżur, chociaż z koleżanką z pewnością spotkamy się jeszcze w informacjach z Podkarpacia i Małopolski. A tymczasem zbliżamy się do godziny 10, godziny, która przyniesie nam kolejną dawkę informacji z kraju i ze świata. Zanim wiadomości, muzyka. Scatman's World.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Kolejne ofiary rosyjskiego ataku na Kijów w mieście Dzień Żałoby. Weto prezydenta nie zablokuje środków dla służb. Rząd ma plan na pieniądze z programu SAFE. Lotnisko na Florydzie będzie nosić imię Donalda Trumpa. Marcin Krzamiński. Z 21 do co najmniej 24 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych zmasowanego ataku na Kijów przeprowadzonego przez Rosję w nocy ze środy na czwartek. Wśród zabitych jest troje dzieci, przekazała Państwowa Służba do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych. Rannych zostało 48 osób. Władze Kijowa ogłosiły piątek dniem żałoby. Mimo sprzeciwu prezydenta do ustawy o SAFE będą pieniądze dla Policji i Straży Granicznej. W ustawie zawetowanej przez Karola Nawrockiego mundurówka miała dostać pieniądze z unijnej pożyczki. Bez tej ustawy pieniądze z SAFE mogą być wykorzystane jedynie na zamówienia związane bezpośrednio z armią. Rząd znalazł jednak sposób, jak ominąć ten problem. Na szczegóły mamy poznać dziś po południu, zapowiada wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Ważna informacja. Jak będziemy finansować działania Straży Granicznej, Policji czy mobilności militarnej w kolejnych latach, żeby móc zrealizować to wszystko, co było w pierwotnym projekcie i programie SAFE.
1: Pieniądze będą też na inwestycje w kolej i drogi, co ma zwiększyć możliwość przemieszczania się wojsk w razie ćwiczeń NATO czy ewentualnego konfliktu. Sejm wznowił obrady. Posłowie będą głosować m.in. nad projektem ustawy o kryptoaktywach. Mają też wybrać 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Nie będzie natomiast głosowania w sprawie powołania nowego prezesa IPN. Wycofano je z porządku obrad. Trzy osoby ranne w zderzeniu samochodu i ciężarówki, do którego doszło w miejscowości Elżbietów, niedaleko Środy Wielkopolskiej. Droga krajowa nr 11 jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać do południa. Dziś zimna Zośka, teoretycznie ostatni chłodniejszy dzień. Weekend zapowiada się deszczowo, aktualnie żółte alerty IMGW, czyli najniższego pierwszego stopnia przed burzami, obowiązują w centralnej, wschodniej i południowej części kraju.

0: ta marynarka wojenna USA ma zbudować też okręty wojenne typu Trump, czyli duże i drogie.
1: Dzisiaj, jeśli planujecie wyjście z domu, to zabierzcie ze sobą parasol, bo niewykluczone są opady w większej części regionu. Na termometrach w dzień do 18 stopni Celsjusza w Krośnie, Jaśle, Gorlicach. Podobnie będzie w Nowym Sączu, Tarnowie, Rzeszowie czy Dębicy. Południowy wiatr w porywach 50 km na godzinę, ciśnienie 1001 hektopaskali i do tego biometr, który jest niekorzystny. A jeśli chodzi o sobotę, weekend przyniesie nam w dalszym ciągu opady deszczu. Jutro na termometrach regionu 15 kresek w dzień, 8 w nocy.
2: Reklama. Już 17 maja zapraszamy na piknik rodzinny w Sanoku. Od 13 do 21 na Błoniach obok hali Mosir czeka na Was prawdziwa uczta. Szykujcie apetyty na chrupiące zapiekanki, soczyste burgery i złociste frytki. Do tego food trucki, lody, gofry i popcorn. Dla najmłodszych przygotowaliśmy ogromne dmuchańce i radosne animacje. Nie może Was zabraknąć. Konkursy, zabawa i najlepsze jedzenie w mieście. Piknik rodzinny 17 maja. Do zobaczenia na sanockim Mosirze.
3: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Sąsiedzie, pęczek rzodkiewki prosto od Mirka z Małopolski jest teraz w MPM w super cenie. Tylko do środy 1 zł 50 groszy za pęczek. Tak, chrupiąca rzodkiewka do kanapek i sałatek w MPM. Teraz 1,50 zł za pęczek tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł.
2: Reklama.
7: Trendy radio. Przepis na dobry piątek.
1: Dzień dobry wszystkim. Po godzinie 10, 15 maja 2026 roku mamy piątek. Dzisiaj to przede wszystkim Międzynarodowy Dzień Rodzin. To także Dzień Polskiej Niezapominajki, a także święto zimnej Zośki zamykającej okres przymrozków. No i oby te przymrozki już nie wracały, bo my już patrzymy zdecydowanie w stronę lata i wakacji.

0: Piątek, piąteczek, piątunio, to był tydzień wielkich emocji, jeśli chodzi o jasielskie podstawówki. 389 uczniów szkół przystąpiło w tym tygodniu do egzaminu ósmoklasisty. No, wiadomo, że teraz już można odetchnąć nieco lżej, chociaż oczekiwanie na wyniki czasami może być bardziej stresujące, aniżeli sam egzamin. Jak to u was było? Piszcie na trendystart@trendradio.pl, a w międzyczasie ja gram dla was. Oczywiście hit na piątek, trendy, hit dnia przed nami. Nowator, który zabrał na warsztat jakiś czas temu wielki hit. Dzień dobry, kocham cię.
1: To jest Trendy Hit. Trendy Hit. Trendy Hit.

Reklama. Wiosna w Krośnie to idealny czas na rower. Vivo rusza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja. Podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie

0: Za darmo odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Krosno. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-krosno.pl.
1: Jeśli chcesz kupić Quada bądź Crossa, zapraszamy do xmotors.pl, Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Miquelon, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl, Łajsce koło Jasła.
2: Mamy kłady dla każdego.
1: Zapraszamy.
3: Mała Armia Janosika w Rzeszowie. Już 17 maja o godzinie 16 wyjątkowe wydarzenie. Siódma największa góralska majówka. Na scenie niezwykły zespół dzieci i młodzieży, który zachwyca energią i porusza serca publiczności w całej Polsce. To jednak coś więcej niż koncert. To wydarzenie charytatywne. Cały dochód zostanie przeznaczony na rekolekcje młodzieżowe polaminowe. Nie przegap, najlepsza muzyka i emocje z Małą Armią Janosika na rzeszowskim Podpromiu. Bilety dostępne na stronie www.gotow.pl. Do zobaczenia w Rzeszowie.
4: Reklama.
5: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienia.
6: Trzech czasów dla Ciebie.

To Trendy Start w piątek, czyli podsumowanie najciekawszych wydarzeń z regionu, a także rzut okiem na to, co dziać się będzie chociażby w najbliższych dniach, jeśli chodzi o informacje kulturalno-imprezowe, bo przecież weekend to jest taki czas, kiedy warto też dać sobie na luz. No ale mamy informacje z tegoż tygodnia, bo przecież Kołaczyce nie zwalniają tempa i Błonia Kołaczyckie mają przejść kolejną rozbudowę za blisko 500 000 zł. To właśnie w tym miejscu ma powstać nowa strefa kreacyjna z siłownią plenerową, sprawnościowym placem zabaw, altaną grillową i pergolą z roślinami miododajnymi. Inwestycja ma być gotowa już w październiku tego roku.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: W ubiegłym tygodniu na terenie województwa podkarpackiego zostały przeprowadzone działania mające na celu zatrzymanie oraz ustalenie miejsca pobytu osób ukrywających się przed organami ścigania oraz wymiarem sprawiedliwości, w których uczestniczyli również funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Krośnie. W trakcie przeprowadzonych działań policjanci zatrzymali 3 osoby poszukiwane na podstawie listów gończych wydanych przez sądy rejonowe w Krośnie, Robczycach oraz Gnieźnie. Jednym z zatrzymanych był 32-letni mieszkaniec powiatu krośnieńskiego. Mężczyzna został

0: został zatrzymany na terenie gminy Chorkówka. Za mężczyzną Sąd Rejonowy w Krośnie wydał list gończy. Ma do odbycia 6 miesięcy pozbawienia wolności. Kolejnym zatrzymanym był 49-letni mieszkaniec Krosna, którego funkcjonariusze zatrzymali również na terenie gminy Chorkówka. Mężczyzna był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności w wymiarze 75 dni. Funkcjonariusze zatrzymali także 37-latka, który od 5 lat ukrywał się zarówno na terenie Polski, jak i poza granicami naszego kraju. Mężczyzna został zatrzymany na terenie Rumi w województwie pomorskim. Ma do odbycia łącznie 4 lata pozbawienia wolności. Gmina Brzozów planuje uzbrojenie oraz większą dostępność terenu strefy ekonomicznej. Obecnie powstaje tam nowa droga gminna prowadząca bezpośrednio do terenów inwestycyjnych. Inwestycja obejmuje także przebudowę 2 skrzyżowań i zjazdów z drogi powiatowej. Teren zostanie w pełni uzbrojony w sieć wodociągową, sieć kanalizacyjną. Kanalizacji sanitarnej oraz sieć kanalizacji deszczowej. W ramach robót powstanie nowoczesny kanał technologiczny, mówi Szymon Stapiński, burmistrz Brzozowa.
1: Jesteśmy już na etapie kończącym działania związane z projektowaniem. Czekamy już teraz tylko na decyzję z RIT i myślę, że w miesiącu lipcu, miesiącu sierpniu będziemy mogli startować z realizacją tego zadania. Jest to zadanie bardzo duże, bo ponad 16 milionów złotych. Uzbrajamy blisko 30 hektarów terenów inwestycyjnych, w tym 8 hektarów posiada gmina Brzozów, więc na pewno to jest inwestycja bardzo potrzebna, bo też bierzemy pod uwagę nasze wysokie bezrobocie, więc ta strefa już powinna być rzeczywiście dużo, dużo wcześniej wykonana.
0: Całkowity obszar brzozowskiej podstrefy ekonomicznej docelowo obejmie 30 hektarów. Będzie budowa i modernizacja ulicy Stara Droga w Brzostku. Prace są prowadzone w formule zaprojektuj i wybuduj. Zakres prac obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej, roboty ziemne, wykonanie nowej nawierzchni, odwodnienie oraz budowę kanału technologicznego. Mówi Zbigniew Kowalski, burmistrz Brzostku.
2: Jest tam odcinek powyżej kilometra, 1,3 km, który od dawna już mieszkańcy zgłaszali, że jest potrzeba wyremontowania. I to będziemy już wykonywać. W tym roku będzie to co prawda na etapie projektowania, ale w przyszłym już będzie wykonane.
0: Finał rozbudowy ulica Stara Droga przewidziano do września 2027 roku. Brzozowski Dom Kultury świętował swoje 70-lecie. Uroczysta jubileuszowa gala odbyła się w czwartek. Była ona okazją do przedstawienia historii tej instytucji, nagrodzenia osób zasłużonych dla brzozowskiej kultury oraz prezentacji obecnej działalności tej placówki, mówi dyrektor BDK Justyna Zubel-Gosztyła.
3: Bardzo dziękuję za życzenia i za słowa wsparcia, które są dla mnie bardzo ważne, zwłaszcza, że jestem na początku swojej zawodowej ścieżki.
0: Początki Brzozowskiego Domu Kultury sięgają 1956 roku. Instytucja działała wtedy jako Powiatowy Dom Kultury. BDK wnosi ogromny wkład w życie Brzozowa i okolic, mówi burmistrz miasta Szymon Stapiński.
1: Tym wszystkim pracownikom, którzy przez te 70 lat tworzyli naszą brzozowską kulturę, chciałbym z całego serca bardzo serdecznie podziękować. Mamy Brzozowski Dom Kultury na najwyższym poziomie. Nie mamy się naprawdę czego wstydzić, a nasi artyści zdobywają szereg nagród w różnych konkursach, w różnych kategoriach w Polsce i na świecie. I za to jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie Wam wszystkim dziękuję. Wszystkiego dobrego.
0: Zakończeniem gali występ wychowanków BDK oraz komedia Nie wszystko ci oddam.

0: sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
0: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
2: Już 14 maja rozpoczyna się nowa gazetka promocyjna w marketach PSB Mrówka w Jaśle i Pilźnie. A w niej między innymi grill gazowy czteropalnikowy, tylko 799 zł. Kosa spalinowa Horse, już od 359 zł. Z aplikacją Moja Mrówka. Do ogrodu czekają kosiarki, węże, doniczki, zraszacze i meble ogrodowe. Huśtawka z moskitierą Ines za 999 zł. A zestaw dwóch leżaków ze stolikiem tylko 399 zł. Remontujesz? W gazetce farby, elektronarzędzia i myjka ciśnieniowa już od 599 zł. Wiertarko-wkrętarka z zestawem 117 elementów, tylko 169 zł. Rób zakupy i odbierz darmową maskotkę Mrówkę. Szczegóły w aplikacji Moja Mrówka. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. PSB Mrówka Pilsno, ulica Witosa 2A. Promocja trwa od 14 do 23 maja. Zapraszamy.
3: Reklama.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: To jest właśnie Trendy Start w Trend Radio. Dzisiaj jeszcze raz zaglądam sobie do Jasła. Na podsumowanie tygodnia też warto wspomnieć o koncepcji nowego dworca kolejowego w tym mieście, bo magistrat jasielski pyta także mieszkańców o zdanie. Przedstawiono dwa projekty. Jeden projekt bardziej nowoczesny, drugi bardziej stonowany, ale obydwa mają całkowicie odmienić okolice stacji PKP. Który wariant bardziej do was przemawia? Jeśli chcecie zobaczyć plan, to obowiązkowo zaglądnijcie na social media Urzędu Miasta w Jaśle.

0: Reklama. Budujesz dom, a może planujesz termomodernizację? Wybierz stolarkę, która zostanie z tobą na lata. PKD Glass ze Skołyszyna to twój autoryzowany partner marki Sonarol. Oferujemy okna i drzwi PVC najwyższej klasy, które spełniają wymogi dotacji Czyste Powietrze. Zapewniamy bezpłatną wycenę, fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Od okien i bram po rolety i podłogi. Zamkniemy każdą przestrzeń w twoim domu. Odwiedź nas, Skołyszyn 479 lub sprawdź ofertę na pkdglas.pl. PKD Glas. Profesjonalizm w każdym detalu.
1: Sąsiedzie, mamy coś wyjątkowego. Szparagi z lokalnego gospodarstwa w Brzostku są teraz w MPM w promocji tylko do środy. 5 zł za pęczek, 250 gramów. Tak, świeże szparagi prosto od rolnika kupisz teraz w MPM za 5 zł. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł.
0: Reklama.

0: Trend Radio. Przepis na dobry dzień.
1: Tak, moi drodzy, mija nam tydzień również pod szyldem bieszczadzkich niedźwiadków, a Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie planuje odłów 18 niedźwiedzi regularnie podchodzących pod zabudowania. Zwierzęta mają zostać przebadane, a później objęte monitoringiem GPS. To część szerszego programu, który ma ograniczyć konflikty pomiędzy ludźmi a drapieżnikami. Według szacunków na Podkarpaciu może żyć od 100 do nawet ponad 400 niedźwiedzi. Jednak liczba zwierząt powodujących realne konflikty z ludźmi jest zdecydowanie mniejsza.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Inflacja w górę. Powiemy, co zdrożało, co staniało. Sejm po raz trzeci uchwalił ustawę o kryptowalutach. Rośnie liczba zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych. Marcin Krzemiński. Są dane o inflacji w kwietniu. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w minionym miesiącu wzrosły rok do roku o 3,2%, a w porównaniu z marcem o 0,6%, podał Główny Urząd Statystyczny. To oznacza, że inflacja jest najwyższa od czerwca ubiegłego roku. Najmocniej podrożały papierosy i alkohol, potaniały odzież i obuwie. Sejm po raz trzeci uchwalił ustawę o rynku kryptowalut. Zakłada ona, że Komisja Nadzoru Finansowego będzie sprawować nadzór nad tym rynkiem. To niemal te same przepisy, które już wcześniej wetował prezydent, bo spośród zgłoszonych przez Karola Nawrockiego kilkunastu poprawek do rządowego projektu przyjęta została tylko jedna. Teraz ustawa trafi do Sejmu, a potem do prezydenta. Lawinowo rośnie liczba zwolnień lekarskich wystawianych z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. W ciągu ostatnich 7 lat liczba takich L4 zwiększyła się o 51%, a liczba dni nieobecności w pracy wzrosła o niemal 60%, wylicza Krystyna Michałek z ZUS-u w Bydgoszczy.
2: W 2025 roku z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania wystawiono 1 800 000 zaświadczeń lekarskich, obejmujących łącznie 34 100 000 dni absencji chorobowej.
1: Do najczęstszych przyczyn tych zwolnień należą m.in. depresja, zaburzenia nerwicowe, reakcje na ciężki stres, zaburzenia osobowości oraz schizofrenia. Najprawdopodobniej 20 maja, czyli w najbliższą środę, premier Donald Tusk spotka się ze swoim węgierskim odpowiednikiem Peterem Modziarem w ramach jego wizyty w Polsce. Poinformował o tym rzecznik rządu Adam Szłapka. Węgierski premier ma również spotkać się z prezydentem Karolem Nawrockim. Odwiedzi w Polsce Kraków, Warszawę i Gdańsk. Iga Świątek na półfinale zakończyła turniej tenisowy w Rzymie. To jej najlepszy wynik w tym sezonie, który daje nadzieję na dobry dla Polki Roland Garros. O szczegółach Przemysław Pozowski.
3: Turniej w Rzymie pokazał rosnącą formę Świątek i pierwsze bardzo widoczne efekty pracy z nowym trenerem Francisco Rojżem. Na Foro Italico były też spektakularne mecze, jak efektowne zwycięstwa nad Naomi Osaką i Jessica Pegulą, po których wieloletni komentator tenisa Tomasz Wolfke mówił tak.
4: Jest więcej spokoju w jej grze, jest więcej wyrachowania, jest więcej takiej zimnej kalkulacji, takiej, nie chcę powiedzieć zwierzęcej, bo to przesada, ale takiej nadludzkiej pewności siebie.
3: I tutaj jeden znak zapytania przed ulubionym wielkoszlemowym turniejem Świątek, czyli przed Rolandem Garrosem. Nasza tenisistka z będącą w wybitnej formie Liną Świtoliną z niezachwianą pewnością siebie zagrała tylko jednego seta. W decydującej partii kluczowe piłki wygrywała Świtolina i Polka mecz przegrała, choć w sumie wygrała więcej pojedynczych punktów.
1: Świtolina w finale turnieju w Rzymie zmierzy się jutro z Coco Gauff. Roland Garros zaczyna się w przyszłą niedzielę.
5: Lokalne termometry w piątek pokażą do 18 stopni Celsjusza w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Tarnowie, Krakowie, Rzeszowie i Dębicy. Dzisiaj też niewykluczone opady deszczu, które w większej części regionu, zwłaszcza w godzinach też i popołudniowych, będą występować. W nocy temperatura spadnie do 6 stopni na plusie, wiatr południowy w porywach 50 km na godzinę. Ciśnienie 1001 hektopaskali. Jeśli chodzi o biometr, ten jest niekorzystny. A jutro 15 stopni Celsjusza w dzień, 8 w nocy i w dalszym ciągu w części regionu spodziewajmy się opadów deszczu. I tak, moi drodzy, wygląda pogoda na nadchodzące godziny i początek weekendu, a ja już mówię do usłyszenia. Łukasz Michnal, dziękując za ten tydzień i także zapraszając już na poranek Trendy Start, ale po weekendzie. Piątkowe wydanie dobiegło końca. Do usłyszenia więc.
6: Reklama.
7: Szukasz miejsca na biznes w świetnej lokalizacji? Mamy coś dla Ciebie. Do wynajęcia plac w Januszkowicach, gmina Brzostek. Aż 33 ary utwardzonego terenu i 400 metrów kwadratowych zabudowań. Obiekt monitorowany z alarmem, gotowy do działania od zaraz. Na miejscu dostępny mieszalnik do betonu. Idealne miejsce pod działalność usługową, logistyczną, handlową lub magazynową. Co ważne, istnieje możliwość wykupu nieruchomości. Zapraszamy do rozmów przedsiębiorców szukających konkretnych rozwiązań. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 728 808 816.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone z Olewita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Zrób zakupy i zgarnij swoją pluszową mrówkę. Od 4 do 30 maja 2026 roku w sklepach PSB Mrówka Jasło oraz PSB Mrówka Pilzno trwa wyjątkowa promocja dla klientów. Jak to działa? Pobierz bezpłatną aplikację Moja Mrówka, zrób minimum 5 razy zakupy za co najmniej 150 zł każde i zeskanuj paragony w aplikacji. To wszystko. Za spełnione warunki otrzymasz darmową maskotkę mrówkę. Zakupy, a do tego mrówka dla Ciebie. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Nie zwlekaj, liczba maskotek ograniczona. Szczegóły akcji znajdziesz w aplikacji Moja Mrówka oraz w punktach obsługi klienta. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Tu warto wracać.
6: Reklama 90 w 60.

0: 90.
1: Dla was.
2: I nadszedł ten wyjątkowy dzień.
3: Piątek, jest. Piąteczek, jeden dzień,
2: tylko jeden. A to nie, no jak to? Ty na święta chcesz śpiewać?
3: No nie, to ty właśnie coś donucisz. Moja i droga, mówisz na mnie, a to ty śpiewasz. To no, jest, Marcin, normalny jesteś.
2: Dzisiaj jest 15 maja.
3: No, wow.
2: To o co chodzi w ogóle?
3: No jak o co chodzi? Jest piątek 15.
2: Ty pomyliłaś kiedyś święta, pamiętasz?
3: A, to czasem bywa.
2: Mówiłem,
3: i tak.
2: Nie chodź już nigdy z tymi koleżankami nigdzie. Bo przydarzają ci się takie właśnie tematy.
3: No i już z nimi nie wychodzę.
2: Nie wychodzisz, ale no, ich pozdrawiasz czasami.
3: Bardzo, bardzo gorąco, bardzo. Dziewczyny.
2: Dziewczyny. Pamiętam, jak byłyście w Rzeszowie. Oj, no, w ogóle.
3: Było.
2: A pamiętasz, jak pojechałaś na nielegalu do Paryża?
3: Co to znaczy pojechałaś do nielegalu? Na nielegalu do Paryża? Co to znaczy?
2: Ty dobrze wiesz.
3: No niech ci będzie.
0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla ciebie.

0: trendy, Małopolska i Podkarpacie.
1: Ace of Base, tak. All That She Wants. Wnioskowaliście kilka dni temu o ten utwór, pamiętamy oczywiście i zagramy.
2: Ja bym cię prosił o więcej szczegółów. Jakichkolwiek.
1: Wiesz, a może ja ciebie poproszę, Marcin? O, egzamin dla Marcina Mikosia.
2: No mów.
1: No. Jak nazywali się uczestnicy tej świetnej grupy?
2: A co to? Co to jest jakieś przepytywanie?
1: Tak, teraz odpowiadasz, Marcin, na ocenę.
2: Czy co? Czy jak? Czy nie wiem. Jonas, na pewno jeden, Jenny.
1: No.
2: No, ale jak nazwisko, to już nie pamiętam. I Lin. A Lin to ta chyba...
1: Ulf.
2: No tak, ale Lin to chyba...
1: Taka ryba.
2: Nie, to ta blondynka, tak?
1: A, chodzić, tak, dokładnie.

0: Reklama. Gracze z Sanoka, mamy coś dla Was! W salonie partnerskim Computronic przy ulicy Grzegorza 3 w Sanoku czekają na Was komputery Level, gotowe na porządną rozgrywkę i mocne wrażenia. Wpadajcie zobaczyć je na żywo, sprawdzić sprzęt i pogadać z nami o tym, który Level najlepiej wiedzie w Wasz gamingowy świat. Zapraszamy do salonu!
1: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4, możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
2: KGM by SsangYong to jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
3: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
0: Reklama.
4: Trend Radio. Twoja fala dobrej energii.
5: Max.
6: No more.
5: Oj tak, powracamy Kiedy do tej eurodance'owej no grupy. Nigdy więcej? Wiesz, dawno tak nie powiedziałam.
6: Zawsze to mówisz.
5: Chyba w gimnazjum ostatni raz, jak byłam Słuchajcie, na Młocie tak zwanym.
6: O, przestań, ja już ci opowiem.
5: Okropne
6: byliśmy w jednym takim parku rozrywki, dosyć dużym, popularnym, nie będę nazywał po imieniu, żeby nie robić kryptoreklamy.
5: Ja jestem anty, ja się boję.
6: Ania przejechała...
5: Zostałam zmuszona przez Marcina.
6: Hyperionem, to jest taka kolejka dosyć szybka i powiem szczerze tak, koło niej gość, wiesz co zrobił, nie?
5: No, wiem, bo byłam przy tym.
6: I wszystko by było dobrze, gdyby to wszystko nie było na jej włosach, ale się zdarzyło.
5: No, to
6: i właśnie wiesz, no more, no more. Ale co śpiewasz, Max? Nie denerwuj mnie!
5: Marcin, nie denerwuj mnie.
6: Ale uciekałem. Pierwszy raz uciekałem od ciebie.
5: I nigdy więcej już nie pójdę przez ciebie. Do żadnego parku.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Sandra in the heat of the night.
2: To teraz przenosimy się typowo do Niemiec, moi no drodzy. Właśnie. Sandrę znamy doskonale, piosenkę też tą znamy. To jest takie najlepsze i w najlepszym wykonaniu eurodance'owe granie, moim zdaniem.
1: No też mi się tak wydaje, ona, połączone z eurodisco tak naprawdę.
2: Ale ona też wyznaczyła trendy, później wszyscy w tym kierunku szli, moja
1: no
2: droga.
1: No tak, i wiesz, też Sandra miała taką grzywkę natapirowaną, nie?
2: No fajnie, fajnie. Fajnie to cały czas przekonuje, żebyś zmieniła swój image, bo po prostu do twojej twarzy to pasuje.
1: Marcin, muszę coś ci powiedzieć.
2: Powiedz.
1: Tobie by też pasowało na krótko i tu sobie tak jak piłkarze mają...
2: No, taką strzałeczkę, nie?
1: Strzałkę.
2: Ludzie.
1: Ale byś wyglądał jak...
2: Jak młodzieniaszek, to faktycznie mogłoby tak być.
1: Jak piłkarz byś wyglądał, Marcin.
2: Zgadza się. Dobra, wracamy, moi drodzy, bo nie bajamy o wyglądach, tylko bajamy... A właśnie, a jak wy chcielibyście wyglądać stricte z lat 80? Dziewczyny, piszcie do nas. info@trendradio.pl.
1: Ale panowie też mogą pisać.
2: Mogą jak najbardziej.
1: Szybkie okulary, nie?
2: Tak. I oczywiście ten taki wyjątkowy...
1: No i czerwone buty, bo szybsze.
2: No, szybsze.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Przy tych hitach oszalał cały świat. Czy jesteście gotowi na maksymalną dawkę trendy hitów?

0: Lego. Lego. Lego.
1: Podnosimy cię, upadamy.
2: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
3: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie odstąpiła od umowy z firmą Mostostal Warszawa, wskazując na opóźnienia, naruszenia kontraktu oraz projektowanie niezgodne z decyzją środowiskową. Firma już wcześniej ogłosiła odstąpienie od umowy, tłumacząc to między innymi koniecznością zmian projektowych oraz nieprzewidzianymi warunkami gruntowymi. Mówi Joanna Rarus, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Oddział w Rzeszowie.
4: Wezwaliśmy wykonawcę zgodnie z zapisami umowy do natychmiastowego podjęcia i prowadzenia robót zgodnie z kontraktem, do zapewnienia mobilizacji kadr oraz sprzętu na placu budowy, a także usunięcia skutków dotychczasowych naruszeń. Mostostal Warszawa nie zastosował się do wezwania. Publicznie i otwarcie informował o braku zamiaru kontynuowania swoich zobowiązań kontraktowych. Mając to na uwadze, po upływie wyznaczonego terminu odstąpiliśmy z winy wykonawcy od umowy na realizację odcinka S19 do Maracz-Krosno. Nasze działania są zgodne z kontraktem, a także z przepisami prawa i mają na celu należyte zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa, czyli wszystkich podatników.
3: Jak podkreśla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zerwanie umowy to ostateczność poprzedzona wieloma próbami wyjaśnienia sporów i kontynuacji inwestycji.
5: Słyszysz? Tak brzmi. Twój region.
3: Jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa nowego dworca kolejowego w Jaśle wraz z miejscami parkingowymi na kilkadziesiąt samochodów. Nowoczesny obiekt będzie funkcjonalny i dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dlatego też już na etapie projektowania opracowane zostały dwie wersje projektu dworca. Wszystko z myślą o przeprowadzeniu konsultacji, w ramach których mieszkańcy Jasła mogą wyrazić swoją opinię na temat obu koncepcji architektonicznych obiektu. Na te inwestycje mieszkańcy Jasła czekają z niecierpliwością od wielu lat. Nic więc dziwnego, że jej realizacja budzi duże zainteresowanie. Dlatego też jasielski magistrat zaprasza Jaślan do udziału w konsultacjach, w których można wyrazić swoją opinię na temat dwóch alternatywnych koncepcji architektonicznych dworca. Konsultacje potrwają do 20 maja bieżącego roku. Aby wziąć udział w konsultacjach, wystarczy wypełnić ankietę dostępną na stronie internetowej urzędu. Krosno szykuje się do metamorfozy rynku w Krośnie. Planowane jest zasadzenie nowych drzew przy dłuższych pierzejach rynku oraz dodanie krzewów i traw ozdobnych. Istniejąca już zieleń na płycie rynku zostanie zachowana. Planowana jest dodatkowo realizacja projektu pod tytułem Karpackie Skarby Nafty i Szkła, mówi Piotr Przytocki, prezydent Krosna.
6: Sięgnęliśmy dziś po środki, które pozwolą nam na poprawienie iluminacji wielu miejsc na Starym Mieście. Chcemy stworzyć taką ścieżkę turystyczną, która pozwala na zwiedzanie atrakcji na Starówce w okresie nocy. No i to wszystko też będzie zrealizowane tutaj przy udziale tu środków, dodatkowych środków, które pozwolą na jakościową zmianę w tym zakresie.
3: Według harmonogramu prace mają być realizowane etapami i zakończyć się do końca września 2026 roku. Na kilka dni odcinek ulicy przy Domu Kultury w Tarnowie zostanie zamknięty, ale przejście nadal będzie możliwe, tyle że przez sam budynek. To okazja, żeby po drodze zajrzeć do środka, zobaczyć przestrzeń i sprawdzić, co przygotowano z okazji Światowego Dnia Rozwoju Kultury. Akcja będzie trwać od poniedziałku do piątku, czyli od 18 do 22 maja. W trakcie wydarzenia codziennie będzie można skorzystać z czegoś innego. Pierwszym takim wydarzeniem w poniedziałek w godzinach od 10 do 15 będzie Serce Mamy w Domku, Zrób Mamie Prezent, Serce z Masy Solnej, Lepimy bez przerwy z każdym, kto przyjdzie, Warsztaty dla małych i dużych. Szczegółowy harmonogram dostępny jest na stronie Tarnowskiego Magistratu.
2: Reklama.
7: Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
8: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. Przy zakupie minimum 1 tony dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Sąsiedzie, sezon na lokalne warzywa w pełni. Legendarnie smaczne ogórki z Tarnowca są w MPM w promocji tylko w piątek i sobotę po 4 zł za kilogram. Tak, ogórki z Tarnowca w MPM teraz 4 zł za kilo tylko w piątek i sobotę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł.
2: Reklama.
5: Trendy Radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.
12: Ice MC. It's a rainy day. Brytyjski muzyk eurodance'owy, znany oczywiście z...
13: No z wielu hitów.
12: Współpracy z Savage'em. Współpracy z Alexią. Ale powstał ten hit nieco wcześniej, ten pierwszy. Tak, to był hit z 90 chyba pierwszego roku, albo nie, 80 nawet 9. Już nie pamiętam, co to był za przebój ISMC, ale...
13: Take away the color, Marcin.
12: Nie. Dużo wcześniej.
13: Dużo wcześniej.
12: To był pierwszy numer eurodance'owy, jeszcze chyba, karierę rozpoczął w 89 i wtedy właśnie to nagranie. Easy, no właśnie, przecież.
13: A, no tak, masz rację. Ty to masz łeb.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Sissy Catch, 'cause you are young. Skoro już tak mówię o tych tapirach i o modzie lat 80 i 90, no to musimy powrócić do tak naprawdę ikony lat 80.
2: Ikony lat 90. Aniu, no właśnie, ikona lat 90 to na pewno też Sissy Catch,
1: no pewnie,
2: Sabrina,
1: spasetki.
2: Samantha, Fox.
1: No, to zagramy później sami.
2: Tak, najbardziej. Jeśli chodzi o taki imidż z lat 90., który mi się osobiście kojarzy z nastolatkami, z w ogóle wokalistami z tamtego okresu.
1: Nie.
2: Właśnie nie. Mi się kojarzy, właśnie lata 90. mi się kojarzą. Nie, z Aleksją. Ona
1: też
2: pierwsza zapoczątkowała takie właśnie.
1: Krótkie
2: to ty masz,
1: włosy.
2: Ty masz oprócz włosów, masz taki imidż ubierania się. Właśnie no ona tak, to zapoczątkowała. No tak. Fajnie, że się stylizujesz na te tematy.
1: Fajnie, ja
2: bo jako prowadzona, słuchaj, i już tak na poważnie, 90 na inę, no to chyba ci pasuje.
1: Pasuje, nie? Też
2: tak,
1: mi się
2: wydaje, że jest to nawet nieodzowna taka właśnie część twojego życia.
1: No też mi się tak wydaje. Masz rację, Marcin.

0: Samantha Fox i Touch My najpopularniejszy.
1: Najbardziej. Brytyjska piosenkarka. Tak, ona oczywiście też znana z tego, że myśmy o tym już wspominali chyba. To było tak, że one trochę rywalizowały. Nie wiem, czy świadomie, czy nie.
0: No, chociaż wydaje mi się...
1: Może to nakręcone przez...
0: No, media bardziej, media. Nie.
1: Bo one... I przez czasopisma kolorowo-muzyczne.
0: No, okropne były te czasopisma, nie?
1: Jak okropne. Leżałaś i oglądałaś.
0: No tak.
1: Obrazki. Jakie tu buty ma? Jakie tu ma kolczyki?
0: No, było.
1: Wszystko było w kolorze, nie?
0: No
1: właśnie,
0: tak.
1: Jeszcze porady były.
0: No jeszcze plakat.
1: No właśnie, plakat, ale naczytałaś się tego wszystkiego i w poniedziałek przychodziłaś do szkoły i wcielałaś w życie to wszystko.
0: No jeszcze, wiesz, to było najlepsze w tamtych...
1: Ale wstyd.
0: Wiesz, to było jeszcze fajne? Nie wiem, czy ty to pamiętasz, ale w gazetach te strony nieraz były perfumowane.
1: Były, były.
0: Wiesz, no, tak, nacierało tak. się palcem, to się tak całą gazetę było nacierać, nie? Ale to były czasy,
1: no jasnej, ciasnej, ty to pamiętasz?
0: Pamiętam to, pamiętam.
1: Ja nie pamiętam, bo akurat to mnie nie interesowało.
0: No to dziewczyny już interesowało.
1: Chociaż interesowało mnie, brawo, dlatego, że tam było notowanie listy.
0: No były.
1: I to jest właśnie,
0: no, chcieliśmy... pamiętasz jeszcze dzwonki, jak
1: oczywiście
0: można było sobie ustawiać za 3 złote?
1: Tak,
0: dzwonek?
1: Tak, no.
0: Do ciebie dzwoniła mama, no, nie pamiętasz?
1: Pamiętam,
0: to?
1: Pamiętam.
0: Takie to były czasy.
1: Czasy, nie takie,
0: no,
1: odległe,
0: i nie wrócą, nie
1: tak
0: wrócą.
1: Odległe.
0: Odległe, ale już nie wróci niestety.
1: Nie wróci. Jeśli ktoś ma sentyment, no właśnie, to piszcie do nas, bo to jest...
0: Czekamy na wiadomość.
1: Takie ogólnie tematy poruszamy w tej audycji.
0: Pewnie.

0: Stadio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: Sabrina i Boys.
2: Boys.
1: Znowu lądujemy we Włoszech. Najpopularniejsza też piosenka, która przyniosła Sabrinie sławę.
2: Hot Girl, pamiętam.
1: Właśnie.
2: Sexy Girl, pamiętam.
1: All of Me.
2: Pamiętam.
1: Oj, ten teledysk, nie? Jaka to była furora.
2: Furora, oczywiście, że tak, pamiętam. A jakie występy były na scenie.
1: Gorące, nie?
2: Oczywiście. Także, moi drodzy, pozdrawiamy was bardzo gorąco. Miłego odsłuchu tych wielkowych hitów. Teraz przechodzimy do kolejnego, to Boys. Jeden z najfajniejszych i największych, nie?
1: Tak jest, hitów.

0: Dzięki, piąteczek. Bye, jakie macie, słuchajcie, plany? Bo tak, mamy kilka wydarzeń, na których na pewno będziemy na weekendzie. I robi się ciekawie też właśnie tak kulturalnie, nie?
1: No pewnie.
0: Coraz tych więcej imprez będzie. Pogoda, przemilczmy.
1: Natomiast tak
0: śledźcie naszego fanpage'a i
1: na
0: oczywiście
1: Facebooku
0: naszych plakatów na naszej stronie.
1: Media. Tak
0: dużo się dzieje.
1: Trendyradio.pl. Pamiętajcie, że tam też możecie znaleźć wasze zdjęcia. No,
0: tak,
1: jak jesteście na wydarzeniach, to na pewno. Z młodości nie, ale...
0: A ja, wrzucisz swoje zdjęcie z młodości?
1: Ja się nic nie zmieniłam, Marcin.
0: Dokładnie, to chciałem zauważyć.
1: No tak, tak. A ty swoje?
0: Nie, to ja się zmieniłem okropnie.
1: Tak?
0: Słuchaj, całkowicie inny człowiek.
1: No to mi pokażesz zaraz.
2: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
3: Inflacja w kwietniu znów w górę, są dane GUS-u. Zatrzymania po ataku na ukraińskich nastolatków w Warszawie, a na koniec o pociągu w kolorze zupy. Miriam Lipińska. Zaczynamy od danych o inflacji w kwietniu. Jak podał Główny Urząd Statystyczny, znów wzrosła do 3,2% rok do roku. To skutek przede wszystkim drogich paliw. W porównaniu z kwietniem ubiegłego roku płacimy za nią 60% więcej. W górę poszły też w kwietniu ceny usług o 5-6%, podobnie rachunki za mieszkanie. Ale są też obniżki. W zeszłym miesiącu potaniały masło, ziemniaki i inne warzywa, a także oleje. 5 Polaków zatrzymanych w związku z brutalną napaścią na ukraińskich nastolatków na Moście Świętokrzyskim w Warszawie. Szef MSWiA Marcin

0: Kierwiński, który o tym poinformował. Dodał, że zatrzymani mają od 15 do 18 lat i że trwa wyjaśnianie ich roli w całym zajściu, a także okoliczności zdarzenia. Do ataku na trzech ukraińskich nastolatków rozmawiających po ukraińsku i rosyjsku doszło kilka dni temu. Jeden z nich, 16-latek, trafił do szpitala z pękniętą czaszką. Policja na razie nie potwierdza, że atak miał podłoże narodowościowe. Sejm po raz trzeci uchwalił ustawę o kryptowalutach. Z czterech propozycji przeszła tylko ta rządowa. Od dwóch poprzednich różni się surowszymi karami za oszustwa na rynku kryptowalut. Do tego Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła sprawować nadzór nad tym rynkiem, podkreślał minister finansów Andrzej Domański.
1: Będzie można otoczyć takim samym poziomem ochrony, jak inwestujących na innych rynkach finansowych.
0: Teraz ustawa trafi do Senatu, a potem ruch prezydenta, którego projekt przepadł w głosowaniach. Rząd podkreśla, że jedna z prezydenckich poprawek dotycząca większej kontroli nad rynkiem kryptowalut została przecież w rządowym projekcie uwzględniona. W potężnym pożarze w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie spaliło się ponad 1100 hektarów lasu. To już oficjalne dane Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Największe straty są na blisko 400 hektarach tego terenu. Już wiadomo, że stamtąd leśnicy będą musieli szybko usunąć wszystkie drzewa, aby zapobiec namnażaniu się szkodników. Większe zwierzęta zdołały uciec, ale w ogniu zginęły lęgi ptaków oraz mniejsze zwierzęta. Jak mówi dyrektor Mariusz Kiczyński z Lasów Państwowych w Lublinie, strat nie da się przeliczyć na pieniądze.
2: Życie tam według mnie będzie się odradzało kilkadziesiąt lat. My, od strony gospodarczej, przywrócimy szybko życie. Posadzimy uprawy, za chwilę, za 3-5 lat będą młodniki. Przyroda jest nieoceniona. To, co się tam zdarzyło, będzie się odbudowało przez kilkadziesiąt lat. No, jak to policzyć?
0: Pożar nie oszczędził cennych przyrodniczo terenów, w tym terenów projektowanego rezerwatu Długie Bagno oraz siedlisk objętych siecią Natura 2000. I na koniec dość niezwykły pociąg. Pociąg różowej zupy. Nazwa to nawiązanie do litewskiego chłodnika. Skład będzie od dziś woził turystów na trasie Moskwa-Wilno. Jeden z wagonów jest cały w różowym kolorze, czyli w kolorze chłodnika. Różowa podróż to część kampanii promującej Wileński Festiwal Chłodnika, który startuje 29 maja, a pociąg różowej zupy ma kursować do końca sierpnia.
3: Hello, hello! Zapraszam na info pogodowe na naszej antenie. 19 stopni w regionie Podkarpacia i Małopolski. No z tych cieplejszych temperatur cieszymy się bardzo, z tym, że synoptycy już w nocy informują, że temperatury spadną do 10 stopni. Jutro również delikatne ochłodzenie. 12 stopni odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. W temacie deszczu niewiele się zmieni. Niedziela pochmurna. Chmurna, 9 stopni. Synoptycy przewidują również opady deszczu, w nocy tylko 8.

0: 30 dni przed obniżką 329 zł.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
3: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Reklama.
6: Granie na żądanie.
7: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie spodziankę bliskim i znajomym. 7148 tramby. I treść pozdrowi. Kosz złotówka plus VAT.
8: Hello, hello, dzień dobry, rasek dziubasy. Zapraszam do udziału w kolejnym tak naprawdę odcinku programu Granie na żądanie. Teraz to wy przejmujecie antenę. Przypominam, numer do nas jest niezmiennie ten sam. 7148 trendy. I to, co macie do przekazania. No, pogoda, przyznam wam szczerze, taka nawet przyjemna, z tym, że wyczekujemy na deszcz. Pamiętajcie, że parasole to obecnie must have. Oczywiście z opadów ultra się cieszymy, no ale mogłoby być cieplej, nie? Dokładnie. Za to muzycznie się trochę rozgrzejemy. Zapraszam do udziału.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Dla Kasi akcent, jeśli kochasz Skazany na samotność od Marinesa. Oj, dawno nie graliśmy. Ja oczywiście bardzo serdecznie pozdrawiam waszą dwójkę. No i Kasiu, ten Marines musi cię naprawdę uwielbiać, bo już za chwilę kolejna dedykacja dla ciebie. Werba i miłość. Oj, pamiętacie te cudowne lata, kiedy po raz pierwszy usłyszeliśmy tą piosenkę? Oj, ale to był hit. No to lecimy. Kasia, dla ciebie.
2: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla ciebie. Yeah.

0: Reklama. Budujesz dom, a może planujesz termomodernizację? Wybierz stolarkę, która zostanie z tobą na lata. PKD Glass ze Skoły Szyna to twój autoryzowany partner marki Sonarol. Oferujemy okna i drzwi PVC najwyższej klasy, które spełniają wymogi dotacji Czyste Powietrze. Zapewniamy bezpłatną wycenę, fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Od okien i bram po rolety i podłogi. Zamkniemy każdą przestrzeń w twoim domu. Odwiedź nas, Skoły Szyn 479 lub sprawdź ofertę na pkdglas.pl. PKD Glass. Profesjonalizm w każdym detalu.
1: Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl, Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Miquelon, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl, Łajsce koło Jasła.
2: Mamy quady dla każdego.
1: Zapraszamy.
3: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUV KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
4: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
5: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów. Aleja Armii Krajowej 4.
0: Reklama.
6: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
7: Pozdrowienia dla chłopaków murarzy, którzy ciężko pracują dziś u mnie. Proszę o piosenkę Góralski Weekend. Panowie, trzymam za was kciukasy, dacie radę. No ja wiem, że jest ciężko i ta pogoda jest taka dosyć muląca, tak to nazwijmy. No i nas trochę wybija z rytmu, bo przy słońcu no inaczej się trochę robi, nie? Ale trzymam kciukasy, będzie dobrze, niezależnie od pogody. Dobra, już nie narzekam.

Proszę o utwór Dear i Talk to Me. Pozdro Patrycja i dla ekipy Trendy. Dziękujemy bardzo, bardzo gorąco. Ja również pozdrawiam Patty i dzięki, że jesteście tu z nami i wybieracie takie super hity. Uwielbiam ten kawałek.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Trwa termomodernizacja budynku Domu Strażaka w Mymoniu. Projekt uzyskał pozytywną ocenę i pełne wsparcie finansowe w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia. Prace obejmują kompleksową termomodernizację obiektu użyteczności publicznej w celu zmniejszenia zużycia energii i poprawy efektywności cieplnej, mówi Mariusz Bałaban, wójt gminy Besko.
2: Jesteśmy w trakcie realizacji takiej szeroko rozumianej termomodernizacji Domu Strażaka w Mymoniu. To też jest inwestycja, która wiąże się z taką znaczącą modyfikacją, przebudową tego obiektu dość dużego.
1: Wartość inwestycji wynosi ponad 1 100 000 zł. Wczoraj podpisano umowę na kolejny etap budowy ścieżki pieszo-rowerowej w Binarowej o długości 209 metrów. Zakres obejmuje również przebudowę przepustu pod drogą wojewódzką, co usprawni spływ wód opadowych z przylegających nieruchomości, ograniczając ryzyko podtopień. Koszty robót to ponad 750 tysięcy złotych. Zakończenie prac przewidziano na koniec lutego 2027 roku. Inwestycja realizowana jest we współpracy z województwem małopolskim, które partycypuje w kosztach w wysokości ponad 460 tysięcy złotych. Natomiast pozostała kwota prawie 300 tysięcy stanowi wkład własny gminy Biecz. Koszt budowy oświetlenia ulicznego w całości finansowany jest przez gminę Biecz. Realizacja zadania przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, a także poprawi komfort poruszania się mieszkańców oraz użytkowników tej ruchliwej drogi. Gmina Jasło realizuje szeroko zakrojone projekty modernizacji i rozbudowy oświetlenia drogowego, mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców oraz redukcję kosztów energii elektrycznej. W planach uwzględniono m.in. budowę kablowych linii oświetleniowych w pasach dróg gminnych oraz montaż stanowisk słupowych. W tym roku także zaplanowano takie inwestycje, mówi Ewa Majewska, zastępca wójta gminy Jasło.
3: Rozbudowa oświetlenia drogowego to również bardzo ważna kategoria inwestycji w kontekście poprawy bezpieczeństwa w ruchu pieszych. Oświetlenie drogowe rozbudowujemy od kilku lat. Tak naprawdę w ostatnich latach każda z miejscowości, a przypomnę, że mamy 18 miejscowości na terenie gminy Jasło, 17 sołectw, zyskała nowe punkty oświetleniowe.
1: Na rozbudowę oświetlenia gmina w tym roku zaplanowała 500 tysięcy złotych.
4: To dzieje się blisko Ciebie.
1: Brzozowski Dom Kultury świętował swoje 70-lecie. Uroczysta jubileuszowa gala odbyła się w czwartek. Była ona okazją do przedstawienia historii tej instytucji, nagrodzenia osób zasłużonych dla brzozowskiej kultury oraz prezentacji obecnej działalności tej placówki, mówi dyrektor BDK Justyna Zubel-Gosztyła.
5: Bardzo dziękuję za życzenia i za słowa wsparcia, które są dla mnie bardzo ważne, zwłaszcza, że jestem na początku swojej zawodowej ścieżki.
1: Początki Brzozowskiego Domu Kultury sięgają 1956 roku. Instytucja działała wtedy jako powiatowy dom kultury. BDK wnosi ogromny wkład w życie Brzozowa i okolic, mówi burmistrz miasta Szymon Stapiński.
6: Tym wszystkim pracownikom, którzy przez te 70 lat tworzyli naszą brzozowską kulturę, chciałbym z całego serca bardzo serdecznie podziękować. Mamy Brzozowski Dom Kultury na najwyższym poziomie. Nie mamy się naprawdę czego wstydzić, a nasi artyści zdobywają szereg nagród w różnych konkursach, w różnych kategoriach w Polsce i na świecie. I za to jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie Wam wszystkim dziękuję.
1: Zakończeniem gali był występ wychowanków BDK oraz komedia Nie wszystko Ci oddam.
7: Reklama. Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1000 190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
8: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
9: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem. Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
10: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
9: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
10: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
11: Mała armia Janosika w Rzeszowie. Już 17 maja o godzinie 16 wyjątkowe wydarzenie. 7. Największa góralska majówka. Na scenie niezwykły zespół dzieci i młodzieży, który zachwyca energią i porusza serca publiczności w całej Polsce. To jednak coś więcej niż koncert. To wydarzenie charytatywne. Cały dochód zostanie przeznaczony na rekolekcje młodzieżowe polaminowe. Nie przegap, najlepsza muzyka i emocje z Małą Armią Janosika na rzeszowskim Podpromiu. Bilety dostępne na stronie www.gotow.pl. Do zobaczenia w Rzeszowie.
0: Reklama.
12: Granie na żądanie.
13: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie spodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy.i treść pozdrowie. Koszt złotówka plus VAT.
14: Pozdrowienia dla Marty Starnowa. Proszę Majorkę.
15: Tak, chyba dla Marty albo dla Mary.
14: Oj, musicie mi wybaczyć, ale albo wdarła się tu literówka, albo może ja coś źle odczytuję. Lecimy w takim razie na wakacje. Play.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Dla kochanej Edytki miłego i ciepłego weekendu od Wojtka. O proszę, pani Edytko, wszystkiego co najpiękniejsze. No i mam nadzieję, że super weekend na was czeka. Mojo i Lady, czy wam też czasami chodzi to po głowie? Pozdrawiam. Oj, nawet zbyt często, ale wydaje mi się, że jest właśnie kilka takich kawałków, które gdzieś tam non-stop do nas powracają. No ja nie mam pojęcia, czy to jest związane z jakąś taką delikatną nostalgią za przeszłością, czy no po prostu jest to jakiś błąd systemu. Może i tak. Gramy specjalnie dla was.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Reklama. Sąsiedzie, pęczek rzodkiewki prosto od Mirka z Małopolski jest teraz w MPM w super cenie. Tylko do środy 1 zł 50 za pęczek. Tak, chrupiąca rzodkiewka do kanapek i sałatek w MPM. Teraz 1,50 zł za pęczek tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł.
2: Halo Besko. Kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą niedzielę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Besko, Bieszczadzka 11. Parking Delikatesów Centrum. Zapraszamy 17 maja od 18.
3: Masz aplikację Moja Mrówka? Jeśli jeszcze nie, czas to zmienić. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno każdy czwartek to start nowej, wyjątkowej oferty. Co tydzień nowe, wybrane produkty kupisz taniej właśnie z aplikacją Moja Mrówka. Od czwartku do soboty czekają na ciebie obniżone ceny na artykuły do domu, ogrodu, remontu i budowy. Co tydzień coś innego, co tydzień nowe okazje i jeszcze więcej oszczędności. Wystarczy pobrać aplikację Moja Mrówka i korzystać z promocji przygotowanych specjalnie dla ciebie. Nie przegap najlepszych ofert tygodnia. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Tu zakupy naprawdę się opłacają.
1: Reklama.
4: Dla kochanego męża Wojciecha z okazji urodzin wszystkiego najlepszego od żony poproszę baciary. Oj, coś fajnego na pewno wybierzemy. A panu Wojciechowi życzymy całą redakcją Trendy Radia. Dużo, dużo zdrowia, uśmiechu, miłości i czego pan sobie tylko życzy. No to lecimy.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Za ile będziemy tankować w weekend? Są już ceny maksymalne. Ostrzeżenia przed burzami dla niemal całego kraju. Wywabili go z mieszkania, a potem bili i poniżali. Dwoje nastolatków zatrzymanych za rozbój na rówieśniku. Miriam Lipińska, a na początek weekendowe ceny maksymalne na stacjach paliw. I tak od jutra do poniedziałku włącznie. Benzynę 95 będziemy tankować za nie więcej niż 6 zł. 37 groszy, benzynę 98 za 6 zł. 93 grosze, a olej napędowy za 6 zł. 82 grosze za litr. Tym samym w najbliższych dniach wszystkie paliwa objęte pakietem CPN będą o kilka groszy tańsze niż dziś. Uwaga na burze, synoptycy ostrzegają przed nimi w 13 województwach. Alerty pierwszego, najniższego stopnia dotyczą Mazowsza, Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski, Śląska, województwa świętokrzyskiego i łódzkiego, większości Warmii i Mazur oraz województwa kujawsko-pomorskiego, a także części Wielkopolski, Podlasia, Pomorza i Opolszczyzny. W czasie burz może spaść nawet 35 mm deszczu, a lokalnie grad. Będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Mieszkańcy Małopolski dostali dodatkowo alert RCB w związku z burzami i ulewami. Jest w nim ostrzeżenie przed możliwymi przerwami w dostawie prądu i apel, by unikać otwartych przestrzeni i nie parkować pod drzewami. Kolejny przypadek przemocy rówieśniczej. Gliwiccy policjanci zatrzymali dwoje 18-latków pod zarzutem rozboju na rówieśniku. Zwabiony do lasu chłopak był zmuszany do wykonywania upokarzających poleceń i bity. Sprawcy nagrali wszystko telefonem i grozili, że upublicznią nagranie. Dwoje 18-latków usłyszało zarzuty rozboju, grozi im do 15 lat więzienia. Mają dozór policji. Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w Bydgoszczy już działa. To pierwsza taka jednostka w województwie kujawsko-pomorskim. Pacjenci zyskują dostęp do nowoczesnych terapii, jeszcze niedostępnych w standardowym leczeniu, tłumaczy dyrektor centrum profesor Paweł Zalewski z Kolegium Medicum UMK w Bydgoszczy.
2: Mają dostęp do terapii na ich bardzo wczesnych etapach, czyli do terapii leków innowacyjnych, leków, które nie są zarejestrowane, produktów leczniczych, które w toku badań rozszerzają zakres swoich wskazań i temu przede wszystkim służy to centrum.
1: W całym kraju takich centrów jest około 30. Noc muzeów już jutro. W Warszawie wyjątkowe atrakcje przygotowało m.in. Centrum Nauki Kopernik. W tym roku pokażemy, jak działają efekty specjalne wykorzystywane w filmach, mówi Katarzyna Nowicka, rzeczniczka centrum.
3: Czyli na przykład będzie można zobaczyć właśnie, jak powstają różnego rodzaju efekty pirotechniczne. Będzie sporo płomieni i będą również gigantyczne balony. Na naszym patio tutaj na scenie rozstawimy teleskopy i będzie można spojrzeć w niebo, a noc ma być bardzo sprzyjająca, bo księżyc będzie w Nowiu akurat.
1: A to się uda, jeśli na niebie nie będzie zbyt dużo chmur. Polacy więcej się ruszają. Z danych GUS-u wynika, że od jesieni 2024 roku do jesieni zeszłego roku 44% z nas brało udział w jakiejś aktywności sportowej. To prawie 5% więcej niż w 2021 roku, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
4: Najczęstsze powody dla przyjemności, dla rozrywki, dla utrzymania kondycji fizycznej, dla zachowania właściwej sylwetki, albo dlatego, że chcemy osiągnąć efekty zdrowotne i zalecił nam to lekarz.
1: Najczęściej Polacy jeżdżą na rowerze, pływają i chodzą na siłownię.
5: Dzisiaj w naszym regionie może jeszcze zagrzmieć, na zbyt dużo przejaśnień nie ma co liczyć, zarówno dzisiaj, jak i przez cały weekend. Zarówno sobota, jak i niedziela pod znakiem zachmurzenia. Jutro na Podkarpaciu i w Małopolsce jeszcze 17 stopni, w niedzielę już 12. Temperatury powyżej 20 i sporo słońca. To pojawi się dopiero w połowie przyszłego tygodnia.
6: Reklama. Wiosna w Krośnie to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli już swój rower, wpadł do nas w sobotę 16 maja. Podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Krosno. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-krosno.pl.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
8: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
9: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
8: A w środku?
9: Ogromny bagażnik, 604 litry.
8: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
9: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Mała Armia Janosika w Rzeszowie. Już 17 maja o godzinie 16 wyjątkowe wydarzenie. Siódma największa góralska majówka. Na scenie niezwykły zespół dzieci i młodzieży, który zachwyca energią i porusza serca publiczności w całej Polsce. To jednak coś więcej niż koncert. To wydarzenie charytatywne. Cały dochód zostanie przeznaczony na rekolekcje młodzieżowe polaminowe. Nie przegap, najlepsza muzyka i emocje z Małą Armią Janosika na rzeszowskim Podpromiu. Bilety dostępne na stronie www.gotow.pl. Do zobaczenia w Rzeszowie.
12: Reklama. Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trendy Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13.
13: To już po 13. To jest druga zmiana w Trendy Radio. Piątkowa druga zmiana. Dziś przede wszystkim będziemy mówić o tym, co w weekend dzieje się na Podkarpaciu i w Małopolsce, bo tych wydarzeń naprawdę co niemiara. No i gramy. Trendy brzmienie. Bonnie M. Raz

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: 15 dzień maja, no i piątek oczywiście, do końca wiosny, do lata, 36 dni. Dzisiaj mamy święto polskiej muzyki i plastyki. Polskiej muzyki oczywiście na naszych falach nigdy nie brakuje i tej również dzisiaj nie zabraknie. Mamy też Międzynarodowy Dzień Dojazdu Rowerem do Pracy. No przy tych cenach paliwa to warto rozważyć nie tylko od święta.
2: A

Reklama. Sąsiedzie, mamy coś wyjątkowego. Szparagi z lokalnego gospodarstwa w Brzostku są teraz w MPM w promocji tylko do środy. 5 zł za pęczek, 250 gramów. Tak, świeże szparagi prosto od rolnika kupisz teraz w MPM za 5 zł. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł. Reklama.

0: Twój region, twoje radio, trendy.
1: Wracam sobie jeszcze do kalendarza, bo moi drodzy, 1896 rok, właśnie 15 dzień maja, wtedy opatentowano płatki śniadaniowe, płatki kukurydziane. Nawet one doczekały się swojego patentu w 1896, ale wiecie co? No opatentowane, ale można je jeść nawet na kolację. Serio, okazuje się, że nikt tego nie sprawdza.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Rzeszowie odstąpiła od umowy z firmą Mostostal Warszawa, wskazując na opóźnienia, naruszenia kontraktu oraz projektowanie niezgodne z decyzją środowiskową. Firma już wcześniej ogłosiła odstąpienie od umowy, tłumacząc to m.in. koniecznością zmian projektowych oraz nieprzewidzianymi warunkami gruntowymi, mówi Joanna Rarus, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Rzeszowie.
2: Wezwaliśmy wykonawcę zgodnie z zapisami umowy do natychmiastowego podjęcia i prowadzenia robót zgodnie z kontraktem, do zapewnienia mobilizacji kadr oraz sprzętu na placu budowy, a także usunięcia skutków dotychczasowych naruszeń. Mostostal Warszawa nie zastosował się do wezwania. Publicznie i otwarcie informował o braku zamiaru kontynuowania swoich zobowiązań kontraktowych. Mając to na uwadze, po upływie wyznaczonego terminu odstąpiliśmy z winy wykonawcy od umowy na realizację odcinka S19 do Maracz-Krosno. Nasze działania są zgodne z kontraktem, a także z przepisami prawa i mają na celu należyte zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa, czyli wszystkich podatników.
1: Jak podkreśla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zerwanie umowy to ostateczność poprzedzona wieloma próbami wyjaśnienia sporów i kontynuacji inwestycji. Gmina Rymanów zakończyła realizację projektu Zdrowo Cyfrowo w Przedszkolu w ramach KPO. Celem projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych oraz wsparcie infrastruktury przedszkola poprzez zakup nowoczesnego sprzętu. Wsparciem objęto 4 placówki wychowania przedszkolnego z terenu gminy Rymanów: Szkoła Podstawowa imienia Jana Pawła II w Klimkówce oraz Szkoła Podstawowa imienia Polskich Noblistów w Króliku Polskim, Oddział Przedszkolny, Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie oraz Szkoła Podstawowa we Wróbliku Szlacheckim. Każda z placówek otrzymała wsparcie w wysokości ponad 6 tysięcy złotych. Podczas sesji Rady Miasta Gorlice radni udzielili burmistrzowi wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2025 rok. W wyniku głosowania radni udzielili burmistrzowi Rafałowi Kukli wotum zaufania. 15 radnych zagłosowało za, 6 radnych się wstrzymało. Przed oddaniem głosu radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Kangurowania. Jest to metoda wspomagająca leczenie nowonarodzonych dzieci, zalecana głównie wcześniakom oraz dzieciom z niską masą urodzeniową.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Polega ona na położeniu dziecka na brzuchu matki przez pierwsze 2 godziny po porodzie. Kangurowanie ma szereg zalet dla urodzonego dziecka, mówi Anna Falkowska-Bors, położna.
4: Zaraz po przyjściu na świat warto zaspokoić mu potrzeby bezpieczeństwa poprzez właśnie bezpośredni kontakt skóra do skóry. I dziecko wita się z mamą, poznaje znajome bicie serca, uspokaja się, dochodzi do redukcji stresu związanego z porodem i działaniem czynników zewnętrznych. Skóra dziecka jest też kolonizowana fizjologiczną florą ze skóry matki, co jest bardzo ważne. Dziecko ma szybszy i łatwiejszy dostęp do naturalnego pokarmu. Kangurowanie jest też ważną metodą terapeutyczną u wcześniaków, gdyż jest mniejsze ryzyko występowania problemów ze strony układu krążenia, oddechowego i odpornościowego.
1: Kangurowanie nie powinno się kończyć wraz z opuszczeniem sali poporodowej. Zaleca się, aby było kontynuowane do ukończenia przez dziecko 3 miesiąca życia przez przynajmniej godzinę dziennie. Wsparcie, rozmowa i przestrzeń do odzyskania poczucia bezpieczeństwa. Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Osób Doznających Przemocy Domowej zaprasza do udziału w grupie Droga. To otwarte i bezpłatne spotkanie dla osób z doświadczeniem przemocy, podczas których można otrzymać wsparcie emocjonalne, poszerzyć wiedzę i wymienić się doświadczeniami w atmosferze szacunku oraz zrozumienia. Celem grupy jest udzielenie wsparcia emocjonalnego, wzmocnienie poczucia siły i sprawczości, psychoedukacja i poszerzenie wiedzy dotyczącej przemocy oraz jej skutków. Spotkania są bezpłatne, bez rejonizacji, nie obowiązują na nie też żadne zapisy. Najbliższe odbędzie się w poniedziałek 18 maja o godzinie 17 w Tarnowskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Osób Doznających Przemocy Domowej.
0: Reklama.
5: Budujesz dom, a może planujesz termomodernizację? Wybierz stolarkę, która zostanie z tobą na lata. PKD Glass ze Skoły Szyna to twój autoryzowany partner marki Sonarol. Oferujemy okna i drzwi PVC najwyższej klasy, które spełniają wymogi dotacji Czyste Powietrze. Zapewniamy bezpłatną wycenę, fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Od okien i bram po rolety i podłogi. Zamkniemy każdą przestrzeń w twoim domu. Odwiedź nas, Skoły Szyn 479 lub sprawdź ofertę na pkdglas.pl. PKD Glass. Profesjonalizm w każdym detalu.
6: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
8: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Niższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
1: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Reklama.
7: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie.
6: Wszechczasów. Dla Ciebie.

popołudnie w Trendy Radio. Co ciekawego dzieje się w ten weekend w naszym regionie? Regularnie podrzucamy wam różne propozycje na spędzenie wolnego czasu. Na przykład w Sanoku w najbliższą niedzielę, no, Błonia obok hali Mosir zamienią się w gigantyczne centrum rozrywki dla całych rodzin. Będzie strefa z dmuchańcami inspirowanymi popularnymi bajkami, będą animacje, będzie oczywiście też oferta gastronomiczna, w programie także kolorowanie włosów, piknik rodzinny przy hali Mosir w najbliższą niedzielę od 13 do 21. Co jeszcze ciekawego dzieje się na Podkarpaciu i w Małopolsce? Oczywiście będziemy o tym mówić na 101,9 oraz 95,2 FM.

0: Reklama. Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUV KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
4: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
5: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
0: Reklama.

0: Tak, to dla Ciebie gra Trendy Radio.
1: Popołudnie na najlepszej fali w regionie, popołudnie w Trendy Radio. Koszykarze z Krosna zakończyli sezon, spadli z Ekstraklasy, a o Ekstraklasę, Ekstraligę w zasadzie, walczą Wilki Krosno. No i pojadą kolejny mecz. W najbliższą niedzielę, tym razem na wyjeździe, zmierzą się z Orłem Łódź. Patrzę szybko w tabelę, po 4 kolejkach Orzeł jest na 2, a Wilki Krosno na 4 pozycji. To się może jednak zmienić już w najbliższy weekend i trzymamy kciuki za Wilki. Wracamy do grania.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Od jutra ceny maksymalne paliw nieco spadną. 13 regionów z burzowymi alertami. Specjalne ostrzeżenie dla jednego województwa. Przed krakowianami nieprzespana noc. Już dziś noc muzeów. Miriam Lipińska. W weekend paliwa będą o kilka groszy tańsze niż dziś. Zgodnie z decyzją ministra energii, litr benzyny 95 będzie mógł kosztować maksymalnie 6 zł. 37 groszy, benzyny 98 6 zł. 93 grosze, a oleju napędowego 6 zł. 82 grosze. Nie spada natomiast inflacja. Jak podał GUS, w kwietniu wyniosła 3,2% rok do roku. Głównym winowajcą są oczywiście drogie paliwa. W porównaniu z zeszłym rokiem tankowanie kosztuje nas o 60% więcej. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało SMS-owe alerty do mieszkańców Małopolski. Ostrzega w nich przed burzami i intensywnym deszczem oraz przerwami w dostawach prądu. Pogarszają się też warunki na tatrzańskich szlakach. Zaczyna padać deszcz, a w weekend niewykluczone opady śniegu. Ostrzega Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
2: Niedziela ma się charakteryzować tym, że będzie znaczny spadek temperatury, czyli w górach już spodziewajmy się samych opadów śniegu. Jest bardzo silny wiatr, który na szczytach może osiągać nawet 90-100 km na godzinę. Będzie niebezpiecznie, będzie słaba widoczność, także odradzamy wszelkich wyjść wyższe partie Tatr.
1: Od godziny ostrzeżenia przed burzami obowiązują w sumie w 13 województwach. Nie dotyczą tylko zachodu kraju. Przed nami więc burzowe popołudnie, a burzliwie było dziś w Sejmie, który wybrał 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Przed głosowaniem opinie w sprawie tych kandydatów zgłosili sami sędziowie. To ma być sposób na odpolitycznienie instytucji, a wśród nowych członków KRS-u jest zgłoszony przez PiS Łukasz Piebiak, były wiceminister sprawiedliwości, w czasie gdy ministrem sprawiedliwości był Zbigniew Ziobro, antybohater afery hejterskiej w resorcie. Nowych członków KRS wybieraliśmy łącznie, dlatego nie można było z tego grona wyeliminować Łukasza Piebiaka, wyjaśnia wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha z KO.
3: Próbowaliśmy dwukrotnie zmienić ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa, zmienić procedurę wyboru, natomiast pracujemy na tym, co jest. Wszystkie kluby parlamentarne mają prawo do wskazania, lista jest łączna. Natomiast z tego wyboru najważniejsze i tak jest to, że kandydaci mogli zostać w jakiś sposób zaopiniowani przez środowisko sędziowskie.
1: Krajowa Rada Sądownictwa bierze udział w procesie powoływania do zawodu nowych sędziów. Zmieniamy temat. W Krakowie noc muzeów już dziś. Przed odwiedzającymi nocne zwiedzanie muzeów, oprowadzania kuratorskie, koncerty i wydarzenia przygotowane specjalnie na ten jeden wieczór. Muzeum Sztuki Japońskiej Manga zapewni atrakcje nawet czekającym w kolejce. Będą mogli napić się specjalnie parzonej japońskiej herbaty, mówi wicedyrektorka muzeum Aleksandra Kalfas.
4: Mamy grę fabularną Ucieczka z muzeum, mamy kącik dziecięcy, będziemy wspólnie składać żurawie.
1: Na część wydarzeń obowiązują wcześniejsze wejściówki, a to już ostatni rok, gdy krakowska Noc Muzeów odbywa się o noc wcześniej niż w pozostałych miastach. Od przyszłego roku wydarzenie ma być już w tym samym czasie, co w reszcie kraju, czyli w nocy z soboty na niedzielę.
5: Na dużą dawkę słońca poczekamy sobie do drugiej połowy przyszłego tygodnia, a jak i ten najbliższy weekend, zarówno jutro, jak i pojutrze szaro, momentami też deszczowo. W sobotę 17 stopni pokażą termometry zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i w Tarnowie, natomiast w niedzielę będzie to tylko maksymalnie 12 kresek.
6: Reklama.
7: Szukasz miejsca na biznes w świetnej lokalizacji? Mamy coś dla Ciebie. Do wynajęcia plac w Januszkowicach, gmina Brzostek. Aż 33 ary utwardzonego terenu i 400 metrów kwadratowych zabudowań. Obiekt monitorowany z alarmem, gotowy do działania od zaraz. Na miejscu dostępny mieszalnik do betonu. Idealne miejsce pod działalność usługową, logistyczną, handlową lub magazynową. Co ważne, istnieje możliwość wykupu nieruchomości. Zapraszamy do rozmów przedsiębiorców szukających konkretnych rozwiązań. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 728 808 816.
8: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
9: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
8: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Diet.
9: Debutyr Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
10: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4, możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
11: KGM by SsangYong to jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
12: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
13: Reklama. Słuchasz Trend Radio.
5: Druga zmiana w Trend Radio. W tej godzinie oczywiście cały czas będziemy mówić o tym, co ciekawego w rozpoczynający się weekend dzieje się na Podkarpaciu i w Małopolsce. No i nadal gramy też mnóstwo trendy hitów. Paula Biskup, Halo.

0: Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Cleo to jest artystka, którą prezentujemy tym razem. Oczywiście jej wielka kariera rozpoczęła się od współpracy z Donatanem i po latach wróciła do tej współpracy. W ubiegłym roku wtedy wspólny kawałek, wtedy wspólna płyta w zasadzie, na której wielu gości, m.in. Vicky Gabor. Cleo, Vicky Gabor i Donatan, czym chata bogata.

Reklama. Już 14 maja rozpoczyna się nowa gazetka promocyjna w marketach PSB Mrówka w Jaśle i Pilźnie. A w niej między innymi grill gazowy czteropalnikowy, tylko 799 zł. Kosa spalinowa Horse już od 359 zł z aplikacją Moja Mrówka. Do ogrodu czekają kosiarki, węże, doniczki, zraszacze i meble ogrodowe. Huśtawka z moskitierą Ines za 999 zł. A zestaw dwóch leżaków ze stolikiem tylko 399 zł. Remontujesz? W gazetce farby, elektronarzędzia i myjka ciśnieniowa już od 599 zł. Wiertarko-wkrętarka z zestawem 117 elementów, tylko 169 zł. Rób zakupy i odbierz darmową maskotkę Mrówkę. Szczegóły w aplikacji Moja Mrówka. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. PSB Mrówka Pilsno, ulica Witosa 2A. Promocja trwa od 14 do 23 maja. Zapraszamy. Reklama.

0: trendy. Podkarpacie i Małopolska.
1: Rozpoczynający się dziś weekend to oczywiście Noc Muzeów i tych wydarzeń w naszym regionie jest całkiem sporo. Jutro od 18 do 22 Noc Muzeów w Jasielskim Genie. Co będzie? Bezpłatne zwiedzanie strefy ekspozycyjnej, możliwość pisania długopisami 3D, pokazy naukowe i VR, będą też planszówki czy gry fabularne. Wstęp jest bezpłatny. Jutro Gen w Jaśle od 18 do 22. Ale to oczywiście nie jedyna rzecz, jaka dzieje się w naszym regionie podczas tego muzealnego weekendu. O wszystkim na bieżąco mówimy na 101,9 oraz 95,2 FM.

0: Trendy Radio. Dobry wybór. Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Na początku wybierzmy się na objazd do ulic Krosna, wolniej ulicą Rymanowską, Dmowskiego, Kościuszki oraz ulicą Jagiellońską i Królowej Bony. Jedziemy teraz przez Krosną, troszkę zwalniamy na ulicach Legionów, Korczyńskiej, Niepodległości, Bursaki oraz ulicy Lwowskiej, utrudnienia na ulicy Czajkowskiego, Tkackiej i na Podwalu. Pamiętajmy, że jutro pomiędzy miejscowościami Korczyna i Węglówka odbędzie się wyścig górski. Droga wojewódzka nr 991 będzie zamknięta. Wyznaczono objazdy, więc patrzmy na znaki, ale to dopiero jutro. Teraz przyjeżdżamy do Jasła. Wolniej jedziemy ulicami Piłsudskiego, Metzgera, 17 stycznia oraz ulicą Lwowską, Kazimierza Wielkiego i Kościuszki. Gorlice zwalniają na wyjeździe w stronę Jasła, a także na Bieckiej, Parkowej, Kościuszki, Legionów i Mickiewicza.
0: Śpiesz się powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Szpital specjalistyczny w Jaśle czeka rewolucja kadrowa. Henryk Przybycień, który zarządza placówką od niespełna roku, złożył rezygnację. Odejście Henryka Przybycienia to duże zaskoczenie ze względu na krótki staż jego pracy w Jaśle. Zarząd powiatu powołał go na to stanowisko 24 lipca, a oficjalne przywitanie i objęcie obowiązków nastąpiło 1 września. Zmiana na stanowisku dyrektora przypada na niezwykle trudny okres. Lecznica zmaga się z poważnymi problemami finansowymi. Zarząd powiatu jasielskiego na 20 maja zwołał nadzwyczajną sesję. Głównym i najważniejszym punktem obrad radnych będzie powołanie komisji konkursowej. To gremium odpowiadać będzie za formalne przeprowadzenie procedury wyłonienia nowego kandydata. Nazwisko nowego szefa jasielskiej medycyny poznamy prawdopodobnie w czerwcu. Do tego czasu szpitalem zarządza wciąż Henryk Przybycień. W środę, tuż po godzinie 19, w Żyznowie policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę BMW. 24-letni mężczyzna kierujący pojazdem przekroczył dopuszczalną prędkość. W obszarze zabudowanym, gdzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę, jechał 109, tym samym przekraczając dopuszczalną prędkość o 59 km na godzinę. Za popełnione wykroczenie 24-latek stracił uprawnienia do kierowania pojazdami na okres 3 miesięcy. Okazało się również, że popełnił to wykroczenie w ramach recydywy, dlatego został ukarany mandatem w kwocie 3000 zł, a na jego konto trafiło 13 punktów karnych. Policjanci Komisariatu Policji Tarnów Centrum ustalili i zatrzymali sprawcę dwóch kradzieży z włamaniem, do których doszło 8 oraz 11 maja w jednym ze znanych punktów gastronomicznych na terenie Tarnowa, wyjaśnia aspirant Kamil Wójcik, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.
2: Natomiast sam sprawca, 36-latek, mieszkaniec sąsiedniego powiatu, został zatrzymany, zostały mu przedstawione zarzuty. Do tych zarzutów mężczyzna się przyznał. Łączna wartość strat, łączna kwota strat osiągnęła 450 zł, natomiast za przestępstwa, których dokonał, grozi mu nawet do 10 lat pozbawienia wolności.
1: Mężczyzna usłyszał zarzuty z artykułu 279 paragraf 1 kodeksu karnego dotyczącego kradzieży z włamaniem. Podczas wykonywanych czynności przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów.
3: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Gmina Domaradz podpisała umowę na zakup wraz z dostawą ładowarki na potrzeby PSZOK. Inwestycja realizowana jest w ramach programu Regionalnego Funduszy Europejskie dla Podkarpacia i ma na celu doposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Domaradzu w nowoczesny sprzęt usprawniający funkcjonowanie obiektu oraz obsługę mieszkańców. Zakup ładowarki pozwoli na bardziej efektywne gospodarowanie odpadami komunalnymi, poprawę organizacji pracy PSZOK oraz zwiększenie możliwości technicznych obiektu. Gmina Biecz podpisała umowę na kolejny etap budowy ścieżki pieszo-rowerowej w Binarowej o długości 209 metrów. Zakres obejmuje również przebudowę przepustu pod drogą wojewódzką, co usprawni spływ wód opadowych z przylegających nieruchomości, ograniczając ryzyko podtopień. Koszt zadania opiewa na blisko 760 tysięcy złotych. Zakończenie prac przewidziano na koniec lutego 2027 roku. 17 maja w Zagrodzie Maziarskiej w Łosiu odbędzie się Noc Muzeów pod znakiem Nietoperza. Wydarzenie organizowane przez Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach jest skierowane do wszystkich miłośników natury, tajemnic i oczywiście nietoperzy, wyjaśnia Katarzyna Szepieniec, dyrektor Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach.
4: Podczas spotkania ze specjalistami, którzy zajmują się opieką nad nietoperzami zamieszkującymi nasz region, czyli to Borowiec Wielki i Podkowiec Mały, będziemy mogli się dowiedzieć wiele ciekawostek na temat tych zwierząt, małych ssaków, a oprócz tego spróbować doskonałej kuchni u gospodyń wiejskich, które też postarają się smakołyki różne przygotować w kontekście właśnie naszych nietoperzowych spotkań. Oprócz tego wspaniała, bardzo atrakcyjna gra terenowa dla dzieciaków z nagrodami.
1: Na uczestników czeka wieczór pełen atrakcji przygotowanych z myślą o całych rodzinach.
0: Reklama.
5: Budujesz dom, a może planujesz termomodernizację? Wybierz stolarkę, która zostanie z tobą na lata. PKD Glass ze Skołyszyna to twój autoryzowany partner marki Sonarol. Oferujemy okna i drzwi PVC najwyższej klasy, które spełniają wymogi dotacji Czyste Powietrze. Zapewniamy bezpłatną wycenę, fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Od okien i bram po rolety i podłogi. Zamkniemy każdą przestrzeń w twoim domu. Odwiedź nas, Skołyszyn 479 lub sprawdź ofertę na pkdglas.pl. PKD Glass. Profesjonalizm w każdym detalu.
6: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
7: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Halo Besko! Kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą niedzielę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Besko, Bieszczadzka 11. Parking Delikatesów Centrum. Zapraszamy 17 maja od 18:00.

popołudnie w Trendy Radio. Wracamy do tematu Nocy Muzeów. Tych wydarzeń w naszym regionie jest naprawdę sporo. Na przykład w skansenie archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy. Tutaj Noc Muzeów od 13.30 do 21.30. Wydarzenie, które pozwoli odkryć skansen w niecodziennej wieczornej atmosferze. Znaczy się o 13.30 to nie, ale już później to jak najbardziej. Będzie zwiedzanie wystawy stałej, spacer po parku archeologicznym, dodatkową atrakcją będzie projekcja filmu poświęconego karpackiej Troi, który pokaże dzieje najstarszych osad obronnych w Trzcinicy. Będzie również wystawa Brąz, Miedź, Cyna, na podstawie której zaprezentowane zostaną skarby z epoki brązu, bogactwo i kunsz dawnych rzemieślników. Wstęp będzie w symbolicznej cenie 2 zł. Co jeszcze dzieje się w naszym regionie? O tym więcej za moment.

0: Informator.
1: W sobotę Muzeum Podkarpackie otworzy swoje podwoje w ramach 18. edycji Nocy Muzeów. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 16 i potrwa do późnych godzin nocnych. Akcja obejmie historyczne serce Krosna, od reprezentacyjnego Pałacu Biskupiego przez kamienicę Zgoda, aż po plac przy pomniku Roberta Portiusa. Głównym punktem programu będzie zwiedzanie wystawy stałej Przeszłość Ożywiona. To niezwykła ekspozycja, która prowadzi widza przez tysiąclecia, od pierwszych śladów człowieka na Podkarpaciu, aż po złoty wiek Krosna. Krosno szkłem stoi, co potwierdzi wystawa czasowa Szkło Podkarpackich Hut Forma 2026. Muzeum we współpracy z Policjalnym Studium Animatorów Kultury kontynuuje akcję portretowania mieszkańców. Każdy, kto odwiedzi placówkę, może stanąć przed obiektywem i stać się częścią wizualnego archiwum miasta. Na dzieci czekają warsztaty ceramiczne i malarskie. Zwieńczeniem nocy będzie koncert zespołu Ziggy Jazz Band. To legendarna formacja, która jest obecna na scenie od ponad 30 lat. Porwie publiczność w świat swingu czy niezapomnianych szlagierów międzywojnia. Noc Muzeów w Krośnie startuje o 16. 22 i 23 maja w Generatorze Nauki GEN i Muzeum Regionalnym w Jaśle odbędzie się majówka z funduszami europejskimi. Program wydarzenia obejmuje m.in. turniej wiedzy o Europie i Unii Europejskiej, konkurs plastyczny, warsztaty i pokazy popularno-naukowe, warsztaty rękodzieła artystycznego i wiele innych atrakcji. Udział w wydarzeniu funduszowy Maj w Jaśle Europa Blisko Mieszkańców jest bezpłatny.
0: Trendy Informator. Reklama. Sąsiedzie, sezon na lokalne warzywa w pełni. Legendarnie smaczne ogórki z Tarnowca są w MPM w promocji tylko w piątek i w sobotę po 4 zł za kilogram. Tak, ogórki z Tarnowca w MPM teraz 4 zł za kilo tylko w piątek i sobotę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
0: Reklama.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Popołudnie w Trendy Radio i wracamy do tematu nocy muzeów, bo na Podkarpaciu i w Małopolsce zatrzęsienie wydarzeń. Na przykład w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce, które zaprasza na naftową noc muzeów. Będzie to wyjątkowe wieczorne wydarzenie organizowane w miejscu narodzin Światowego Przemysłu Naftowego, które ostatnio jest na ustach wszystkich, krótko mówiąc. Noc muzeów będzie od 18 do 21, a w programie pokazy czerpania ropy naftowej, wieczorne zwiedzanie muzeum, czy spotkanie z historią Ignacego Łukasiewicza i początkami przemysłu naftowego. To w Muzeum Przemysłu Naftowego w Bóbrce. Noc muzeów pełna atrakcji.
2: No dobra, tekst na pewno znacie, więc lecimy wszyscy razem.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ostrzeżenia przed burzami dla niemal całej Polski. Premier Donald Tusk o możliwej redukcji wojsk USA w naszym kraju. Zajrzymy też do Krakowa, który właśnie przeszedł we władanie studentów. Miriam Lipińska. Idzie załamanie pogody. Do wieczora w 13 województwach obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Alerty pierwszego, najniższego stopnia dotyczą Mazowsza, Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski, Śląska, województwa świętokrzyskiego i łódzkiego, większości Warmii i Mazur oraz województwa kujawsko-pomorskiego, a także części Wielkopolski, Podlasia, Pomorza i Opolszczyzny. W czasie burz może spaść nawet 35 mm deszczu, a lokalnie grad. Będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. IMGW ostrzega, że lokalnie mniejsze rzeki mogą gwałtownie przybierać i może dojść do podtopień. Polska wschodnia granica jest obecnie najlepiej chronioną granicą w Unii Europejskiej, ocenił premier Donald Tusk po odprawie ze Strażą Graniczną w Otwocku.
2: W 2023 roku granicę z Białorusią, bo to jest ta najbardziej krytyczna granica Polski, przekroczyło nielegalnie 12 tysięcy ludzi. My dzisiaj możemy uroczyście ogłosić, że osiągnęliśmy to, o czym można było tylko marzyć. W pierwszym kwartale roku 2026 nikomu nie udało się nielegalnie przekroczyć granicy między Polską a Białorusią.
1: Według szefa rządu udało się to osiągnąć dzięki modernizacji bariery granicznej i coraz lepszemu wyszkoleniu funkcjonariuszy. Premier odniósł się też do sprawy możliwego zmniejszenia liczebności wojsk USA w Polsce. Jak przekazał, jest w kontakcie m.in. z szefem dowództwa europejskiego i dostał zapewnienie, że decyzje mają charakter logistyczny i nie wpłyną na bezpieczeństwo Polski. 19-letni żużlowiec Patryk Budniak, który ucierpiał w dramatycznym wypadku podczas zawodów, został już wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. Zawodnik wypadł z toru i uderzył w betonowy mur. Doznał urazu kręgosłupa i wielu złamań.
3: Stan ogólny pacjenta w chwili obecnej jest dobry. Został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej i oddycha samodzielnie. 19-latek reaguje na polecenia lekarzy i kontaktuje się prostymi słowami. Porusza palcami u nóg.
1: Mówi rzeczniczka wielospecjalistycznego szpitala w Poznaniu Zuzanna Pankros. Młody sportowiec wciąż jest na oddziale intensywnej opieki medycznej. W najbliższych dniach ma zostać przeniesiony na inny oddział. Zmieniamy temat. Żądamy tramwaju nad morze i taniego piwa. To tylko niektóre z napisów na transparentach tradycyjnego studenckiego korowodu, który przeszedł dziś przez Kraków w ramach juwenaliów. Na rynku głównym prezydent miasta przekazał studentom klucze do miasta.
4: Za kogo się przebraliście w tym roku?
5: No za żółwie ninja.
4: Grupowy kostium chciałyśmy i tak najwięcej osób, żeby można było dać do niego.
6: Kapsel. No
4: to... Jest wielki kapsel, ale niesiony tutaj przez dzielnych majstrów.
6: Tak.
4: A skąd ci majstrowie?
6: Z AGH, no a skąd? AGH jako energia najlepszym kołem jest!
7: Ja najlepszym kołem jest!
4: Klucze do miasta przekazane?
8: Oczywiście studenci w tej chwili przejmują. No to jest trochę ryzykowna tradycja. Zawsze się z wszystkimi służbami miejskimi zastanawiamy, czy miasto zostanie oddane w niepogorszonym stanie, ale obiecali, że tak. No i pierwszy raz od dawna na rynku, więc chyba są zadowoleni.
4: Kraków już w waszych rękach teraz.
5: Tak.
1: Ze studentami i prezydentem Krakowa Aleksandrem Miszalskim rozmawiała Paulina Nawrocka. Tegoroczna edycja juwenaliów ma wyjątkowy jubileuszowy charakter, bo odbywają się już po raz 70.
9: Dzisiaj może jeszcze zagrzmieć w naszym regionie, a czego spodziewać się w weekend? Jutro do 17 stopni, zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Tarnowie, jak i Dębicy. Natomiast nie ma co liczyć na zbyt dużo słońca, może za to popadać. W niedzielę to już tylko 12 stopni pokażą nasze termometry, temperatura powyżej 20 i więcej słońca. Na to poczekamy sobie do drugiej połowy przyszłego tygodnia.
10: Reklama. Gracze z Sanoka, mamy coś dla Was! W salonie partnerskim Computronic przy ulicy Grzegorza 3 w Sanoku czekają na Was komputery Level, gotowe na porządną rozgrywkę i mocne wrażenia. Wpadajcie zobaczyć je na żywo, sprawdzić sprzęt i pogadać z nami o tym, który Level najlepiej wiedzie w Wasz gamingowy świat. Zapraszamy do salonu!
11: Wiosna w Krośnie to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Krosno. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-krosno.pl. Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
5: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
11: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
5: A w środku?
11: Ogromny bagażnik, 604 litry.
5: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
11: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Halo Besko! Kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą niedzielę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Besko, Bieszczadzka 11. Parking Delikatesów Centrum. Zapraszamy 17 maja od 18.
14: Sąsiedzie, pęczek rzodkiewki prosto od Mirka z Małopolski jest teraz w MPM w super cenie. Tylko do środy 1 zł 50 za pęczek. Tak, chrupiąca rzodkiewka do kanapek i sałatek w MPM. Teraz 1,50 zł za pęczek tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł.
0: Reklama.
1: Trendy Radio. Przepis na dobry dzień.
15: Druga zmiana w Trendy Radio. Myślicie, że duet Calvi i Remy to tylko kultowe Explosion? Otóż nie. Przenieśmy się teraz kilka lat po Explosion do roku 2011. Wtedy Calvas i Remas wypuścili kawałek Girls. Posłuchajmy tego na początku tej godziny. Filip Waćkowski, cześć.

0: Ta zaprasza na wyjątkowe spotkanie autorskie z Katarzyną Zyskowską, cenioną pisarką i laureatką tytułu Książka Roku 2024 za biograficzną opowieść o Marii Skłodowskiej-Curie pod tytułem Alchemia. Wydarzenie odbędzie się w poniedziałek 18 maja o godzinie 17 w czytelni głównej przy Wojska Polskiego 41. Katarzyna Zyskowska, nazywana specjalistką od zapomnianych kart historii, to autorka takich bestsellerów jak Szklane ptaki, Nocami krzyczą sarny czy najnowszego Mrok jest po naszej stronie. Z okazji Dnia Dziecka w weekend 6 i 7 czerwca tereny zielone przy hali sportowo-widowiskowej Mosir w Krośnie zamienią się w prawdziwe centrum dziecięcej radości. Główną atrakcją będzie rozbudowana strefa dla dzieci, a w niej ogromne zjeżdżalnie, place zabaw i tory przeszkód, profesjonalne animacje dla najmłodszych, malowanie twarzy, kolorowanie włosów oraz robienie kolorowych warkoczyków. Nie zabraknie również bogatej oferty gastronomicznej. Na uczestników czekać będzie strefa cateringowa oraz popularne food trucki. Zabawa w oba dni potrwa od 13 do 21.
1: Trendy Informator. Reklama.
2: Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
3: Mała armia Janosika w Rzeszowie. Już 17 maja o godzinie 16 wyjątkowe wydarzenie. Siódma największa góralska majówka. Na scenie niezwykły zespół dzieci i młodzieży, który zachwyca energią i porusza serca publiczności w całej Polsce. To jednak coś więcej niż koncert. To wydarzenie charytatywne. Cały dochód zostanie przeznaczony na rekolekcje młodzieżowe polaminowe. Nie przegap, najlepsza muzyka i emocje z Małą Armią Janosika na rzeszowskim Podpromiu. Bilety dostępne na stronie www.gotow.pl. Do zobaczenia w Rzeszowie.
1: Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa nowego dworca kolejowego w Jaśle wraz z miejscami parkingowymi na kilkadziesiąt samochodów. W związku z tym jasielski magistrat zachęca mieszkańców do udziału w konsultacjach, w których można wyrazić swoją opinię na temat dwóch alternatywnych koncepcji architektonicznych dworca. Konsultacje potrwają do 20 maja. Nowoczesny obiekt będzie funkcjonalny i dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Aby wziąć udział w konsultacjach, wystarczy wypełnić ankietę dostępną na stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle. Dzięki pracy policjantów Wydziału do Walki z Przestępczością przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie już następnego dnia zatrzymano sprawcę oszustwa metodą na policjanta, którego ofiarą padła 76-letnia mieszkanka Tarnowa. 10 maja kobieta straciła ponad 46 tysięcy złotych, mówi aspirant Kamil Wójcik, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.
2: Kobieta ta przekazała mężczyźnie pieniądze w reklamówce. Wcześniej dokonała wypłaty z tych środków z konta bankowego i pozostawiła je w wyznaczonym przez niego miejscu. Mężczyznę udało się zatrzymać w godzinach popołudniowych. Został zatrzymany, przedstawiono mu zarzuty i tego samego dnia także został doprowadzony do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt.
1: Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące oszustwa. 23-letni obywatel Ukrainy zostanie teraz doprowadzony do sądu wraz z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Centrum Kultury Foresterium w Zagórzu zaprasza mieszkańców regionu do udziału w tegorocznej Nocy Muzeów w ruinach Karmelitów Bosych. W programie m.in. spacery z mnichem po ekspozycjach, pokaz hologramów w przestrzeni ruin, warsztaty tworzenia lampionów dla dzieci czy plenerowy pokaz filmu. Wydarzenie zaplanowano na 23 maja. Start o godzinie 18. Wstęp jest bezpłatny.
3: Trendy Radio. Z nami wiesz więcej.
1: W Parku Turystyki i Kultury w Skołyszynie odbyło się podsumowanie 7. edycji akcji czytelniczej Gokiczaki, organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie. Celem akcji jest promocja czytelnictwa wśród dzieci, rozwijanie wyobraźni oraz zachęcanie do regularnego odwiedzania bibliotek, mówi Bogusław Kręcisz, wójt gminy Skołyszyn.
4: Akcja polega na wspólnym czytaniu rodziców z dziećmi. Akcja prowadzona już kolejny raz przez Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa. To nie tylko czytanie dla samego czytania, ale oprócz tych korzyści płynących z czytania książek są jeszcze inne korzyści, to znaczy przebywanie z rodzicami, to są te wspólne chwile, które później wspomina się często przez całe życie.
1: Akcja polegała na zbieraniu specjalnych naklejek do kart kolekcjonerskich za wypożyczanie książek, czasopism oraz aktywny udział w warsztatach bibliotecznych. O szczegółach mówi Marta Gąsiorowska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie.
5: Przez 2 miesiące zapraszamy dzieci do odwiedzin naszych 3 bibliotek, do wypożyczenia książek, do uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez pani bibliotekarki i w ramach tych akcji dzieci otrzymują naklejki. Każdy z czytelników, który odbiera komplet naklejek, jest ich dokładnie 30, wklei do swojej kolekcjonerskiej karty, a później złoży tą kartę ze swojej bibliotece, czyli w Skołyszynie, Charklowej w Święcanach, miał okazję otrzymać swojego Gokiczaka. 161 młodych czytelników z naszej gminy odebrało swojego Gokiczaka, którym mam nadzieję, że pięknie się będą opiekować.
1: Akcja trwająca od marca 2026 roku we wszystkich bibliotekach Skołyszyn, Charklowa, Święcany zakończyła się wielkim finałem, podczas którego wręczono nagrody małym czytelnikom. Komiksowe warsztaty Rysujemy Robale, wydanie wyjątkowego komiksu inspirowanego światem owadów i postacią księcia Świejkowskiego, przyrodnicze spacery, owadzie safari, nocne obserwacje owadów oraz ekologiczne kino plenerowe. To tylko część atrakcji, jakie już wkrótce pojawią się w Gorlicach w ramach projektu Owadzia Sprawa. Miasto pozyskało na realizację przedsięwzięcia 56,5 tysiąca złotych dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców, budowanie odpowiedzialnych postaw wobec środowiska naturalnego oraz ukazanie znaczenia owadów w funkcjonowaniu ekosystemów. Wszystkie działania projektowe będą nawiązywać do pasji i dziedzictwa księdza Świejkowskiego, gorlickiego bohatera z czasów I wojny światowej, społecznika i miłośnika przyrody, którego szczególną pasją była entomologia. Całkowita wartość projektu to ponad 64 tysiące złotych.
0: Reklama.
6: Budujesz dom, a może planujesz termomodernizację? Wybierz stolarkę, która zostanie z tobą na lata. PKD Glass ze Skołyszyna to twój autoryzowany partner marki Sonarol. Oferujemy okna i drzwi PVC najwyższej klasy, które spełniają wymogi dotacji Czyste Powietrze. Zapewniamy bezpłatną wycenę, fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Od okien i bram po rolety i podłogi. Zamkniemy każdą przestrzeń w twoim domu. Odwiedź nas, Skołyszyn 479 lub sprawdź ofertę na pkdglas.pl. PKD Glass. Profesjonalizm w każdym detalu.
7: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
8: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Halo Besko. Kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą niedzielę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Besko, Bieszczadzka 11. Parking Delikatesów Centrum. Zapraszamy 17 maja od 18.
12: Sąsiedzie, mamy coś wyjątkowego. Szparagi z lokalnego gospodarstwa w Brzostku są teraz w MPM w promocji tylko do środy. 5 zł za pęczek, 250 gramów. Tak, świeże szparagi prosto od rolnika kupisz teraz w MPM za 5 zł. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł.
13: Reklama.
14: What's going on?

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM. Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Jeszcze szybko objedziemy drogi naszego regionu, ale najpierw raport policyjny.
2: Około godziny 14.20 rzeszowscy policjanci otrzymali zgłoszenie o kolizji Audi i Opla, do której doszło w Rzeszowie na ulicy Rejtana. Kilkanaście minut po godzinie 13 również w Rzeszowie na ulicy Kwiatkowskiego doszło do zderzenia Citroena i BMW. W tych zdarzeniach nikt nie ucierpiał, natomiast około godziny 12.45 w Widełce w powiecie kolbuszowskim

0: Korczyńskiej. Pamiętajmy o utrudnieniach spowodowanych wyścigiem górskim Przątki. Odbędzie się on w weekend, ale już na rynku w Korczynie prace związane z przygotowaniem startu, a w weekend będzie zamknięta droga na trasie Korczyna-Węglówka, droga wojewódzka numer 991. Uważajmy. Jedziemy teraz przez Jasło, spowolnienia na ulicy Lwowskiej, Kazimierza Wielkiego, Kościuszki i Piłsudskiego. Troszkę wolniej na Metzgera i 3 Maja oraz Mickiewicza. Gorlice zwalniają głównie na ulicach Kościuszki, Legionów Mickiewicza, Bieckiej oraz Parkowej.
1: Spiesz się powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Tarnowie.
1: Jak będzie wyglądać nowy dworzec w Jaśle? Możecie też o tym trochę zdecydować, bo trwa konsultacja społeczna dotycząca nowego dworca. Konsultacja trwa tylko do 20 maja, czyli to kilka dni tak naprawdę. Ankieta dotyczy koncepcji przebudowy i zagospodarowania budynku i terenu wokół dworca kolejowego, a link do niej znajdziesz chociażby na stronie Jasielskiego Ratusza. Możesz mieć wpływ na to, jak przyszły nowy jasielski dworzec kolejowy będzie wyglądać. My wracamy do grania, a za chwilę UK Charts w Trendy Radio.
2: Pick up the phone. This is Sakal from Babylon.

Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

UK Charts w Trendy Radio przenosimy się do 15 maja 2010 roku. Wtedy na szczycie londyńska ekipa Roll Deep, no i ich kawałek Good Times, czyli dobre czasy. No bo wiadomo, w 2010 to z dzisiejszej perspektywy były już stare, dobre czasy. Numer 1, 16 lat temu.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ostrzeżenia przed burzami dla niemal całej Polski. Premier Donald Tusk o możliwej redukcji wojsk USA w naszym kraju. Zajrzymy też do Krakowa, który właśnie przeszedł we władanie studentów. Miriam Lipińska. Idzie załamanie pogody. Do wieczora w 13 województwach obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Alerty pierwszego, najniższego stopnia dotyczą Mazowsza, Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski, Śląska, województwa świętokrzyskiego i łódzkiego, większości Warmii i Mazur oraz województwa kujawsko-pomorskiego, a także części Wielkopolski, Podlasia, Pomorza i Opolszczyzny. W czasie burz może spaść nawet 35 mm deszczu, a lokalnie grad. Będzie też silniej wiało w porywach do 75 km na godzinę. IMGW ostrzega, że lokalnie mniejsze rzeki mogą gwałtownie przybierać i może dojść do podtopień. Polska wschodnia granica jest obecnie najlepiej chronioną granicą w Unii Europejskiej, ocenił premier Donald Tusk po odprawie ze Strażą Graniczną w Otwocku.
2: W 2023 roku granice z Białorusią, bo to jest ta najbardziej krytyczna granica Polski, przekroczyło nielegalnie 12 tysięcy ludzi. My dzisiaj możemy uroczyście ogłosić, że osiągnęliśmy to, o czym można było tylko marzyć. W pierwszym kwartale roku 2026 nikomu nie udało się nielegalnie przekroczyć granicy między Polską a Białorusią.
1: Według szefa rządu udało się to osiągnąć dzięki modernizacji bariery granicznej i coraz lepszemu wyszkoleniu funkcjonariuszy. Premier odniósł się też do sprawy możliwego zmniejszenia liczebności wojsk USA w Polsce. Jak przekazał, jest w kontakcie m.in. z szefem dowództwa europejskiego i dostał zapewnienie, że decyzje mają charakter logistyczny i nie wpłyną na bezpieczeństwo Polski. 19-letni żużlowiec Patryk Budniak, który ucierpiał w dramatycznym wypadku podczas zawodów, został już wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. Zawodnik wypadł z toru i uderzył w betonowy mur. Doznał urazu kręgosłupa i wielu złamań.
3: Stan ogólny pacjenta w chwili obecnej jest dobry. Został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej i oddycha samodzielnie. 19-latek reaguje na polecenia lekarzy i kontaktuje się prostymi słowami. Porusza palcami u nóg.
1: Mówi rzeczniczka wielospecjalistycznego szpitala w Poznaniu Zuzanna Pankros. Młody sportowiec wciąż jest na oddziale intensywnej opieki medycznej. W najbliższych dniach ma zostać przeniesiony na inny oddział. Zmieniamy temat. Żądamy tramwaju nad morze i taniego piwa. To tylko niektóre z napisów na transparentach tradycyjnego studenckiego korowodu, który przeszedł dziś przez Kraków w ramach juwenaliów. Na rynku głównym prezydent miasta przekazał studentom klucze do miasta.
4: Za kogo się przebraliście w tym roku?
5: No za żółwie ninja.
4: Grupowy kostium chciałyśmy i tak najwięcej osób, żeby można było dać do niego.
6: Kapsel. No
4: to... Jest wielki kapsel, ale niesiony tutaj przez dzielnych majstrów.
6: Tak.
4: A skąd ci majstrowie?
6: AGH, no a skąd? AGH jako energia najlepszym kołem jest!
7: Ja najlepszym kołem jest!
4: Klucze do miasta przekazane?
8: Oczywiście studenci w tej chwili przejmują. No to jest trochę ryzykowna tradycja. Zawsze się z wszystkimi służbami miejskimi zastanawiamy, czy miasto zostanie oddane w niepogorszonym stanie, ale obiecali, że tak. No i pierwszy raz od dawna na rynku, więc chyba są zadowoleni.
4: Kraków już w waszych rękach teraz.
5: Tak.
1: Ze studentami i prezydentem Krakowa Aleksandrem Miszalskim rozmawiała Paulina Nawrocka. Tegoroczna edycja juwenaliów ma wyjątkowy jubileuszowy charakter, bo odbywają się już po raz 70.
9: W nocy z piątku na sobotę dość ciepło, bo 10-11 stopni pokażą termometry w regionie. Jutro w trakcie dnia nie ma co liczyć na słońce, może przydać się natomiast parasol. Termometry pokażą okolice 17 kresek, zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie.
10: Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
11: Jak tak, to Allegro.
12: Halo Besko, kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą niedzielę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Besko, Bieszczadzka 11. Parking Delikatesów Centrum. Zapraszamy 17 maja od 18:00.
5: Sąsiedzie, sezon na lokalne warzywa w pełni. Legendarnie smaczne ogórki z Tarnowca są w MPM w promocji tylko w piątek i sobotę po 4 zł za kilogram. Tak, ogórki z Tarnowca w MPM teraz 4 zł za kilo tylko w piątek i sobotę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł. Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
9: To już po 16:00, druga zmiana w Trendy Radio, piątkowa druga zmiana, powoli rozpoczynamy weekend, no i rozpocznijmy go przebojowo, Verse of Girlboss, a za moment zajrzymy do płyty tygodnia.

0: Twój region. Twoje radio. Trendy.
1: Reklama.
2: Szukasz miejsca na biznes w świetnej lokalizacji? Mamy coś dla Ciebie. Do wynajęcia plac w Januszkowicach, gmina Brzostek. Aż 33 ary utwardzonego terenu i 400 metrów kwadratowych zabudowań. Obiekt monitorowany z alarmem, gotowy do działania od zaraz. Na miejscu dostępny mieszalnik do betonu. Idealne miejsce pod działalność usługową, logistyczną, handlową lub magazynową. Co ważne, istnieje możliwość wykupu nieruchomości. Zapraszamy do rozmów przedsiębiorców szukających konkretnych rozwiązań. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 728 808 816.
3: Zrób zakupy i zgarnij swoją pluszową mrówkę. Od 4 do 30 maja 2026 roku w sklepach PSB Mrówka Jasło oraz PSB Mrówka Pilzno trwa wyjątkowa promocja dla klientów. Jak to działa? Pobierz bezpłatną aplikację Moja Mrówka, zrób minimum 5 razy zakupy za co najmniej 150 zł każde i zeskanuj paragony w aplikacji. To wszystko. Za spełnione warunki otrzymasz darmową maskotkę mrówkę. Zakupy, a do tego mrówka dla Ciebie. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Nie zwlekaj, liczba maskotek ograniczona. Szczegóły akcji znajdziesz w aplikacji Moja Mrówka oraz w punktach obsługi klienta. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Tu warto wracać.
1: Reklama. Płyta tygodnia.
4: Płyta tygodnia w Trendy Radio. No i zabieram was. Znaczy, no dobra, nie doszukiwo. Nie ja was zabieram. Cleo zabierze nas wszystkich. Gdzie? A to już musimy posłuchać. Na 101,9 oraz 95,2 FM.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Już obowiązują zmienione przepisy dotyczące kontroli zwolnień lekarskich. Kontrolerzy ZUS uzyskali nowe uprawnienia. Chorujący dokładną informację, co im wolno, a czego nie wolno w czasie ZLA robić. Nie zmieniła się zasada, że osoba ubezpieczona może utracić prawo do zasiłku chorobowego za cały okres zwolnienia od pracy, jeżeli w czasie, w którym miała orzeczoną niezdolność do pracy, będzie wykonywać pracę zarobkową lub podejmować aktywność niezgodną z celem tego zwolnienia. Znowelizowane przepisy doprecyzowują jednak, co można, a czego nie można na zwolnieniu lekarskim, mówi Wojciech Dylong, rzecznik prasowy ZUS w regionie województwa podkarpackiego.
2: Praca zarobkowa to każda czynność, która ma charakter zarobkowy, niezależnie od stosunku prawnego będącego podstawą jej wykonywania. Pracą zarobkową nie są tak zwane czynności incydentalne, czyli takie, których podjęcia w okresie zwolnienia od pracy wymagają istotne okoliczności, ale wyjaśniam od razu, że taką istotną okolicznością nie może być polecenie pracodawcy. Przestrzegam, że jeżeli podczas zwolnienia chory będzie wykonywać pracę zarobkową lub podejmować aktywność niezgodną z celem zwolnienia, może taka osoba stracić prawo do zasiłku chorobowego w całości, czyli tak jak dotychczas na zwolnieniu nie można pracować zarobkowo, w trakcie zwolnienia nie można też podejmować aktywności, które utrudniają lub wydłużają leczenie czy rekonwalescencję.
1: W pierwszym kwartale 2026 roku w województwie podkarpackim ZUS przeprowadził kontrolę wykorzystywania zwolnień wobec niespełna 1000 osób. 84 osoby zostały pozbawione prawa do zasiłku na łączną kwotę ponad 236 tysięcy złotych.
3: Sprawdzone informacje w Trend Radio.
1: Noc otwartych sądów to ogólnopolska inicjatywa Ministerstwa Sprawiedliwości, podczas której sądy udostępniają swoje budynki mieszkańcom, aby przybliżyć funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. W programie znajdują się m.in. zwiedzanie sądu, pokaz sal rozpraw, symulacje rozpraw oraz spotkania z przedstawicielami zawodów prawniczych. Wydarzenie organizowane jest również przez Sąd Okręgowy w Krośnie przy ulicy Sienkiewicza 12, już 22 maja w godzinach od 16 do 21. Celem akcji jest edukacja prawna oraz pokazanie, jak na co dzień działa sąd i jakie zadania wykonują sędziowie oraz pracownicy wymiaru sprawiedliwości. Siódmy Festiwal Nauki i Zabawy organizowany przez Uczelnię Państwową imienia Jana Grodka w Sanoku odbędzie się 17 maja w godzinach od 10 do 14 w hali sportowej UP w Sanoku przy ulicy Mickiewicza 21. Tegoroczna edycja wydarzenia ma wyjątkowy charakter, ponieważ odbywa się w rok jubileuszu 25-lecia działalności uczelni. Festiwal Nauki i Zabawy to rodzinne wydarzenie edukacyjno-integracyjne skierowane do dzieci, młodzieży oraz całych rodzin. Na uczestników czeka mnóstwo bezpłatnych atrakcji, pokazów i warsztatów przygotowanych przez studentów, wykładowców oraz partnerów wydarzenia. W programie m.in. gry i zabawy edukacyjne, doświadczenia i eksperymenty naukowe, pokaz służb mundurowych, kreatywne warsztaty plastyczne, pokaz taneczny Zagórskiego Zespołu Tanecznego Poruszeni, koncert Sanockiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej Avanti. Wszystkie atrakcje dostępne podczas wydarzenia są bezpłatne.
0: Reklama. Sąsiedzie, pęczek rzodkiewki prosto od Mirka z Małopolski jest teraz w MPM w super cenie. Tylko do środy 1 zł 50 za pęczek. Tak, chrupiąca rzodkiewka do kanapek i sałatek w MPM. Teraz 1,50 zł za pęczek tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł.
4: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
5: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy.

0: A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUV KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie leasingu z RRSO 0%.
1: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
3: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4. Reklama.

0: Trend Radio 101.9 i 95 i 2 FM.
1: Przed nami weekend. Weekend to może też jakiś spacer, co? Warto się wybrać, pospacerować się pod Jasielski Dom Kultury, dlatego że tam pojawiła się nowa, nowiuteńka rzeźba. Rzeźba, która ma upamiętniać odbudowę miasta po zagładzie z 1944 roku, po zagładzie niemieckiej. Co ważne, rzeźba została wykonana przez mieszkańca miasta Piotra Kolankę. Stoi przed Jasielskim Domem Kultury. Podczas na przykład weekendowego spaceru warto tam zahaczyć. My wracamy do grania. Mnóstwo informacji z regionu znajdziesz oczywiście na www.trendradio.pl.

Muzeum Historyczne w Sanoku zaprasza do udziału w uroczystych obchodach 660. rocznicy potwierdzenia praw miejskich Sanoka przez króla Kazimierza III Wielkiego. Te odbędą się 16 maja. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 16 na rynku w Sanoku, skąd wyruszy historyczny orszak królewski na dziedziniec Zamku Królewskiego. O godzinie 16.15 rozpocznie się widowiskowa inscenizacja historyczna upamiętniająca moment nadania praw miejskich naszemu miastu. W programie wydarzenia przewidziano m.in. widowisko artystyczno-historyczne, koncerty muzyki dawnej, pokazy sokolnicze i walk rycerskich, warsztaty tańca dawnego, zabawy dla najmłodszych, a także efektowny pokaz ognia. Dodatkowo w godzinach od 14 do 20 na terenie dziedzińca Zamku Królewskiego dostępne będą średniowieczne stanowiska tematyczne oraz atrakcje edukacyjne. 22 maja o godzinie 18 w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie odbędzie się koncert charytatywny dla Janka Niemca Wieczorek dla Mam z niespodzianką. Podczas koncertu dla Janka wystąpią grupy wokalne Studio Piosenki Swing i grupa Dream. W trakcie wydarzenia odbędzie się sprzedaż cegiełek w postaci ciast i upominków kawowo-herbacianych. Pomysłodawcą wydarzenia jest Wojciech Bazan, nauczyciel i opiekun grupy wokalnej Dream działającej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w

Kilka minut do 17:00 rozpoczynamy muzealny weekend, tak śmiało można powiedzieć, bo oczywiście noce muzeów. Mnóstwo informacji z regionu znajdziesz na www.trendyradio.pl. Natomiast za moment, bo punktualnie o 17:00 ekspres informacyjny. Świeże, sprawdzone, najważniejsze wiadomości z kraju i ze świata.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ostrzeżenia przed burzami dla niemal całej Polski. Premier Donald Tusk o możliwej redukcji wojsk USA w naszym kraju. Zajrzymy też do Krakowa, który właśnie przeszedł we władanie studentów. Miriam Lipińska. Idzie załamanie pogody. Do wieczora w 13 województwach obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Alerty pierwszego, najniższego stopnia dotyczą Mazowsza, Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski, Śląska, województwa świętokrzyskiego i łódzkiego, większości Warmii i Mazur oraz województwa kujawsko-pomorskiego, a także części Wielkopolski, Podlasia, Pomorza i Opolszczyzny. W czasie burz może spaść nawet 35 mm deszczu, a lokalnie grad. Będzie też silniej wiało w porywach do 75 km. Na godzinę. IMGW ostrzega, że lokalnie mniejsze rzeki mogą gwałtownie przybierać i może dojść do podtopień. Polska wschodnia granica jest obecnie najlepiej chronioną granicą w Unii Europejskiej, ocenił premier Donald Tusk po odprawie ze Strażą Graniczną w Otwocku.
2: W 2023 roku granice z Białorusią, bo to jest ta najbardziej krytyczna granica Polski, przekroczyło nielegalnie 12 tysięcy ludzi. My dzisiaj możemy uroczyście ogłosić, że osiągnęliśmy to, o czym można było tylko marzyć. W pierwszym kwartale roku 2026 nikomu nie udało się nielegalnie przekroczyć granicy między Polską a Białorusią.
1: Według szefa rządu udało się to osiągnąć dzięki modernizacji bariery granicznej i coraz lepszemu wyszkoleniu funkcjonariuszy. Premier odniósł się też do sprawy możliwego zmniejszenia liczebności wojsk USA w Polsce. Jak przekazał, jest w kontakcie m.in. z szefem dowództwa europejskiego i dostał zapewnienie, że decyzje mają charakter logistyczny i nie wpłyną na bezpieczeństwo Polski. 19-letni żużlowiec Patryk Budniak, który ucierpiał w dramatycznym wypadku podczas zawodów, został już wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. Zawodnik wypadł z toru i uderzył w betonowy mur. Doznał urazu kręgosłupa i wielu złamań.
3: Stan ogólny pacjenta w chwili obecnej jest dobry. Został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej i oddycha samodzielnie. 19-latek reaguje na polecenia lekarzy i kontaktuje się prostymi słowami. Porusza palcami u nóg.
1: Mówi rzeczniczka wielospecjalistycznego szpitala w Poznaniu Zuzanna Pankros. Młody sportowiec wciąż jest na oddziale intensywnej opieki medycznej. W najbliższych dniach ma zostać przeniesiony na inny oddział. Zmieniamy temat. Żądamy tramwaju nad morze i taniego piwa. To tylko niektóre z napisów na transparentach tradycyjnego studenckiego korowodu, który przeszedł dziś przez Kraków w ramach juwenaliów. Na rynku głównym prezydent miasta przekazał studentom klucze do miasta.
4: Za kogo się przebraliście w tym roku?
5: No za żółwie ninja.
6: Grupowy kostium chciałyśmy i tak najwięcej osób, żeby można było dać do niego.
7: Kapsel. No
4: to... Jest wielki kapsel, ale niesiony tutaj przez dzielnych majstrów.
7: Tak.
4: A skąd ci majstrowie?
7: AGH, no a skąd? AGH jako energia najlepszym kołem jest!
8: Ja najlepszym kołem jest!
4: Klucze do miasta przekazane?
9: Oczywiście studenci w tej chwili przejmują. No to jest trochę ryzykowna tradycja. Zawsze się z wszystkimi służbami miejskimi zastanawiamy, czy miasto zostanie oddane w niepogorszonym stanie, ale obiecali, że tak. No i pierwszy raz od dawna na rynku, więc chyba są zadowoleni.
4: Kraków już w waszych rękach teraz.
5: Tak.
1: Ze studentami i prezydentem Krakowa Aleksandrem Miszalskim rozmawiała Paulina Nawrocka. Tegoroczna edycja juwenaliów ma wyjątkowy, jubileuszowy charakter, bo odbywają się już po raz 70.
10: Hello, hello, zapraszamy.
11: Co to za okrzyk? Taki przy piątku?
10: Coś to jest
11: takie...
10: Marcin, a rzeczywiście jest piątek. Ty, dotarło do mnie.
11: Dotarło do ciebie?
10: Dotarło do mnie.
11: Do mnie też dotarło. Piątek, tak. Moi drodzy, mam nadzieję, że już wychodzicie z pracy. Jeśli nie wychodzicie z pracy, no to co wam poradzimy?
10: Zostańcie
11: z nami. Trzeba zostać z nami, ale też i w pracy.
10: No pewnie, tak? Trzeba, no trzeba.
11: To nie tak, że... A, nie będę mówił, bo ty zawsze uciekasz. Słuchajcie, 10 kresek w deszczu. 10 kresek tak, deszczu zobaczymy na naszych termometrach.
10: I nie tylko dzisiaj w nocy, ale również jutro. No
11: jutro
10: i spory spadek temperatur, 11 stopni.
11: 9.
10: W niedzielę 9 odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy, w Gorlicach, ale w poniedziałek już cieplej, bo 15, z tym, że... Co do opadów deszczu, nie
11: ale wiesz,
10: się z nim.
11: Na tym weekendzie podobno dużo imprez.
10: Dużo i dużo deszczu. Z czego oczywiście się cieszymy, no ale pogoda
11: no
10: na
11: właśnie,
10: weekend mogłaby być nieco
11: różnie.
10: Inna.
0: Reklama. Sąsiedzie, mamy coś wyjątkowego. Szparagi z lokalnego gospodarstwa w Brzostku są teraz w MPM w promocji tylko do środy. 5 zł za pęczek, 250 gramów. Tak, świeże szparagi prosto od rolnika kupisz teraz w MPM za 5 zł. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
12: Można poinformować po prostu.
13: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
14: No w sumie.
15: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Halo Besko, kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą niedzielę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Besko, Bieszczadzka 11. Parking Delikatesów Centrum. Zapraszamy 17 maja od 18.
18: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
19: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
18: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
19: 795 216 523.
18: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
20: Reklama. Słuchasz Trend Radio.
11: I tak przy piątku witamy Was.
10: Hello,
11: bardzo
10: cześć.
11: Mocno.
10: Bardzo,
11: ściskamy.
10: Bardzo.
11: Kogo chciałabyś ścisnąć? Uścisnąć.
10: Uścisnąć bym chciała Julcię, która ma jutro urodziny.
11: A
10: bardzo,
11: dłoń?
10: Bardzo.
11: No to coś tam, no to miała...
10: No Marcin, co, brakuje Ci słów?
11: No brakuje, dlatego że znowu tu widzę...
10: Ja wiem, że Ty nie możesz doczekać się tej jutrzejszej imprezy, no ale spokojnie. A nie, to jest piątek, to Ty dzisiaj idziesz.
11: Podobno im Twojej koleżanki córka ma
10: tak
11: jutro
10: jest.
11: Urodziny.
10: Tak.
11: No i co?
10: No i wszystkiego najlepszego.
11: A co jej ciocia kupiła?
10: No jeszcze nie, dopiero ciocia idzie dzisiaj po prezent. Ale wiem, co kupię.
11: Co?
10: No mogę powiedzieć, bo Julcia mi sama powiedziała, co chce.
11: Tak, to co?
10: Lalki syrenki.
11: Co to jest?
10: Syrenka?
11: Tak.
10: A wiesz, to jest taka kobieta z ogonem.
11: To kup jej syrena.
10: Chyba nie ma.
11: Bo on jest bez ogona.
10: Jest bez ogona? Ja nie chcę wiedzieć, z czym on jest, Marcin.
11: No z ogonem, no. Zawsze jak syrenka, to i syren.
10: Mój drogi, opowiedz mi o tej imprezie, na którą idziesz dzisiaj.
11: Dzisiaj impreza, przyjeżdża kolega z Rzeszowa. Bardzo się z tego powodu cieszę, bo
10: super.
11: To jest kumpel bardzo taki, wiesz, bliski z Sanoka. Razem studiowaliśmy.
10: O, pozdrawiamy
11: bardzo
10: gorąco.
11: No i dawno nie widzieliśmy się także.
10: No to
11: wraca.
10: Pewnie.
11: Jestem bardzo zadowolony, że się zobaczymy po latach.
10: Czasem trzeba się zobaczyć.
11: Od dużego czasu w Anglii.
10: No i nie ma na co dzień kiedy.
11: No właśnie,
10: spotkać,
11: ale
10: tak
11: jeździ
10: naprawdę.
11: Tam 12 kołami.
10: Co ty mówisz?
11: Poważnie.
10: O nie, to ciężka
11: także,
10: praca.
11: Ciężka, ale i on mówi, że to jest po prostu to, co
10: czuję
11: kocha,
10: to, jego
11: to co
10: hobby.
11: Lubi.
10: W takim razie pozdrawiamy bardzo gorąco.
11: I nie lubi przebywać w domu.
10: No tak jak większość chyba osób, nie? Chociaż nie.
11: Nie, no jak? Ty jesteś domownikiem.
10: No ja jestem.
11: Domatorem.
10: Jestem domatorem.
11: Tak. Moi drodzy, co zagramy? A zagramy teraz wyjątkowy hit naszego kolegi z radia, czyli Rompeya, bo pojawił się
10: Marcina,
11: taki fajny przebój.
10: Marcina, hit najnowszy,
11: no właśnie.
10: Pewnie. Ale wiesz co? Ja przy tym utworze czuję wakacje.
11: Tak, a zanim stanie świt, to co robisz?
10: A leżę jeszcze w łóżku, przeglądam sobie, wiesz, social media.
11: No masz przygotowywać się do pracy.
10: No nie? Taki ze mnie numer.

0: pięknie, moi drodzy, śpiewamy jak najbardziej wakacyjnie. Wielkie hity, tak? Z wakacjami się kojarzysz?
1: No bardzo.
0: No właśnie, dzisiaj nawet jesteś ubrana na wakacyjnie.
1: No pewnie.
0: Co to za jakieś takie stroje wakacyjne, to na plaży idziesz czy jak?
1: Marcin, to są liniane spodnie, które są najwygodniejsze na
0: klapeczki do tego, klapeczki jeszcze do tego,
1: klapeczki niby tak, ale tylko do studia, tak szczerze ci powiem, bo taka pogoda jest niepewna, że kurczę, ciężko byłoby wyjść, nie? Jak zaraz może lunąć.
0: Patrz, jakie ruchy.
1: No, sweet Caroline.
0: No, słodka Karolina, nie?
1: No, słodka, słodka.
0: Ale to jest w ogóle David Hasselhoff. Proszę bardzo, ten z Nieustraszony. Pamiętasz Kit?
1: Pamiętam, pamiętam, no rzeczywiście.
0: I zobacz, ile oni potrafili wcześniej zaprezentować sztuczną inteligencję. Przecież ten samochód sam jeździł, sam strzelał,
1: no,
0: sam skakał i odpowiadał ci na każde pytanie. Wyobraź sobie, nie wiem kiedy Nieustraszony powstał, ale chyba w latach 80. z tego co pamiętam, a tu już takie, można powiedzieć,
1: szczerze?
0: Larytasy, jeśli chodzi o oczywiście AI, nie?
1: No jest.
0: No bo to było typowe AI.
1: Dobre rozwiązanie, no typowe, ale teraz widzisz, mamy wszędzie tak naprawdę.
0: Gdybyś miała samochód, który by sam mówił do ciebie i odpowiadał na pytania, co byś mu, jakie pytanie zadałabyś?
1: Wszystko bym mu zadawała chyba. Normalnie bym z nim rozmawiała.
0: Tak?
1: No pewnie.
0: A jakby cię zawiózł tam, gdzie nie powinien zawieść?
1: No to bajka by się skończyła. Reklamacja.
0: Och. Co ci powiem? No tak by było.
1: No tak, tak.
0: David Hasselhoff, Sweet Caroline dla

0: przystało na piątek, moi drodzy. Gramy oczywiście wielkie hity, które no, okraszone są oczywiście wielką, że tak powiem, swobodą, jeśli chodzi o wybór danego repertuaru, który pojawia się i który gramy w gronie na żądanie. Prywatka z Trendy Radiem do godziny 19.20, a to serdeczna i gorąca dedykacja dla Marty z Sanoka, która dzisiaj obchodzi swoje 40. urodziny. Gratulujemy, pozdrawiamy, wszystkiego dobrego życzymy. Dla Iwony, Justyny i Lenki gorąca i serdeczna dedykacja od Mariusza. I jeszcze mamy prośbę o zagranie Sonic Dream Collective i oczywiście Och Baby All. Proszę bardzo, piękny numer. A to gorąca i serdeczna dedykacja od naszej, no cóż, Agnieszki z Sanoka, którą gorąco i serdecznie pozdrawiam. Koleżanka pretenduje, słuchajcie, jakby nie patrzeć, do miana rezydentki naszej stacji radiowej. Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy. Aga, jeszcze trochę kawałków musisz zaproponować, oczywiście takich, które będą zaprezentowane na antenie. Ciepła i miła dedykacja dla Marka. Miłe słowa przekazuje Andrzej i Justyna. Dziękuję za wszystko. Pozdrowienia z Pilzna. I oczywiście prośba o zagranie czegoś z lat 90. Może być z 80. coś z Modern Talking? Oczywiście, że zagramy. Pozdrowienia od Pawła i Weroniki. No właśnie, Paweł i Weronika, słuchajcie, naprawiają samochody. No, to się chwali. Dziewczyna ma fach w ręku. Jak się okazuje, bardzo lubi pomagać w warsztacie. Jak tutaj napisała, prosto z Jasła te gorące i serdeczne pozdrowienia. Pozdrowienia również dla pana, który mnie połączył. A to właśnie pan Michał łączy często telefony. Za chwilę informacje regionalne, a wcześniej oczywiście jeszcze kilka propozycji. Między innymi właśnie Sonic Dream Collective zagra na antenie.
1: Reklama. Wiosna w Krośnie to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Krosno. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-krosno.pl.
2: Masz aplikację Moja Mrówka? Jeśli jeszcze nie, czas to zmienić. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno każdy czwartek to start nowej, wyjątkowej oferty. Co tydzień nowe wybrane produkty kupisz taniej właśnie z aplikacją Moja Mrówka. Od czwartku do soboty czekają na Ciebie obniżone ceny na artykuły do domu, ogrodu, remontu i budowy. Co tydzień coś innego, co tydzień nowe okazje i jeszcze więcej oszczędności. Wystarczy pobrać aplikację Moja Mrówka i korzystać z promocji przygotowanych specjalnie dla Ciebie. Nie przegap najlepszych ofert tygodnia. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Tu zakupy naprawdę się opłacają.
1: Reklama.
3: Granie na żądanie.
4: Wyślij SMS pod numer 7148.
3: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
4: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
3: po 17.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie odstąpiła od umowy z firmą Mostostal Warszawa, wskazując na opóźnienia, naruszenia kontraktu oraz projektowanie niezgodne z decyzją środowiskową. Firma już wcześniej ogłosiła odstąpienie od umowy, tłumacząc to m.in. koniecznością zmian projektowych oraz nieprzewidzianymi warunkami gruntowymi, mówi Joanna Rarus, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie.
2: Wezwaliśmy wykonawcę zgodnie z zapisami umowy do natychmiastowego podjęcia i prowadzenia robót zgodnie z kontraktem, do zapewnienia mobilizacji kadry oraz sprzętu na placu budowy, a także usunięcia skutków dotychczasowych naruszeń. Mostostal Warszawa nie zastosował się do wezwania. Publicznie i otwarcie informował o braku zamiaru kontynuowania swoich zobowiązań kontraktowych. Mając to na uwadze, po upływie wyznaczonego terminu odstąpiliśmy z winy wykonawcy od umowy na realizację odcinka S19 do Maracz-Krosno. Nasze działania są zgodne z kontraktem, a także z przepisami prawa i mają na celu należyte zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa, czyli wszystkich podatników.
1: Jak podkreśla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zerwanie umowy to ostateczność poprzedzona wieloma próbami wyjaśnienia sporów i kontynuacji inwestycji.
3: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: Policjanci Komisariatu Policji Tarnów Centrum ustalili i zatrzymali sprawcę dwóch kradzieży z włamaniem, do których doszło 8 oraz 11 maja w jednym ze znanych punktów gastronomicznych na terenie Tarnowa, wyjaśnia aspirant Kamil Wójcik, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.
4: Natomiast sam sprawca, 36-latek, mieszkaniec sąsiedniego powiatu, został zatrzymany, zostały mu przedstawione zarzuty. Do tych zarzutów mężczyzna się przyznał. Łączna wartość strat, łączna kwota strat osiągnęła 450 zł, natomiast za przestępstwa, których dokonał, grozi mu nawet do 10 lat pozbawienia wolności.
1: Mężczyzna usłyszał zarzuty z artykułu 279 paragraf 1 kodeksu karnego dotyczącego kradzieży z włamaniem. Podczas wykonywanych czynności przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Gmina Domaradz podpisała umowę na zakup wraz z dostawą ładowarki na potrzeby PSZOK. Inwestycja realizowana jest w ramach programu Regionalnego Funduszy Europejskie dla Podkarpacia i ma na celu doposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Domaradzu w nowoczesny sprzęt usprawniający funkcjonowanie obiektu oraz obsługę mieszkańców. Zakup ładowarki pozwoli na bardziej efektywne gospodarowanie odpadami komunalnymi, poprawę organizacji pracy PSZOK oraz zwiększenie możliwości technicznych obiektu. Podczas sesji Rady Miasta Gorlice radni udzielili burmistrzowi

0: Rządowi wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2025 rok. W wyniku głosowania radni udzielili burmistrzowi Rafałowi Kukli wotum zaufania. 15 radnych zagłosowało za, 6 radnych się wstrzymało. Przed oddaniem głosu radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej. Wsparcie, rozmowa i przestrzeń do odzyskania poczucia bezpieczeństwa. Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Osób Doznających Przemocy Domowej zaprasza do udziału w grupie Droga. To otwarte i bezpłatne spotkanie dla osób z doświadczeniem przemocy, podczas których można otrzymać wsparcie emocjonalne, poszerzyć wiedzę i wymienić się doświadczeniami w atmosferze szacunku oraz zrozumienia. Celem grupy jest udzielenie wsparcia emocjonalnego, wzmocnienie poczucia siły i sprawczości, psychoedukacja i poszerzenie wiedzy dotyczącej przemocy oraz jej skutków. Spotkania są bezpłatne, bez rejonizacji, nie obowiązują na nie też żadne zapisy. Najbliższe odbędzie się w poniedziałek 18 maja o godzinie 17 w Tarnowskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Osób Doznających Przemocy Domowej.
1: Reklama. Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.

0: 30 dni przed obniżką 329 zł.
1: Halo Besko, kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą niedzielę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Besko, Bieszczadzka 11. Parking Delikatesów Centrum. Zapraszamy 17 maja od 18. Reklama.
2: Trend Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: za numer, moja droga?
1: Marcin!
2: Numer, co to za numer?
1: Ty jesteś w piwnicy, czy gdzie ty jesteś? W piewni?
2: Zobacz tu. Co widzisz?
1: Oj, widzę, panieński widzę.
2: No i?
1: A, i ty nigdy, Marcin, tego, no co ci powiem, nie przeżyjesz.
2: No, chyba nie. Dla Martyny gorąca i serdeczna dedykacja od mamy Ilony i też babci Zofii. No i oczywiście ten panieński pewnie ma miejsce w najbliższą sobotę.
1: Na pewno, na pewno.
2: No i co ty na to?
1: Jak na lato. Życzymy oczywiście udanego panieńskiego. No i moje drogie, bawcie się dobrze.
2: No właśnie. To Justyna Lubas i Max z Jankowej.
1: Panieński.
2: Tak zagramy właśnie teraz na naszej antenie. No to lecimy, moi drodzy,
1: pewnie,
2: za 19 minut, godzina 18.

0: Słuchasz Trend Radio.
1: Wracamy z programem Trend Lista, który dzisiaj będzie miał miejsce na naszej antenie.
2: Oj, tak, po już tak 19. naprawdę za ponad godzinkę, tak rzędził was. Ja zapraszam was serdecznie.
1: Może się powtarzam.
2: A ty się często powtarzasz, że nic ci nie
1: powtarzam,
2: mówię.
1: No, ale
2: taki jesteś, Marcin. No.
1: Lubię się powtarzać w rzeczach, które są cykliczne. A że ta impreza jest cykliczna, to
2: no,
1: więc
2: to
1: mówię,
2: pewnie,
1: że jest
2: to można
1: cykliczna.
2: Się powtarzać, ale ty się powtarzasz nie tylko w rzeczach cyklicznych.
1: A oprócz cyklicznych to
2: nie
1: jaki?
2: Nie chcę ci psuć dnia.
1: Nie psuj
2: później
1: mi dnia.
2: Później ci powiem.
1: No właśnie, przed chwilą doszliśmy do wniosku, że mam odskocznię, którą ona mi znowu psuje.
2: No, co ci poradzę, Marcinie? No.
1: Ale to jest tak dziwnie, bo czasami nie psujesz, a czasami psujesz.
2: Wiesz, znaczy, zależy.
1: W samochodzie nie psujesz, stacjonarnie psujesz.
2: No bo w samochodzie jakoś to się
1: rozkłada,
2: mimo wszystko
1: tak?
2: wycisza, nie?
1: Mówimy, moi drodzy, o głośnej muzyce, którą ja lubię słuchać bardzo głośno. Ania...
2: Słuchajcie, Marcin słucha tak głośno muzyki, że no wywala mi bębenki, no.
1: Nie, przesadzaj.
2: Marcin, mam przester w uszach przez
1: Masz
2: ciebie.
1: Masz przester w uszach.
2: Mam przester w uszach.
1: To dlatego, że cały czas tyrkotasz.
2: Co ty powiedziałeś?
1: No tak.
2: Obrażę się zaraz na ciebie.
1: Jak masz tyle decybeli, słuchaj, jak krzyczysz
2: Marcin,
1: na mnie,
2: za dużo,
1: to później...
2: za dużo. No, na ciebie się nie da inaczej krzyczeć, bo
1: właśnie.
2: Co chwilę coś robisz.
1: Wiem.
2: Proszę posprzątać jeszcze za sobą to aluminium, co tam
1: leży. No to dobra, to rób wejście, ja pójdę. Aluminium? Jakie aluminium?
2: Po kanapkach.
1: A, po kanapkach.
2: No właśnie, Marcin.
1: A, folie,
2: jeszcze,
1: okay.
2: jeszcze zwinął w kulki i zostawił. W ogóle, czego ty to tak rozdrabniasz na kilka części? Marcin, ty się musisz cofnąć do przedszkola, jak ty tęsknisz za techniką?
1: Cisza nastała w eterze,
2: no.
1: Co wam powiem?
2: Wylot James Hype i Be Mine to już, moi drodzy, takie dosyć imprezowe brzmienia, ale no niestety już poza nami. Za to niebawem pojawią się na pewno nowości od Jamesa Hype'a, ponieważ jak już dobrze znamy tego artystę, jak jest lato, to wypuszcza tyle świetnych kawałków, że no na pewno jeszcze nas czymś zaskoczy. Jeżeli chodzi o propozycję, Thomas Gray i Rumors. Marcin, nie wiem, czy słyszałeś ten utwór. No dla mnie to jest też taki letniaczek, który teraz jest bardzo, bardzo popularny.
1: A to jest nowość taka naprawdę świeża,
2: jest,
1: czy już
2: jest.
1: Kilka ma?
2: No tam z miesiąc chyba ma.
1: A, z miesiąc
2: ale
1: ma?
2: Ale jest bardzo...
1: No co to za miesięczny kawałek pojawia się na Trendliście?
2: No Marcin, jak pan Emil wysłał...
1: A,
2: no
1: tak.
2: No to co ja poradzę?
1: Ale to jest świetny numer, dlatego
2: jest,
1: mówię, że
2: jest.
1: Wiesz...
2: Pamiętajcie, że możecie ogólnie podsyłać utwory, które są z tego roku, z 2026 i też często wam o tym przypominam, no bo często jest tak, że podeślecie coś na przykład z 2015.
1: Anka już jest z listą na 2027.
2: Już nawet na 2028, Marcinie.
1: No.
2: Tak jest. Ruel, Don't Say That jako propozycja druga. No ta nowość ma dopiero 2 tygodnie za to. No i muszę przyznać, że to też jest fajny kawałek, ale no nieco odbiegający od Thomasa Greya, ponieważ no tu mamy typowo popowy kawałek zestawiony z takim ADM-em elektro.
1: To znaczy?
2: No, taki delikatniejszy, Marcin, znacznie, wiesz?
1: Mm-hmm.
2: Także zależy od słuchaczy, jaki będą mieć mood, który hit wybiorą.
1: Mogę zjechać na nartach?
2: Nie możesz zjechać na nartach, wybierz się na Alpy.
1: Dobra, no dalej.
2: Pierwsza piątka, Kashmir i Ultralof z piąteczki, żebym ja zaraz tobie nie zjechała na nartach. Na 4. One in a Lifetime i Baby Close dzisiaj pnie się o 3 lokaty ku górze. Na 3. Kolory lata od Cleo z piąteczki. Na miejscu 1. A jeszcze 2. Talk in the Morning i Moti. No niestety no, nie zwyciężył tego notowania, tak. Ale za to Khalid ponownie z Alokiem z miejsca 3. z hitem Dive Into Me.
1: No, z 3. taki bardzo ładny awans, moi drodzy. To jest 2699 notowanie programu Trendlista, która miała miejsce wczoraj. Natomiast dzisiaj oczywiście kolejny odcinek, świeżutki,
2: tak
1: nowiutki.
2: Zapraszam, bardzo
1: co weszło,
2: gorąco.
1: To jeszcze nie wiemy. Co nie weszło, też nie wiemy. O propozycjach nic nie mówi. O wypadzie też
2: no,
1: nic nie mówi.
2: To
1: o pierwszej
2: trójce secret.
1: Nie powie. Po co ty to w ogóle, co ty podsumowujesz?
2: Ty, Marcin, coś tam sobie podsumowuję.
1: Taką pozę powinnaś przybrać.
2: Chciałabym taką sesję.
1: Ja też bym chciał.
2: Ja też bym chciała, no, fajne.
1: Ja też bym chciał, żebyś ty miała taką, o.
2: Oby, trzymam kciuki, żeby mi się to przytrafiło. Fajna.

Piątek, a na antenie Trend Radia wasze gorące i serdeczne pozdrowienia. Wcześniej Everything I Do i Ian Wisborne, to gorąca, serdeczna i taka piątkowa, słuchajcie, dawka pozdrowień od Mariusza, który mocno i serdecznie pozdrawia i ściska przede wszystkim swoją Anię. A teraz, no właśnie, R.I.O. I Like, I Love You. No to właśnie, to jest taka wyjątkowa piosenka specjalnie dla Martyny z Krosna. Pozdrowienia Przesyna, przesyła. Przesyła i zasyła. Dokładnie napisane zasyła. Niech będzie. Lucjan, którego również bardzo gorąco i serdecznie pozdrawiamy. Za chwilę 18, a o tej porze najświeższe doniesienia Kraj Świat. Gorąco zapraszam również na informacje sportowe i prognozę pogody.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Dwóch turystów uderzonych piorunem na Giewoncie. Nad Polską przelecą, może nawet spadną, szczątki rosyjskiej rakiety. Dwa mocne polskie akcenty w walce o złotą palmę na festiwalu w Cannes. Agnieszka Trojanowska-Bis. Burza na południu Polski zaskoczyła turystów. W Tatrach ranne są dwie osoby, które zostały uderzone przez piorun w okolicach Giewontu. Gdy piorun uderzył około godziny 14, znajdowało się tam wówczas pięcioro turystów. Niestety dwaj zostali porażeni. Z powodu silnego wiatru był problem z dotarciem na miejsce śmigłowcem, przekazał Łukasz Stępek z Topru.
2: Ostatecznie dało się tam desantować ratowników.
1: Życiu poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo. Jeden został przewieziony śmigłowcem, drugi został sprowadzony. Napływające informacje o decyzjach Waszyngtonu o redukcjach wojsk USA w Europie to efekt reorganizacji amerykańskiej armii, mówi minister obrony narodowej Władysław Kośniak-Kamysz.
3: Amerykanie postanowili, że ta reorganizacja będzie przebiegała nie tylko w Niemczech, tylko będzie ona szerszy kontekst europejski miał. Jeżeli do Polski przyjedzie inna brygada niż ta miała, może ta z Niemiec, a z Niemiec wyjedzie 5 tysięcy żołnierzy, dla Polski, tak jak jesteśmy zapewnieni przez głównodowodzących siłami amerykańskimi w Europie, nie ma zmiany w gwarancjach bezpieczeństwa.
1: Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił tym samym, że liczebność kontyngentu amerykańskich wojsk w Polsce, szacowana dotąd na około 10 tysięcy, nie zmieniła się, ale jak informuje agencja Reutera, Pentagon anulował plany przemieszczenia 4 tysięcy amerykańskich żołnierzy do Polski. O decyzji tej nie został jeszcze powiadomiony Kongres i nie ogłoszono jej oficjalnie. Polska Agencja Kosmiczna ostrzega przed możliwym wejściem w atmosferę szczątków rosyjskiej rakiety, choć najbardziej prawdopodobny obszar upadku to okolice Afryki. Eksperci nie wykluczają, że fragmenty mogą spaść także nad Polską, mówi Rafał Grabiński z portalu urania.pl. Obiekt Fregat, czyli górny stopień rosyjskiej rakiety, wraca na Ziemię po wyniesieniu 16 satelitów telekomunikacyjnych.
4: Najczęściej są to fragmenty ciśnieniowych zbiorników, które są z natury tak budowane, żeby wytrzymały wysokie ciśnienie od wewnątrz. No i przez to, że są w ten sposób budowane, no to one często właśnie potrafią taki lot atmosferyczny przetrwać.
1: Rosyjski element rakiety o masie około tony może wejść w atmosferę w czasie między sobotnim porankiem a niedzielnym popołudniem. Wśród potencjalnych obszarów zagrożenia wymieniane są także wschodnie rejony Polski. To najbardziej osobisty film, jaki zrealizowałem. Tak o filmie Ojczyzna mówi reżyser Paweł Pawlikowski. Jego obraz rywalizuje o Złotą Palmę podczas 79. Festiwalu w Cannes. Film opowiada o losach laureata literackiej Nagrody Nobla Thomasa Manna i jego córki Eriki, którzy w szczytowym okresie zimnej wojny podróżują przez Niemcy i jest czarno-biały.
5: Black and white is an honest deal with the
6: audience. Ta czerń i biel to szczera propozycja skierowana do widzów. W sztuce zawsze staramy się w pewien sposób dążyć do abstrakcji. A czerń i biel mają w sobie coś, co odrywa rzeczywistość od prozy.
1: Na statuetkę szansę ma też dramat Historie równoległe, którego producentami wykonawczymi są Maciej Musiał i zmarły wczoraj Krzysztof Piesiewicz. Ojczyzna i Historie równoległe to dwa z 22 filmów, które walczą o Złotą Palmę podczas tegorocznego festiwalu w Cannes.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Przyszłość Roberta Lewandowskiego rozstrzygnie się w najbliższych dniach. Tak przynajmniej twierdzą hiszpańskie media. Kataloński dziennik Sport napisał, że Polak jest o krok od ogłoszenia odejścia z FC Barcelony po 4 latach występów w koszulce Blaugrany. W niedzielę pewna tytułu Barca rozegra ostatnie spotkanie w La Liga przeciwko Betisowi. Lewandowski może przenieść się do Stanów Zjednoczonych lub Arabii Saudyjskiej. Już tylko 4 mecze pozostały do rozstrzygnięcia turnieju tenisowego w Rzymie wśród mężczyzn i kobiet. W finale pań nie zobaczymy Igi Świątek. Za to wśród panów po raz pierwszy od pół wieku może wygrać Włoch. Wielkie szanse ma na to Jannik Sinner, który już pobił podczas tego turnieju rekord Nowaka Dziokowicza. Zanim Sinner zagra o tytuł, musi jeszcze wygrać wieczorny półfinał z Daniłem Miedwiediewem. Ale już pokonując w ćwierćfinale Andrija Rublowa, poprawił rekord Nowaka Dziokowicza w liczbie wygranych z rzędu meczów w turniejach rangi ATP Masters 1000. Wygrał po raz 32 z rzędu, komentuje wieloletni dziennikarz tenisowy Tomasz Wolfke.
2: To są wyniki naprawdę wybitne, przy czym pewnie Dżokowicz miał trochę trudniej niż w tej chwili Sinner, bo Sinner ma tak naprawdę jednego wielkiego rywala, Alcaraza, a może się z nim spotkać tylko w finałach, więc jeżeli Alcarazowi się powija noga, a ostatnio mu się powijała i do tych finałów nie dochodził, to troszeczkę jest mu łatwiej, bo mówiąc z lekką przesadą i w lekkim cudzysłowie, nie ma z kim przegrać. Dżokowicz oczywiście miał, bo miał Federera, Nadala, Mareja i czasami Wawrinkę.
1: Sinner o finał z Miedwiediewem zagra dziś wieczorem, o ile pozwoli na to pogoda, bo pierwszy półfinał Casper Ruud Luciano Darderi został przerwany przez deszcz. Z kolei jutro w finale turnieju kobiet Coco Gauff zmierzy się z Eliną Świtoliną, która dziś w nocy pokonała Igę Świątek. Duńczyk Jonas Winigo wygrał 7 etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia z Formi na górę Blockhaus w Apeninach. Różową koszulkę lidera zachował Portugalczyk Afonso Eulalio, który minął linię mety na 15 pozycji niespełna 3 minuty po Duńczyku.
3: Jeszcze zaglądamy na prognozę pogody dzisiaj w regionie. No cóż, przelotne opady deszczu mogą pojawiać się zarówno na Podkarpaciu, jak też i w Małopolsce. Ale też i jutro nic ciekawego, słuchajcie, w pogodzie. W okolicach 11 stopnia zobaczymy na termometrach. Też opad deszczu przewiduje się w całej południowo-wschodniej Polsce. 14 w porywach do 25 to prędkość wiatru. Jeśli chodzi o niedzielę, oj, tutaj naprawdę nie mam poprawnych i pozytywnych informacji. Poprawne może są, ale nie wiem, że są poprawne. No 9 stopni, słuchajcie. 20 prawie maja, a tu 9 stopni Celsjusza. Będzie cieplej od poniedziałku, bo już 15.
0: Reklama.
4: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
5: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
4: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
5: 795 216 523.
4: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
0: Halo Besko. Kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą niedzielę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Besko, Bieszczadzka 11. Parking Delikatesów Centrum. Zapraszamy 17 maja od 18.
6: Już 14 maja rozpoczyna się nowa gazetka promocyjna w marketach PSB Mrówka w Jaśle i Pilźnie. A w niej między innymi grill gazowy, czteropalnikowy, tylko 799 zł. Kosa spalinowa Horse, już od 359 zł. Z aplikacją Moja Mrówka. Do ogrodu czekają kosiarki, węże, doniczki, zraszacze i meble ogrodowe. Huśtawka z moskitierą Ines za 999 zł. A zestaw dwóch leżaków ze stolikiem tylko 399 zł. Remontujesz? W gazetce farby, elektronarzędzia i myjka ciśnieniowa już od 599 zł. Wiertarko-wkrętarka z zestawem 117 elementów, tylko 169 zł. Rób zakupy i odbierz darmową maskotkę Mrówkę. Szczegóły w aplikacji Moja Mrówka. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. PSB Mrówka Pilsno, ulica Witosa 2A. Promocja trwa od 14 do 23 maja. Zapraszamy.
7: Reklama. A teraz

0: granica na antenie Trend Radio. Oczywiście kolejne gorące i serdeczne hity. Tak, w piątek moc gorących i serdecznych pozdrowień z okazji 35. rocznicy ślubu dla Ryszarda i Ewy. Pozdrowienia prosto z Bukowska. No i oczywiście piosenka pojawiła się dla was, specjalnie dla was, właśnie granica.
1: Dziękuję.
0: Pamiętacie Let This Party Never End? No właśnie, to słynny... w zasadzie remikser stany starych dobrych hitów, starych dobrych przebojów, ale też miał kilka swoich takich topowych propozycji, o których wspominamy często z Anią w 90 godzinach. To może nie jedna z tych swoich pionierskich przebojów, które stworzył od A do Z, ale na pewno hit, który jest warty polecenia. Dlatego Agnieszka pozdrawia i poleca. Mark Owen.

chyba pamiętacie, moi drodzy, ten aksamitny głos Marysia i oczywiście Somewhere Over the Rainbow. Oryginał należał do innego wykonawcy, ale zdecydowanie ten hit, moi drodzy, należy do tego wyjątkowego, słuchajcie, ten wyjątkowy vibe z lat 90. oczywiście nadał nowy koloryt chyba w 96 roku. Pozdrawiamy bardzo gorąco, to Kinga, którą również mocno ściskam, a teraz przenosimy się do Gorlic. I oczywiście też fajny numer, tak na piątek, tak na weekendu początek, kto rozpoczyna weekend, ręka do góry. No z tego co widzę, to wszyscy. Zanim zagramy ten numer, to jeszcze informacje regionalne pojawią się na naszej antenie, na które w tym momencie zapraszam, jak też na stronę trendradio.pl. To wyjątkowe hity, których no nie sposób nie zauważyć, słuchajcie, również podczas retrolisty, 90 na godzinę, trendlisty, etc., etc. Trendlista po godzinie 19.20, zapowiedzi już była, natomiast

0: oraz nieprzewidzianymi warunkami gruntowymi, mówi Joanna Rarus, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Rzeszowie.
1: Wezwaliśmy wykonawcę zgodnie z zapisami umowy do natychmiastowego podjęcia i prowadzenia robót zgodnie z kontraktem, do zapewnienia mobilizacji kadry oraz sprzętu na placu budowy, a także usunięcia skutków dotychczasowych naruszeń. Mostostal Warszawa nie zastosował się do wezwania. Publicznie i otwarcie informował o braku zamiaru kontynuowania swoich zobowiązań kontraktowych. Mając to na uwadze, po upływie wyznaczonego terminu odstąpiliśmy z winy wykonawcy od umowy na realizację odcinka S19 do Marac-Krosno. Nasze działania są zgodne z kontraktem, a także z przepisami prawa i mają na celu należyte zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa, czyli wszystkich podatników.
0: Jak podkreśla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zerwanie umowy to ostateczność poprzedzona wieloma próbami wyjaśnienia sporów i kontynuacji inwestycji.
2: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
0: Policjanci Komisariatu Policji w Tarnów Centrum ustalili i zatrzymali sprawcę dwóch kradzieży z włamaniem, do których doszło 8 oraz 11 maja w jednym ze znanych punktów gastronomicznych na terenie Tarnowa, wyjaśnia aspirant Kamil Wójcik, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.
3: Natomiast sam sprawca, 36-latek, mieszkaniec sąsiedniego powiatu, został zatrzymany, zostały mu przedstawione zarzuty. Do tych zarzutów mężczyzna się przyznał. Łączna wartość strat, łączna kwota strat osiągnęła 450 zł, natomiast za przestępstwa, których dokonał, grozi mu nawet do 10 lat pozbawienia wolności.
0: Mężczyzna usłyszał zarzuty z artykułu 279 paragraf 1 kodeksu karnego dotyczącego kradzieży z włamaniem. Podczas wykonywanych czynności przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Gmina Domarac podpisała umowę na zakup wraz z dostawą ładowarki na potrzeby PSZOK. Inwestycja realizowana jest w ramach programu Regionalnego Funduszy Europejskie dla Podkarpacia i ma na celu doposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Domaradzu w nowoczesny sprzęt usprawniający funkcjonowanie obiektu oraz obsługę mieszkańców. Zakup ładowarki pozwoli na bardziej efektywne gospodarowanie odpadami komunalnymi, poprawę organizacji pracy PSZOK oraz zwiększenie możliwości technicznych obiektu. Podczas sesji Rady Miasta Gorlice radni udzielili burmistrzowi wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2025 rok. W wyniku głosowania radni udzielili burmistrzowi Rafałowi Kukli wotum zaufania. 15 radnych zagłosowało za, 6 radnych się wstrzymało. Przed oddaniem głosu radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej. Wsparcie, rozmowa i przestrzeń do odzyskania poczucia bezpieczeństwa. Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Osób Doznających Przemocy Domowej zaprasza do udziału w grupie Droga. To otwarte i bezpłatne spotkanie dla osób z doświadczeniem przemocy, podczas których można otrzymać wsparcie emocjonalne, poszerzyć wiedzę i wymienić się doświadczeniami w atmosferze szacunku oraz zrozumienia. Celem grupy jest udzielenie wsparcia emocjonalnego, wzmocnienie poczucia siły i sprawczości, psychoedukacja i poszerzenie wiedzy dotyczącej przemocy oraz jej skutków. Spotkania są bezpłatne, bez rejonizacji, nie obowiązują na nie też żadne zapisy. Najbliższe odbędzie się w poniedziałek 18 maja o godzinie 17 w Tarnowskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Osób Doznających Przemocy Domowej.
4: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowa o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
5: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
6: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
5: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
6: 795 216 523.
5: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radio.

0: Media to twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
1: Reklama.
2: Granie na żądanie.
3: Wyślij SMS pod numer 7148.
2: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
3: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
2: po 17.

śpiewało się, bawiło się, moi drodzy. Kawałek, no, wyjątkowo znany, bo oczywiście teraz specjalna i cieplutka dedykacja dla Marty od Bogdana. Proszę bardzo, prosto z Nowego Żmigrodu. Pozdrowienia dla wujka Waleriana i całej ekipy udanego grillowania i smacznej kiełbasy. No cóż, taka dedykacja wraz z utworem, który pojawia się specjalnie. Chłopaki, drogie panie, dla was.

Kawałek, który wszyscy znają i oczywiście bardzo kochają, czy na festynach, czy na okolicznościówkach, czy na, no właśnie, grillowaniu, czy na przykład na prywatkach. Jak u Piotra, która, no właśnie, prywatka takowa odbędzie się jutro po godzinie 20, to trzymamy kciuki, że wszystko się uda, bo pogoda ma być taka sobie. Ale nic, na razie o tym nie mówimy. Mówimy na pewno o wakacyjnych, pięknych przebojach, które towarzyszą nam zawsze podczas wakacji i kiedy tylko słońce opromieni nasze twarze. Aleksja.

I jak, wspomnienie wakacji wróciło teraz? Mam nadzieję, że tak to wygląda, bo w niejednym przypadku chyba dokładnie tak jest. Jak napisał do nas na przykład Marek, ale jeszcze wczoraj, przepraszam, że Marku zapomniałem, wakacyjne hity, cały czas grajcie w graniu na żądanie. Pozdrawiam gorąco z Grybowa. Grybów pozdrawiamy bardzo serdecznie. Ja Grybów kojarzę bardzo dobrze, przejeżdżam tam często. No właśnie, nawet się wstąpiło czasem do Grybowa. Tajemniczeni wiedzą, o co chodzi. Sarah Connor pojawia się teraz na naszej antenie. Let's get back to back, bad boy. O, dokładnie o to nagranie chodzi. Let's get back to bad boy. I na antenie Trendy Radia pojawia się ta wyjątkowa wokalistka, tak, która oj, zrobiła tym hitem taką karierę, a wszystkie rozgłośnie radiowe myślę, że zwariowały na punkcie Sary Connor i tego przeboju. Wyjątkowe hity tylko u nas na 101.995.2 FM. To wyjątkowe granie. Nie na żądanie, a gramy te hity, które zamawiacie cały czas. It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah, brand new diva.

połówki dwie. No w zasadzie to dwie połówki serca. Jak połączymy, to mamy jedno serce, nie? No, to wszystko wiadomo, o co chodzi w tym utworze. Wszyscy wiedzą, my też wiemy i oczywiście teraz gorące i serdeczne pozdrowienia jeszcze przed godziną 19. Ciepła dedykacja dla mojej kochanej Martuni. Życzę jej wszystkiego naj. A pozdrowienia przysyła, no właśnie, Andrzej. Andrzej z Jasła pozdrawiając, zamawia też numer z Koli i Justyna Steczkowska.

0: Latino Gang, Justyna.
1: Latino Gang, Justyna, Skoli.
2: Granie na żądanie.
3: Wyślij SMS pod numer 7148.
2: Otreści trendy, kropka i treść pozdrowień.
3: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku.
2: Po 17.
4: Po 17.
5: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
6: Są zarzuty i wniosek o areszt po pobiciu nastolatków z Ukrainy w Warszawie. W szpitalu są już dwie osoby ranne po uderzeniu pioruna na Giewoncie. Dary przyjaźni to nowa wystawa stała w Łodzi, tak duża, że mieści się w dwóch siedzibach. Agnieszka Trojanowska-Bis. Są wnioski o areszt i zarzuty dla dwóch podejrzanych o pobicie nastolatków z Ukrainy w Warszawie, informuje prokuratura. Policja zatrzymała w tej sprawie 5 osób Polaków w wieku od 15 do 18 lat. Trzech nieletnich uczestników pobicia sąd umieścił w schronisku dla nieletnich. Państwo reaguje na wszystkie takie przypadki bandytyzmu, mówi minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński i zapewnia, że nie będzie tu żadnej taryfy ulgowej.
7: Nie chcę przesądzać, bo to jest kwestia ustaleń, też przesłuchań śledczych, czy to brutalne pobicie było na tle narodowym. Widzimy, że tych przestępstw jest więcej, ale reagujemy na nie bardzo twardo i zdecydowanie.
6: Do zajścia doszło przed tygodniem na warszawskim Moście Świętokrzyskim. Polacy zaatakowali tam troje Ukraińców z użyciem niebezpiecznych narzędzi. Jeden z nich z powodu odniesionych obrażeń został przewieziony do szpitala. Napastnikom grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Decyzja o wstrzymaniu przerzutu brygady pancernej do Polski zapadła w ostatnich dniach, a część brygady była już w Polsce lub w drodze. Potwierdził w kongresie dowódca Sił Lądowych Stanów Zjednoczonych generał Christopher Laneve. Decyzje Waszyngtonu w Polsce tłumaczone są jako reorganizacja amerykańskiej armii.
8: Ta reorganizacja będzie szerszy kontekst europejski miał.
6: Mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Dla Polski nie ma zmiany w gwarancjach bezpieczeństwa.
6: Ten chaos informacyjny sprzyja Rosjanom, komentuje Agnieszka Brycy z Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
9: Oni się spodziewali, tak jak i sojusznicy europejscy, redukcji wojsk amerykańskich, ale sposób, w jaki to jest realizowane, czyli w takim chaosie decyzyjnym i w chaosie informacyjnym, to pozwala im wyciągać wniosek, że słabość, czyli brak koordynacji, chaos, niepewność i brak zaufania potwierdzają słabnącą siłę Sojuszu Północnoatlantyckiego. A jeżeli tak rozumią to Rosjanie, to w kroku drugim, czyli we wniosku następnym, oni będą to oceniać w taki sposób, że otwiera się jeszcze bardziej okno możliwości do przetestowania NATO.
6: Jak informuje agencja Reutera, Pentagon anulował plany przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Dwie osoby trafiły do zakopiańskiego szpitala po porażeniu piorunem w rejonie szczytu Giewontu. Jedna z poszkodowanych osób na chwilę straciła przytomność. W grupie było łącznie 5 turystów, ale 3 z nich nie odniosło obrażeń. Do zdarzenia doszło wczesnym popołudniem na kopule szczytowej Giewontu podczas zejścia grupy. W Muzeum Sztuki w Łodzi ruszyła dziś nowa wystawa stała Dary Przyjaźni. Prezentuje niemal 150 prac 80 artystów z kilkudziesięciu krajów świata. To dzieła, które autorzy przekazali do muzeum w ciągu ostatnich 2 lat. Część prac pochodzi od światowej sławy szkockiego artysty i kolekcjonera Richarda De Marco, mówi dyrektor Muzeum w Łodzi Daniel Muzyczuk.
10: Ten 96-letni wybitny kurator i artysta odwiedzi nas i będzie uczestniczył w otwarciu naszej ekspozycji.
6: Wystawa prezentowana jest w 2 siedzibach muzeum, część w MS1, a część w MS Kwadrat.

0: info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Rosyjscy i białoruscy zapaśnicy będą mogli startować pod swoimi flagami. Tak zdecydowała dziś Międzynarodowa Federacja Zapaśnicza, precyzując, że w przypadku zwycięstw sportowcy z tych krajów wysłuchają też swoich hymnów. Decyzja ta jest częściowo następstwem zalecenia MKOL-u, który w ubiegłym tygodniu zarekomendował zniesienie wszystkich ograniczeń dla białoruskich sportowców startujących w zawodach międzynarodowych. I tym samym otworzył im drogę do pełnego powrotu na Igrzyska Olimpijskie. Sankcje wprowadzono po inwazji Rosji na Ukrainę sprzed 4 lat. Apoloniusz Tajner jest jedynym kandydatem na stanowisko prezesa Polskiego Związku Narciarskiego, ogłosiła federacja. Tajner był szkoleniowcem reprezentacji Polski w skokach narciarskich i doprowadził Adama Małysza do najważniejszych trofeów, w tym medali olimpijskich. Później przez 16 lat był prezesem PZN. Wybory zaplanowano na 13 czerwca. Jutro w Szanghaju odbędzie się pierwszy z 15 tegorocznych meetingów Diamentowej Ligi. Wystąpi tam jeden Polak, Patryk Sieradz, który będzie nadawać tempo w biegu na 800 metrów. Nasza brązowa medalistka olimpijska z Paryża, Natalia Bukowiecka, na swój pierwszy start w Diamentowej Lidze czeka do początku czerwca na meeting w Rzymie, gdzie równo 2 lata temu wywalczyła tytuł mistrzyni Europy.
2: To będzie mój pierwszy powrót do Rzymu po Mistrzostwach Europy na ten stadion, więc bardzo, bardzo się cieszę, bo naprawdę mam tam wspaniałe wspomnienia i bardzo chętnie znów stanę na tej bieżni. Może te wspomnienia wrócą i dodadzą mi też energii na tą resztę sezonu.
1: A 23 sierpnia, czyli za 100 dni, zawody Diamentowej Ligi gościć będzie po raz kolejny Stadion Śląski w Chorzowie. Finał cyklu na początku września w Brukseli. Argentyna, Meksyk i Benin będą rywalkami Polek w fazie grupowej piłkarskich Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20. Losowanie odbyło się dziś w Łodzi, a turniej z udziałem 24 drużyn zostanie rozegrany w 4 polskich miastach. Oprócz Łodzi także w Bielsku-Białej, Katowicach oraz Sosnowcu. Początek rywalizacji 5 września.
3: A ja zapraszam na prognozę pogody. 10 stopni już tej nocy. Synoptycy przewidują lokalnie opad deszczu. W tym temacie niewiele zmieni się także jutro. 11 stopni odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Niedziela stricte deszczowa, 9 stopni, w nocy tylko 8.

A jak? Kordian już teraz na antenie Trendy Radia. Kawałek to Hulaj Dusza. To serdeczna i gorąca dedykacja dla Martuni. Pozdrowienia od Roberta, który zadedykował ten kawałek prosto z Bukowska. Gorące i serdeczne. A teraz przenosimy się do Rymanowa. Dla Ewy pozdrowienia od Robka. Tak dokładnie jest napisane. I piosenka. Ma pojawić się na naszej antenie. Barty, Superstar. Czy to coś znaczy? Chyba tak, na pewno tak. A więc, moi drodzy, gramy 19:10 dokładnie. Za chwilę trendy lista, za chwilę odliczanie, wielkie odliczanie, ale dzisiaj, uwaga, też disco hity. Czyli będziemy grali takie przeboje właśnie jak ten, który słyszycie teraz, czyli bardzo imprezowe.

bardzo fajna eurodance'owa, no właśnie, składanka Superstar i Barty. To serdeczna i gorąca dedykacja od Marcina Rogali, który pojawił się przed godziną 19.14. Pozdrawiając Was bardzo mocno i serdecznie. Dla Lenki ciepła dedykacja prosto z Doma Radza. Gorące i serdeczne pozdrowienia również dla Patrycji Skorczyny. A pozdrowienia przesyła Szymek i oczywiście zadedykował to nagranie, które jeszcze słyszycie na naszej antenie. Wiwat, jak ja cię kocham dziewczyno, bardzo proszę o zagranie tego przeboju. Marek pozdrawia z Jasła, konkretnie z ulicy Akacjowej. No właśnie, to pozdrawiamy bardzo gorąco, a już teraz na naszej antenie, no właśnie, grad wyjątkowych dźwięków od grupy Wiwat. Ja bardzo dziękuję, pozdrawiam miło, weekendu życzę fajnego, udanego, no. Będzie zimno i deszczowo, ale mimo wszystko wszystkiego naj. Mikoś Marcin, do usłyszenia, a za chwilę Ania Minasian, a później Marcin Rąpała. I

0: lista. Głosuj teraz. 7148 TRL. I tytuł nagrania.
1: Piątek, piąteczek, piątulo. Dzień dobry, Rasek, hello. Moi drodzy, no wreszcie nastał ten najpiękniejszy dzień w tygodniu, czyli piątek. Zapraszam Was bardzo serdecznie, 15 dzień maja 2539, notowanie programu na wylot Dinoro, If Only You. No niestety po raz ostatni, ale utwór na pewno jeszcze będzie gościł na naszej antenie. Startujemy.
2: Wyloty.

0: Standardowo zapraszam do propozycji pierwszej. Keira i Upgrade. Jest i ona, powraca Karolina Baran z najnowszym singlem. Jak sama twierdzi, jest to coś więcej niż popowa opowieść. To emocjonalny manifest. Keira mierzy się w nim z tematem wychodzenia z toksycznej relacji. No, możecie też pisać, czy w takowej kiedykolwiek byliście, i odzyskiwania przestrzeni dla samej siebie. Czyli jest to taka emocjonalna historia samej artystki. Posłuchajcie sami, chociaż w mega popowym wydaniu mimo wszystko.
1: Propozycje.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry piątek.
1: Ajajaj, przyjemnie to wybrzmiało, tak tylko przypomnę Keira, czyli Karolina Baran z najnowszym singlem Upgrade. A przed nami Teddy Swims, Mr. Know It All. To jest dopiero artysta z krwi i kości, nominowany do Grammy, zdobywca diamentowej płyty. Przedstawia nowy singiel, z miejsca wpadający w ucho, dosyć zwiewny, który opowiada o bólu romantycznego sabotowania samego siebie. No, ja tu również słyszę refren w stylu rocka z lat 80. Nie wiem, czy wy też to zauważycie, ale jak tak, to śmiało możecie pisać. Lubię takie vintage brzmienia. Play!
2: Propozycje.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Już obowiązują zmienione przepisy dotyczące kontroli zwolnień lekarskich. Kontrolerzy ZUS uzyskali nowe uprawnienia. Chorujący dokładną informację, co im wolno, a czego nie wolno w czasie ZLA robić. Nie zmieniła się zasada, że osoba ubezpieczona może utracić prawo do zasiłku chorobowego za cały okres zwolnienia od pracy, jeżeli w czasie, w którym miała orzeczoną niezdolność do pracy, będzie wykonywać pracę zarobkową lub podejmować aktywność niezgodną z celem tego zwolnienia. Znowelizowane przepisy doprecyzowują jednak, co można, a czego nie można na zwolnieniu lekarskim, mówi Wojciech Dylong, rzecznik prasowy ZUS w regionie województwa podkarpackiego.
2: Praca zarobkowa to każda czynność, która ma charakter zarobkowy, niezależnie od stosunku prawnego będącego podstawą jej wykonywania. Pracą zarobkową nie są tak zwane czynności incydentalne, czyli takie, których podjęcia w okresie zwolnienia od pracy wymagają istotne okoliczności, ale wyjaśniam od razu, że taką istotną okolicznością nie może być polecenie pracodawcy. Przestrzegam, że jeżeli podczas zwolnienia chory będzie wykonywać pracę zarobkową lub podejmować aktywność niezgodną z celem zwolnienia, może taka osoba stracić prawo do zasiłku chorobowego w całości, czyli tak jak dotychczas, na zwolnieniu nie można pracować zarobkowo, w trakcie zwolnienia

0: ruin, warsztaty tworzenia lampionów dla dzieci czy plenerowy pokaz filmu. Wydarzenie zaplanowano na 23 maja. Start o godzinie 18. Wstęp jest bezpłatny.
1: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
0: W Parku Turystyki i Kultury w Skołyszynie odbyło się podsumowanie 7. edycji akcji czytelniczej Gokiczaki, organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie. Celem akcji jest promocja czytelnictwa wśród dzieci, rozwijanie wyobraźni oraz zachęcanie do regularnego odwiedzania bibliotek, mówi Bogusław Kręcisz, wójt gminy Skołyszyn.
2: Akcja polega na wspólnym czytaniu rodziców z dziećmi. Akcja prowadzona już kolejny raz przez Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa. To nie tylko czytanie dla samego czytania, ale oprócz tych korzyści płynących z czytania książek są jeszcze inne korzyści, to znaczy przebywanie z rodzicami, to są te wspólne chwile, które później wspomina się często przez całe życie.
0: Akcja polegała na zbieraniu specjalnych naklejek do kart kolekcjonerskich za wypożyczenie książek, czasopism oraz aktywny udział w warsztatach bibliotecznych. O szczegółach mówi Marta Gąsiorowska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie.
3: Przez 2 miesiące zapraszamy dzieci do odwiedzin naszych 3 bibliotek, do wypożyczenia książek, do uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez pani bibliotekarki i w ramach tych akcji dzieci otrzymują naklejki. Każdy z czytelników, który odbiera komplet naklejek, jest ich dokładnie 30, wklei do swojej kolekcjonerskiej karty, a później złoży tą kartę ze swojej bibliotece, czyli w Skołyszynie, Charklowej lub w Święcanach, miał okazję otrzymać swojego Gokiczaka. 161 młodych czytelników z naszej gminy odebrało swojego Gokiczaka, którym mam nadzieję, że pięknie się będą opiekować.
0: Akcja trwająca od marca 2026 roku we wszystkich bibliotekach Skołyszyn, Charklowa, Święcany zakończyła się wielkim finałem, podczas którego wręczono nagrody małym czytelnikom.
4: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
1: Reklama. Trendlista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut po 19.20. Po 19.20.
2: I zapraszam oczywiście do głosowania. 7148TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Zapraszam również na naszą stronę internetową, to trendradio.pl. Tam już bezpłatnie możecie klikać. Na 20 nowość. Thomas Gray i Rumors. Uhuhu, imprezowe brzmienia widzę, że wskakują. Na 19 modelki Lubię Cię jak lato z Dwudziechy i Lokaty ku górze Sabrina Carpenter House Tour z miejsca 19.
3: 20.

0: Trendy Radio 101,9 i 95 i 2 FM.
1: Skoro piątek, piąteczek, piątulo, to imprezowych brzmień oczywiście zabraknąć nie może. Calvin Harris, Pray to God. Przed miejscem 17 to Wilkinson i Ultraviolet. 18 zapraszam.

0: tak, moi drodzy, by the way, zbliża się przy okazji mega imprezowy czas w sezonie. Wakacje to czas festiwali, świetnych wydarzeń, także nie możemy zapominać też o tym. Kto wybiera się na openera, też śmiało może pisać, bo zbliża się ogromnymi krokami 1-4 lipca. Mystic Festival w Gdańsku już 3 czerwca, natomiast Orange Warsaw Festival już pod koniec maja, bo 29 do 30 w Warszawie. No, na pewno większość z Was się wybierze, świetne line-upy, super muza, możecie zabrać ze sobą znajomych, rodzinę, kogo tylko chcecie i dobrze się bawić. A jeżeli chodzi o tegoroczne męskie granie, również już mamy line-up. Acid Drinkers, Anna Maria Jopek, Koma, Edyta Bartosiewicz, Igo, Kacperczyk, Mrozu, a także Problem gra Kazika. Także dziubasy, jeżeli chcecie się wybrać, to uważam, że naprawdę warto sobie zarezerwować te terminy. Posprawdzajcie sobie dokładnie artystów, kto wystąpi, kogo zobaczycie na scenie i też możecie śmiało do nas pisać, jeżeli chcecie coś więcej dowiedzieć się na ten temat. Na 16 Fisher Tones and I Favor z 17, 15 Jones Summit All the Time z 16, a na 14 Sony for the Run My Lovin' z 15. Zapraszam do pozostania na antenie.
1: 16
2: w górę.
3: He said, tell me a story.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Po napaści na nastolatków z Ukrainy są zarzuty i wniosek o areszt. Już można szykować kciuki za Polkę w Eurowizji. Jutro wielki finał. Robert Lewandowski podejmuje decyzję o przyszłości. Potencjalne zarobki kuszą. Agnieszka Trojanowska-Bis. Dwóch podejrzanych o pobicie nastolatków z Ukrainy w Warszawie usłyszało zarzuty i ma wnioski o areszt. Policja zatrzymała w tej sprawie 5 osób od 15 do 18 lat. 3 nieletnich uczestników pobicia sąd umieścił w schronisku dla nieletnich. Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński nie chce przesądzać, czy było to pobicie na tle narodowym, ale podkreśla, że państwo reaguje na nie zdecydowanie.
2: Nie jest przypadkiem, że tego typu napaści na tle narodowym jest coraz więcej, bo przyczyniają się do tego nieodpowiedzialni politycy, którzy rozgrzewają te emocje, często zwykłymi fake newsami.
3: Trzeba powiedzieć prosto, tak? Oszołomy, tak jak pan Braun i jego konfederacja nakręcają tą całą spiralę nienawiści, która jest po prostu bardzo niebezpieczna.
1: Dodawał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, oburzony zajściem, do którego przed tygodniem doszło na warszawskim moście świętokrzyskim. Napastnikom grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Wznowiony został ruch pociągów na odcinku Ropczyce-Dębica na Podkarpaciu. Po śmiertelnym potrąceniu osoby, która znajdowała się na torach przez całe popołudnie, ruch był wstrzymany. 70-letnia kobieta zginęła na miejscu. Nie wiadomo na razie, z jakich powodów znalazła się na torach. Na miejscu wypadku cały czas pracują wszystkie służby, jest też prokurator. Obecnie ruch pociągów odbywa się już bez zakłóceń po obu torach. Pasażerowie, którzy jechali pociągiem relacji Przemyśl-Poznań, przesiedli się do pociągu relacji Przemyśl-Szczecin i kontynuują podróż. Już jutro wielki finał konkursu piosenki Eurowizji. Na scenie w Wiedniu zaśpiewają reprezentanci 25 krajów, wśród nich Polka Alicja Szemplińska z utworem Prey. Billboardy, ulotki oraz bardziej widoczna kampania w Krakowie to znak, że zbliża się referendum. Za niewiele ponad tydzień krakowianie zdecydują, czy obecne władze miasta powinny dokończyć kadencję. Pytanie jednak brzmi nie tylko jak zagłosują, ale też czy w ogóle pójdą głosować. Katarzyna Mynaczyk sprawdzała, co mówią mieszkańcy i czy kampania wpływa na ich decyzję.
4: Zagłosowałabym za zmianą.
5: Czyli nie sądzi pani, że prezydent jest właściwym prezydentem w Krakowie?
4: Decyzje, które są podejmowane, odbijają się negatywnym echem na mieszkańcach, chociażby ceny komunikacji miejskiej.
6: Na pewno nie zostanę w domu, pójdę głosować.
5: A co się panu najbardziej nie podoba?
6: Wie pani co, wszystko, strefy parkowania zabierają miejsca dla samochodów, wszystko zrobione pod turystów.
7: Zmiana, jakakolwiek by nie była, nie będzie na pewno lepsza.
1: Krakowskie referendum odbędzie się 24 maja. Robert Lewandowski może zagrać w jednej drużynie z Cristiano Ronaldo. Według najnowszych plotek transferowych Lewy ma być coraz bliżej przenosin do Arabii Saudyjskiej w grze o polskiego snajpera. Mają być już tylko 2 kluby, oba Saudi Pro League, Al Hilal i, jak donosi przegląd sportowy, Al Nasr, którego zawodnikiem jest wspomniany już Cristiano Ronaldo. Mówimy tu o drugim i pierwszym obecnie klubie Arabii Saudyjskiej. W każdym Lewandowski zarobi ogromne pieniądze, mowa nawet o 90 milionach euro za sezon. Kosztem tego wyboru ma być rozłąka z rodziną. Żona piłkarza wraz z córkami mają pozostać w Barcelonie.

To już ta godzina, w związku z tym zapraszam na prognozę pogody. 10 stopni już tej nocy, synoptycy przewidują lokalnie opad deszczu. W tym temacie niewiele zmieni się także jutro. 11 stopni odnotujemy na termometrach w Krośnie, Wiaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Niedziela stricte deszczowa, 9 stopni, w nocy no nieciekawie, bo tylko 8.

0: Trendlista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. Głosuj 7148 TRL. I tytuł nagrania. Tytuł nagrania. 20 hitów w 120 minut. Od poniedziałku do piątku o 19.20. O 19.20.
1: Ode mnie leci przypominajka. Pamiętajcie, że możecie podsyłać wasze propozycje muzyczne do programu Trendlista. Muszą być to oczywiście nowości i w miarę cenzuralne. Nie tak dawno dostałam naprawdę świetny hit, który myślałam, że wykorzystam, ale wchodzę w tekst i niestety, moi drodzy, karamba, dlatego nie mogłam go użyć. Oczywiście, no, też musicie mnie trochę w tym zrozumieć, także ja czekam na więcej od was świetnych hitów. Na miejscu 13 Nelly Furtado w remiksie All Good Things Mata Bukowskiego z 14, 12 Gordo Reinerts Onenwelt Loco Loco z 13, a na 11 Oliver Heldens Run, no niestety w jednolokatowym spadku.
2: 13.
3: W górę.

0: Voilà, tyle tych nietypowych wydarzeń dzisiaj, że aż nie wiadomo od czego zacząć. Obchodzimy tak, Święto Polskiej Muzyki i Plastyki, Dzień Niezapominajki, Międzynarodowy, o, tego może czytać nie będę, Światowy Dzień Kangurowania nawet obchodzimy, o proszę, Patronalne Święto Rolników i Dzień Dojazdu Rowerem do Pracy. Także jest w czym przebierać na pewno, a jeżeli chodzi o ten rower i pracę, moi drodzy, no, biorąc pod uwagę fakt, że paliwo jest tak drogie, no chyba rzeczywiście lepiej przerzucić się na rower, ale jak ktoś mieszka mega daleko od miejsca pracy, to może być ciężko, ale jeżeli tylko możecie, to na te cieplejsze dni naprawdę warto zrezygnować z transportu. Także chyba rzeczywiście musimy powrócić do rowerów. No na pewno dla zdrowia nam się to przysłuży. Dziesiąteczka Global DJs No Good z 11, 9 Beberexa Faithless New Religion z 7, a na 8 Hypaton Easy Bizum i Slide. Tym razem, moi drodzy, z miejsca i się zgubiłam. A, bez żadnych zmian pozostaję na tej lokacie.
1: 10.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa nowego dworca kolejowego w Jaśle wraz z miejscami parkingowymi na kilkadziesiąt samochodów. W związku z tym jasielski magistrat zachęca mieszkańców do udziału w konsultacjach, w których można wyrazić swoją opinię na temat dwóch alternatywnych koncepcji architektonicznych dworca. Konsultacje potrwają do 20 maja. Nowoczesny obiekt będzie funkcjonalny i dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Aby wziąć udział w konsultacjach, wystarczy wypełnić ankietę dostępną na stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle. Noc otwartych sądów to ogólnopolska inicjatywa Ministerstwa Sprawiedliwości, podczas której sądy udostępniają swoje budynki mieszkańcom, aby przybliżyć funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. W programie znajdują się m.in. zwiedzanie sądu, pokaz sal rozpraw, symulacje rozpraw oraz spotkania z przedstawicielami zawodów prawniczych. Wydarzenie organizowane jest również przez Sąd Okręgowy w Krośnie przy ulicy Sienkiewicza 12, już 22 maja w godzinach od 16 do 21. Celem akcji jest edukacja prawna oraz pokazanie, jak na co dzień działa sąd i jakie zadania wykonują sędziowie oraz pracownicy wymiaru sprawiedliwości. Siódmy Festiwal Nauki i Zabawy organizowany przez Uczelnię Państwową imienia Jana Grodka w Sanoku odbędzie się 17 maja w godzinach od 10 do 14 w hali sportowej UP w Sanoku przy ulicy Mickiewicza 21. Tegoroczna edycja wydarzenia ma wyjątkowy charakter, ponieważ odbywa się w rok jubileuszu 25-lecia działalności uczelni.

0: policjantów Wydziału do Walki z Przestępczością przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Już następnego dnia zatrzymano sprawcę oszustwa metodą na policjanta, którego ofiarą padła 76-letnia mieszkanka Tarnowa. 10 maja kobieta straciła ponad 46 tysięcy złotych. Mówi aspirant Kamil Wójcik, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.
1: Kobieta ta przekazała mężczyźnie pieniądze w reklamówce. Wcześniej dokonała wypłaty z tych środków z konta bankowego i pozostawiła je w wyznaczonym przez niego miejscu. Mężczyznę udało się zatrzymać w godzinach popołudniowych. Został zatrzymany, przedstawiono mu zarzuty i tego samego dnia także został doprowadzony do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt.
0: Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące oszustwa. 23-letni obywatel Ukrainy zostanie teraz doprowadzony do sądu wraz z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Komiksowe warsztaty Rysujemy Robale, wydanie wyjątkowego komiksu inspirowanego światem owadów i postacią księcia Świejkowskiego, przyrodnicze spacery, owadzie safari, nocne obserwacje owadów oraz ekologiczne kino plenerowe. To tylko część atrakcji, jakie już wkrótce pojawią się w Gorlicach w ramach projektu Owadzia Sprawa. Miasto pozyskało na realizację przedsięwzięcia 56,5 tysiąca złotych dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców, budowanie odpowiedzialnych postaw wobec środowiska naturalnego oraz ukazanie znaczenia owadów w funkcjonowaniu ekosystemów. Wszystkie działania projektowe będą nawiązywać do pasji i dziedzictwa księdza Świejkowskiego, gorlickiego bohatera z czasów I wojny światowej, społecznika i miłośnika przyrody, którego szczególną pasją była entomologia. Całkowita wartość projektu to ponad 64 tysiące złotych.
2: Więcej informacji na trendradio.pl.
3: Reklama.

0: ty próbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama.
3: Trendylista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj 71-48 TRL i tytuł nagrania. Koszt to złotówka plus VAT.
4: 7148 TRL kropka i tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówka plus VAT. Zapraszam również na naszą stronę internetową, to trendyradio.pl. Tam możecie już bezpłatnie klikać za pomocą łapek w górę lub w dół. I takie też przyjmujemy głosy na klatę, jak to się mówi, dlatego że bez tego nowy lotu mogłoby nie być. Także głosujcie, zapraszam bardzo serdecznie. My już na lokacie numer 7, Kasia Lins i Sexy Doll dzisiaj w pięknym dwulokatowym awansie, na 6 Kashmir Ultra Love z piąteczki, a na 5 Dimension Baby Close One in a Lifetime dzisiaj z 4. 7.

0: Moniko, w takim razie życzymy Pani wszystkiego, co najpiękniejsze z okazji 55. urodzin. I do życzeń dołącza się mąż Zbyszek z córą Marysią. Pięknie. O, pozdrawiam bardzo gorąco całą familię i mam nadzieję, Pani Moniko, że to będzie dla Pani mega, mega dobry dzień. Chociaż już powoli dobiega końca, to na pewno można bardziej przyimprezować. W końcu jest piątulo i fajnie wykorzystać ten czas nawet na jakąś drobną imprezę. Na czwartym i Stand Dubs Jazzy on a Wave z 6, na trzecim Moti Talk in the Morning z 2, a na drugim piękny jednolokatowy awans Cleo i Kolory lata. Czujecie? No powoli czuć.
1: 4.
2: W górę.

Halo, halo, zapraszam na piątkowe podsumowanie trendy listy. Wylot Dinoro, If Only You, propozycja Keira, Upgrade, Teddy Swims, Mr. Know It All. Na 20. Thomas Gray, Rumors, na 19. modelki Lubię Cię jak lato, 18. Sabrina Carpenter, Houster, 17. Wilkinson, Ultraviolet, 16. Fisher, Tonzenai i Favor, na 15. John Summit, All The Time, 14. Sony Fodera, My Lovin, 13. Nelly Furtado, All Good Things w remiksie, 12. Gordo Reiner, Zonenwelt, Loco Loco, 11. Oliver Heldens Run, 10. Global DJs No Good, 9. Beberexa New Religion, 8. Hypeton, Easy Bizus Light, 7. Kasia Lins i Sexy Doll, 6. Kashmir Ultra Love, 5. Dimension Baby Close One in a Lifetime, na 4. East End Dubs on a Wave, na 3. Multi Talk in the Morning, 2. Cleo Kolory Lata i zwycięża bez żadnych zmian Alok Khalid z hitem Dive Into Me. No to płyniemy, ale do weekendu. 1.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Przed burzami wciąż ostrzega Instytut Meteorologii. W wakacje poczujemy w kieszeni efekty wojny na Bliskim Wschodzie. A na koniec zapowiedź siatkarskiej Ligi Mistrzów. Ta startuje jutro w Turynie. Agnieszka Trojanowska, BIS. Jeszcze przez godzinę obowiązują alerty przed burzami w 13 województwach. Ostrzeżenia wydano dla Pomorskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Podlaskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Mazowieckiego, Wielkopolskiego, Łódzkiego, Świętokrzyskiego, Lubelskiego, Opolskiego, Śląskiego, Małopolskiego i Podkarpackiego. Dla Małopolskiego alert przed burzami wydało także RCB. Alerty obowiązują do godziny 22. Zaczęło się przerzucanie kosztów drogich paliw na nas, czyli na konsumentów. Efekty wojny na Bliskim Wschodzie zaczynają się rozlewać po cenach w całej gospodarce, co pokazuje inflacja przyspieszająca do 3,2% w skali roku. Główny Urząd Statystyczny podaje dziś szczegóły, w których widać, że póki co drogie paliwa i drogie nawozy na szczęście nie uderzyły w żywność, a wręcz jest sporo kupowanych codziennie produktów, które tanieją. To masło, ziemniaki, wieprzowina i oleje. Ale podwyżki widać już w kosztach utrzymania mieszkania i usługach, od lekarza przez hotel po wycieczkę zagraniczną. Przeciętnie to wzrosty rzędu 5-6%. Oraz oczywiście w transporcie zaskakuje, zwłaszcza inflacyjny rekordzista, mówi Krystian Jaworski, starszy ekonomista Crédit Agricole.
2: Ceny przelotów samolotem i tutaj zwiększyły się one miesiąc do miesiąca o 62%. No i to już na pewno jest bezpośrednia konsekwencja wzrostu cen paliw lotniczych, wywołanym oczywiście konfliktem na Bliskim Wschodzie. Wiadomo, że ceny biletów lotniczych nie stanowią w skali całego roku jakiegoś znaczącego wydatku, no jednak biorąc pod uwagę zbliżające się wakacje, konsumenci akurat ten wzrost cen mogą mocno odczuć.
1: A przyspieszenie inflacji to dopiero początek, bo drogie paliwa, surowce i nawozy będą dopiero w kolejnych miesiącach pokazywały swoje mroczne inflacyjne oblicze, przekładając się na ceny. Polska armia zyskała oczy w kosmosie. Wojsko oficjalnie odebrało dziś satelitarny system rozpoznania radarowego MicroSAR. Na orbicie są już 4 wojskowe satelity. Do końca roku ma ich być w sumie 9. System satelitów powstał w rekordowe 12 miesięcy. Technologia pozwala widzieć w dzień, w nocy, także przy dużym zachmurzeniu, mówi wiceszef MON-u Cezary Tomczyk.
3: Sprawdzaliśmy, ile czasu minie, od kiedy wojsko powie, że chce dokonać zobrazowania jakiegoś odcinka Ziemi. To było kilkadziesiąt dni. Dzisiaj to jest kilka minut. I to jest rzeczywiście ogromny skok.
1: Polskie satelity obserwują już m.in. cele w Rosji, jak bazy wojskowe. Jutro w Turynie zaczyna się Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów z udziałem 2 polskich drużyn. Pierwszy do rywalizacji w półfinale o godzinie 17 przystąpi jutro Projekt Warszawa. Rywalem stołecznego zespołu będzie obrońca tytułu Perugia, mówi trener drużyny z Warszawy Kamil Nalepka.
4: Staramy się przysłowiowo nie pompować za bardzo balonika. Staramy się do tego meczu przygotować jak do każdego innego. Mamy super doświadczenie, bardzo ciężkie doświadczenie z Ligą Mistrzów w tym sezonie. Playoffy z Trentiną, ćwierćfinał z Lublinem. Myślę, że nas bardzo dobrze zahartowało na to, co się tutaj wydarzy teraz ten weekend na hali. Liczę, że doświadczeni zawodnicy pociągną tych młodych.
1: Drugi półfinał jutro o 20:30. Zagrają w nim Warta Zawiercie i Zira Bankasi Ankara.

0: Halo, halo, dziubasy. Zapraszam na prognozę pogody. 10 stopni już tej nocy. Synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu. W tym temacie niewiele zmieni się także jutro. 11 stopni odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. W niedzielę, no niestety, jeszcze chłodniej. 9 stopni, w nocy 8. No chciałoby się już powiedzieć, żeby było cieplej, nie? A jak... Dobra, dziubasy, życzę udanego weekendu, trzymajcie się ciepło i jesteśmy w kontakcie. Hej!
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.

Dzień dobry wieczór, moi mili. Witam was bardzo gorąco i serdecznie. Z tej strony kłania się Marcin Rompej. A to znak, że zaczynamy kolejne wydanie Disco Hitów Trendy Radio. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na konkretne majowe imprezowanie. Zimna Zośka z nami. No to co? Pasuje się rozgrzać, a najlepiej to zrobić właśnie tanecznym krokiem. Menago na początek. Piątek, Piątunio. Zaczynamy Disco Hity.

Teraz mam pytanie do całej męskiej strony słuchającej dzisiaj disco hitów w Trend Radio. Panowie, przyznajcie, czy choć raz mieliście w swoim życiu sytuację, gdzie staliście przed balkonem swojej ukochanej i prosiliście ją o przebaczenie? Bo jeśli tak, to będzie piosenka właśnie dla was, a raczej dla waszych ukochanych. Bajera teraz w disco hitach. Zobaczcie sobie kiedyś teledysk, bo właśnie w tym klimacie. Romeo, gramy!

0: mam. Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Peme 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.
4: Trendy. Małopolska i Podkarpacie.

hity, cały czas trendy radio. Mam nadzieję, że cały czas ze mną jesteście. Sprawdzam obecność na naszym trendy radiowym Facebooku. No to co, gramy trochę polskiego disco. Dzisiaj pogramy również Bobby, moi drodzy, teraz w naszej audycji z utworem Moja Piękna.

Trendy Radio. Dobry wybór.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Pentagon zmienia plany o lokacji amerykańskich żołnierzy w Polsce. Są już szczegółowe dane o stratach po pożarze w Puszczy Solskiej. Tenisista Jan Zieliński przeszedł operację kolana. Agnieszka Trojanowska-Bis. Pentagon anulował plany przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski, poinformowała dziś agencja Reutera. Jeden z rozmówców Reutersa zasugerował, że ta operacja ma umożliwić przegrupowanie 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Wycofanie części wojsk USA z Europy było planowane już od wielu lat, przypomina Wojciech Kozioł z portalu Defense24.
2: To pokazuje, że Amerykanie rzeczywiście będą zmniejszali swoją obecność na rzecz tego, by Europejczycy, państwa europejskie brały większą odpowiedzialność za ten region świata.
1: Mimo informacji o wstrzymaniu przerzutu żołnierzy do Polski, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że liczebność kontyngentu amerykańskich wojsk w naszym kraju pozostaje bez zmian. Budowa odcinka S-19 między Domaradzem a Krosnem mocno się opóźni. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zerwała kontrakt z wykonawcą. Chodzi o 12-kilometrowy fragment Via Carpatii na południe od Rzeszowa. Generalna Dyrekcja Dróg twierdzi, że wykonawca nie wrócił na plac budowy i doprowadził do zmian projektowych niezgodnych z decyzją środowiskową, mówi Anna Rarus z rzeszowskiego oddziału.
3: Działania spółki prowadziły do zmian w projekcie drogi, które były niezgodne z decyzją środowiskową, opóźnienie w procesie projektowania i uzyskiwania decyzji administracyjnych.
1: Wykonawca, czyli Mostostal Warszawa, odpiera zarzuty i przekonuje, że sam wcześniej odstąpił od umowy z winy inwestora. Firma wskazuje m.in. na nieprzewidziane warunki gruntowe i wzrost kosztów inwestycji o ponad 500 000 zł, tłumaczy rzecznik firmy Paweł Kwiecień.
4: Pojawiły się nowe, nieprzewidziane wcześniej okoliczności, które miały wpływ na cenę i termin wykonania tej inwestycji.
1: Teraz inwestycje czeka nowy przetarg i wielomiesięczne opóźnienie. Wielki pożar w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie, którego dogaszenie trwało tydzień, objął ponad 1100 hektarów lasu. Jak przekazuje Ministerstwo Klimatu, to już dane nieszacunkowe, ale oparte na dokładnych obliczeniach. Teraz przed leśnikami sprzątanie terenu, wywóz spalonych drzew i nowe nasadzenia, mówią Mariusz Kiczyński i Anna Sternik z Lasów Państwowych w Lublinie.
5: Specjalny zespół kryzysowy tutaj przy dyrektorze regionalnej dyrekcji, który będzie takim organem i doradczym, ale też podejmujący decyzje, co dalej z tymi powierzchniami.
6: Mamy do dyspozycji kilkadziesiąt wież obserwacyjnych, zaawansowany system kamer, które potrafią wykryć z bardzo dużą dokładnością co do miejsca zarzewie pożaru.
5: Naprawdę będziemy musieli zrobić wszystko, co tylko w naszej mocy, żeby to drewno jak najszybciej uprzątnąć. Działania profilaktyczne. Natomiast przyroda jest nieoceniona. To, co się tam zdarzyło, będzie się odbudowało przez kilkadziesiąt lat.
1: W pożarze spłonęły lęgi ptaków i duża populacja drobnej zwierzyny. Większe zwierzęta, jak na przykład sarny czy wilki, zdołały w większości uciec. Przyczyny pożaru bada prokuratura. Specjalizujący się w tenisowej grze podwójnej Jan Zieliński przeszedł operację lewego kolana. Na Instagramie przekazał, że zabieg był udany. Nie wiadomo jeszcze, kiedy wróci na kort. 29-letni warszawianin największe sukcesy odniósł w mikście. W 2024 roku wygrał w parze z Hsien Suwei z Tajwanu wielkoszlemowe Australian Open i Wimbledon. W dorobku Zieliński ma też 5 tytułów deblowych w zawodach rangi ATP z różnymi partnerami.

0: Znów trochę chłodniej jutro, na ogół od 12 do 16 stopni cieplej, na krańcach południowo-wschodnich do 22, chłodniej miejscami w pasie od Śląska i Małopolski po ziemię świętokrzyską do 12 stopni. Zachmurzenie duże, większe przejaśnienia na zachodzie, północnym zachodzie i na Podkarpaciu. Po południu możliwe lokalne burze.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienia wszechczasów dla Ciebie w Tarnowie.

Żeby nie było, że tylko polskie klimaty dzisiaj, trochę grubiej też pogramy. Zazwyczaj to robimy po połowie, ale dzisiaj troszkę wcześniej zaczniemy was rozkręcać. Moi drodzy, teraz remix utworu grupy Body Bangers. Mam nadzieję, że oryginał znacie, a remix bez względu na to, czy znacie, czy nie, myślę, że wam wejdzie konkretnie w ucho. Body Bangers teraz, Pump Up The Jam, Club Remix.

tym roku nieco później zaczynamy nasz koncertowy sezon, ale już w czerwcu widzimy się w kilku miejscowościach, także mam nadzieję, że będziecie śledzić na bieżąco, no i gdzieś się zobaczymy na trasie zespołu Rompej, bo właśnie o moim zespole mowa. Powoli szykujemy coś nowego od nas, jeszcze tak, żeby przed wakacjami dla was wypuścić utwór, ale zanim do tego dojdzie, zagrajmy coś starego, a raczej nowego, bo nasz najnowszy numer Rompej, zanim wstanie świt.

zbliżamy się do połowy dzisiejszego wydania i co tu dużo rzec. Muzyka tworzona przez AI, przez sztuczną inteligencję, no można powiedzieć, bardzo zbliżyła się do tego, jak wykonują ją prawdziwi artyści ludzkiej masy postaci. No i teraz właśnie w klimatach AI będziemy sobie słuchać utwór Polo Vibes, Pod niebem nocy. Gramy!

Połowa już za nami, ja cały czas z wami jestem. Mam nadzieję, że wy ze mną również. Do samej północy gramy najlepsze taneczne utwory. Także jak czujecie jeszcze niedosyt, to bawcie się na całego. A ja też będę tak grał, żebyście się cały czas bawili. Bez względu na to, w jakim stanie fizycznym jesteście. Rider teraz w Disco Hitach, a wieczorem...

Moi mili, w ten chłodny wieczór piątkowy, majowy, mam dla was oczywiście kilka utworów, które naprawdę was nawet nie tyle co rozgrzeją, co pewnie rozpalą. Tak tylko szybciutko przypomnę, 101.9, 95.2 FM, nasze pasma radiowe, ale również jesteśmy w internecie trendyradio.pl, tam odtwarzacz online, no i oczywiście jesteśmy również na waszych smartfonach. Możecie sobie pobrać aplikację Trendy Radio i tam nas również z pomocą internetu słuchać dowoli. Już teraz w disco hitach Gordo, Rainer, Zonneveld, Loco Loco.

0: Słuchasz Trendy Radia. Wybijamy trendy brzmienia w dębicy.
1: Senti. Allora dammi la tua mano.

To powoli ostatnie chwile z disco hitami w Trendy Radio. No i teraz kobieta wszelakich zdolności, ponieważ na jej Instagramie i Facebooku możemy zobaczyć, jak świetnie radzi sobie za kierownicą 40-tonowego potwora, czyli ciężarówki z naczepą. Natomiast poza tym również świetnie działa w branży disco. I teraz właśnie o niej mowa. Ines teraz w disco hitach. Cza.

Sam wieczór, sporo polskiego disco w damskim wykonaniu będzie. Była Ines, moi drodzy, przedtem, a teraz kolejna grupa, teraz kobieca, jeśli chodzi o branżę polskiego disco. Myślę, że również doskonale je znacie, bo niejednokrotnie odpalałem ich utwory właśnie tutaj na antenie Disco Hitów w Trendy Radio. Szpilki, moi drodzy, o nich właśnie teraz mowa, utwór Najlepsza.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Cześć, tu Sławomir. O, jak miło, miło, miło się zrobiło, miło, miło. Panie, proszą panów i jedziemy. O, jak miło.

Moi mili, to już naprawdę ostatnie chwile, także jeżeli gdzieś tam w kościach macie takie odczucie, że to jeszcze nie jest ten moment, że czujecie się tanecznie zaspokojeni, no to najwyższa pora, żeby na ten parkiet jeszcze wskoczyć i jeszcze się, że tak powiem, dotańczyć. Ja jeszcze będę grał, jeszcze kilka utworów dla was mam, także zostańcie ze mną do samego końca. Top Girls teraz w Disco Hitach. Lady.

No i stało się, moi drodzy, niezmiennie. Zawsze musi przyjść ten moment. Dotarliśmy do końca dzisiejszego wydania Disco Hitów w Trendy Radio. Z całego serca chciałbym wam podziękować. Mówił do was Marcin Rompej. Przypominam, słyszymy się w każdy piątek właśnie tutaj na antenie Trendy Radia. Audycja nazywa się Disco Hity. Na koniec zostawiam was z utworem grupy Wpada w ucho, Cała płonę. Także śpijcie dobrze, ale to dopiero oczywiście po tym utworze. Jeszcze raz, dzięki wielkie, Marcin Rompej. Dobranoc.